Przeczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Przeczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą. A trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest szósta.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz Idwuład Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski głosił Chrystusa z ogromną, jak na czasy komunistyczne, odwagą.
2: Przyjął święcenia i posługiwał. Gdzie? Gdzie się tylko dał? Parafie były dla niego za ciasne. Publikował też swoje prace, zwracały na to uwagę. A jeszcze na uniwersytecie pisał tak dobrze, że proponowano mu zrobienie doktoratu. No i on się zgodził. Ale przyszły komisje, które go sprawdzały od rana do wieczora. I któraś z komisji, chyba ostatnich, powiedziała nie. A dlaczego nie? Uwaga. Interesuje się katolicyzmem.
1: Kapłan dodał także, że w czasach komunistycznych życie księdza Małkowskiego było zagrożone.
2: W tej jego stanowczości żadne wichry nie były w stanie go złamać. Ani wichry ludzi wrogich, a przecież wiadomo, że słyszeliśmy, jak ubecja go targała, jak go przesłuchiwała, jak go straszyła. Wiecie co? Kiedyś powiedział, że ksiądz Popiełuszko uratował mi życie. Jak to? Bo na ubeckiej liście był umieszczony ksiądz Małkowski, prawdopodobnie do ostrzału.
1: Ksiądz Stanisław Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 1973. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Był odznaczony orderem Orła Białego. Zmarł 7 września. Klub motocyklowy God's Guards zaprasza motocyklistów na rajd historyczny po Mazowszu w najbliższą sobotę, to jest 19 września. Trasa będzie to około 200 km. Będzie przebiegać śladami historii oraz miejsc pamięci wschodniej części Mazowsza. Uczestnicy otrzymają mapę z opisem i trasą, a na poszczególnych etapach będzie spotkanie z przewodnikiem. Start o godzinie 9 mszą świętą w parafii świętej Katarzyny. Wyjazd przewidziany jest na godzinę 10, a powrót na 16.
3: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński wita wchodzących na teren kurii archidiecezji warszawskiej. Po pierwsze świętego pasterza dołączyło do stojącego obok kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcił je w 131. rocznicę śmierci swojego poprzednika, metropolita warszawskiego. Arcybiskup Adrian Galbas powiedział on, że obaj święci mogą być inspiracją dla współczesnych pasterzy i wiernych.
4: Miał obowiązek, a jednocześnie też przywilej pełnić posługę biskupią w bardzo trudnych czasach i podobnie jak błogosławiony kardynał Wyszyński, tę misję spełnił w sposób wybitny. To, co zrobił, jego postawa, także jego słowa są ciągle dla nas inspiracją, bo i nasze czasy nie są najbardziej spokojne, więc myślę, że to po pierwsze będzie nam także pomagało w naśladowaniu tych wielkich dwóch świętych pasterzy i w niepoddawaniu się trudnościom.
1: Zygmunt Szczęsny Feliński został arcybiskupem warszawskim w styczniu 1862 roku. Pełnił funkcję przez 16 miesięcy. W tym czasie zarządzał otwarcie kościołów zamkniętych przez carskie władze. Wprowadził także nabożeństwa majowe w diecezji. Po wybuchu powstania styczniowego napisał list z głosem sprzeciwu do cara. Został za to zdegradowany i zesłany do Jarosławia. Zmarł w 1895 roku. Beatyfikował go Jan Paweł II. W 2002 a świętym ogłosił papież Benedykt XVI w 2009. W tym roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj o poranku chmury, ale te chmury sobie pójdą i później będzie już słońce. Nie za ciepło, na przykład w Piasecznie, w Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim 9 stopni, w Legionowie 10, w Grodzisku Mazowieckim 11, a w Warszawie 12 stopni w tym momencie. Najcieplej dzisiaj będzie po południu 22 stopnie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
9: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
8: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
9: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
8: Poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolice i okolice.
8: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
9: Weronika Ostrowska
8: i Jarek Wydra.
9: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
11: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
12: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
13: Dzień dobry.

0: reklamie.
1: Prawie 8 minut po godzinie 6. Dziś piątek, 18 dzień września. To święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Słońce wzeszło dziś o 6, wzejdzie dopiero za 7 minut. O 6.15 zajdzie o 18.44. No i jeszcze wszystkiego najlepszego dla solenizantów, którymi dzisiaj są Irena, Stanisław i Stefania. My już za chwilę w przygotowaniu do transmisji mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie wysłuchamy dzisiejszego czytania oraz Ewangelii. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: 15 minut po godzinie 6. Słowo na wieki, słowo na dziś. Ta audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Rafał Minkowski, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
2: Święty Jan pisze do wspólnoty wiernych, pokrzepiając ich w trudnym czasie zwątpienia, kiedy dotarły do nich obce synkretyczne nurty wierzeń wschodnich. Utwierdza wiernych w przekonaniu, że nie błądzą w wierze, że nie zeszli na manowce gnozy, a także, że mają odpuszczenie grzechów, znają Boga i są z Nim zjednoczeni. Pisząc do nich dzieci, ojców i młodzieńców, nie wyróżnia poszczególnych stanów, ale jak sądzą egzegeci, zwraca się do wszystkich, wskazując na różne aspekty relacji do Boga. Dziećmi bowiem są wszyscy ochrzczeni, ponieważ w chrzcie odpuszczane są grzechy w imię Pana. Ojcami są wszyscy ci, którzy wchodzą w relację poznania Boga, który jest miłością. Młodzieńcami zaś ci, którzy mają w sobie siłę i witalność wiary do walki ze złem. Tak obficie zaopatrzonych członków wspólnoty przestrzega przed miłowaniem świata i tego, co jest na nim. Pod pojęciem świata nie rozumie święty Jan ziemi i przyrody, ale wszystko, co jest przeciwne Bogu. Są to nieczystość, chciwość i pycha, przeciwstawne do cnót czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Autor listu pokazuje, że trwa wojna o każdą duszę i ci, którzy nie ulegną, wypełniając wolę Bożą, trwać będą na wieki. Nie spotka ich straszny los przemijania tego świata.

0: 23 minuty po godzinie 6. Teraz wysłuchamy dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stos oraz komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi.
2: To trudna Ewangelia. Myślę, że też często do niej wracamy, jakoś zapamiętujemy ją mocno, bo może nas szokować. Rodzice szukają Jezusa przez 3 dni. Zaraz się zastanawiamy, czy to nie trzeba by kuratora wezwać do takich rodziców. Próbujemy dzisiejsze okulary założyć do tej starożytnej opowieści. Bardziej zwróćmy uwagę na te 3 dni w kontekście zapowiedzi Paschy. 3 dni zagubienia i odnalezienie. 3 dni między śmiercią i porankiem zmartwychwstania, między piątkiem a niedzielą. Jezus mówi o tym, że powinien być w tym, co należy do jego Ojca. Całe jego życie będzie tej relacji podporządkowane, relacji z Ojcem, posłuszeństwie Ojcu. A jednocześnie Jezus wraca do Nazaretu i czytamy, że był posłuszny swoim rodzicom. Całkowicie wolny i całkowicie posłuszny. Maryja nie rozumie wszystkiego, ale wierzy, ufa, nie odsuwa się, nie odchodzi, nie ucieka. To jest prawdziwa wiara. Wiara to nie znaczy, że na wszystko mamy odpowiedź. Wiara to znaczy, że zachowuję Boże Słowo, wypełniam Boże Słowo, nawet wtedy, gdy go nie rozumiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Łącząc się ze słuchaczami Radia Warszawa, rozpoczynamy mszę świętą. Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika. Mimo krótkiego życia stał się wzorem posłuszeństwa, wierności Bogu, wbrew opinii nawet najbliższych, ukochanych osób. W młodym wieku, przeżywszy niewiele czasu w zakonie ojców jezuitów, doszedł do wielkiej świętości, zawstydzając wielu. Jest patronem Polski, młodzieży i nowicjuszy. Niech orędownictwo świętego Stanisława pomaga nam tak kochać Boga i własne powołanie, abyśmy mogli być przykładem dla innych. Wzbudźmy w naszych sercach nasze intencje, w jakich chcemy się modlić. Ksiądz Marek Bożemu Miłosierdziu poleca zmarłych Marię i Romana Somlów. Ja natomiast zmarłego Leona Karwowskiego, Zofię i Kazimierza Trzaska, ich rodziców, Zdzisławy i Tadeusza Wyszomirskich. Prosimy dla tych zmarłych o łaskę życia wiecznego w niebie. Stając przy ołtarzu Bożym, przeprośmy za wszelki brak posłuszeństwa i radości w przeżywaniu osobistego powołania. Panie Jezu, który przewodzisz nam w drodze do świętości, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz, abyśmy byli świętymi, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który w swoich świętych dajesz nam wzór do naśladowania, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę. Łasko dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Jedna myśl. Bywa, że to dzieci wychowują rodziców poprzez swoją nieporadność, nieumiejętność stawiają rodziców w sytuacjach, które wymagają od rodziców ciągłego rozwoju, progresu. Również widzimy dzisiaj w Ewangelii sytuację, kiedy właśnie Pan Jezus wychowuje swoich najświętszych rodziców, Maryję, Józefa, wskazując na to, że ciągle trzeba być w tym, co należy do Ojca, odkrywania woli Bożej. To jest mądrość. Pan Jezus wzrastał w mądrości, a więc wzrastał w rozpoznawaniu woli Ojca. Również dzisiaj w liście świętego Jakuba słyszymy, że świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Również w życiu dzisiejszego patrona, świętego Stanisława Kostki, widzimy sytuację, że stawiał rodziców w sytuacji, kiedy musieli dorastać. Stanisław nawet wbrew woli rodzicom wybierał wolę Bożą, wybierał swoje powołanie. Tam szukał mądrości. I warto zadać sobie pytanie, czy my dzisiaj, szukając mądrości, rozeznajemy wolę Bożą. Powstańmy. Przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki zanieśmy przed tron Boży nasze modlitwy, aby polscy duchowni na wzór świętego Stanisława Kostki byli gotowi poświęcić wszystko, by wytrwać w powołaniu. Ciebie prosimy. Aby nasza Ojczyzna, dumna z tak wielu świętych Polaków, cieszyła się nieustannie ich wstawiennictwem u Boga. Ciebie prosimy. Aby dzieci, ludzie młodzi, wsparci modlitwą męczenników, nie zdradzili nigdy swej religijnej tożsamości i przynależności do wspólnoty ochrzczonych. Ciebie prosimy. Aby nowicjusze i nowicjuszki w pełni rozumieli sens powołania na drogę rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ciebie prosimy. Aby nasi bliscy zmarli, zmarli z naszych rodzin, polecani w czasie tej mszy świętej, Maria i Roman Somlowie, Leon Karwowski, Zofia, Kazimierz Trzaska, ich rodzice, Zdzisława, Tadeusz Wyszomirscy,
zostali zaproszeni na ucztę dzieci Bożych w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy my sami, słuchacze Radia Warszawa, trwając we wspólnocie, otworzyli nasze serca na przyjście Ducha Świętego Ożywiciela. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, w Tobie jest sens naszego życia i istnienia. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i bądź dla nas tym, czym byłeś dla świętego Stanisława, początkiem i ostatecznym celem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ta ofiara udzieli nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jakiego przykładał święty Stanisław Kostka, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas do pokuszenia,
2: ale nas zbaw od zła.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Baranku Boży.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie Jezus,
2: Na Polsce Kostwo, na Ciebie

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech dzięki wstawiennictwu świętego Stanisława Kostki działanie tego sakramentu oświeci nas i zapali, aby płonęły w nas święte pragnienia i abyśmy obfitowali w dobre czyny przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Polećmy się jeszcze o opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Rząd ponownie o podatku paliwowym, prezydent ma wątpliwości. W Iranie USA popełniły zbrodnie wojenne, twierdzą przedstawiciele ONZ-u. Lekcje z bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w podwarszawskiej szkole. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd kolejny raz podchodzi do ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa ma szybko przejść przez parlament i według rządu zapewnić pieniądze na działania osłonowe. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
2: Może stanąć albo po stronie kierowców, po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór.
1: Opozycja, podobnie jak prezydent, twierdzi, że ustawa wcale nie przyczyni się do obniżki cen paliw. Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u, mówi, że nowy podatek uderzy w polskie firmy, a te przerzucą koszty bezpośrednio na portfele kierowców.
3: Nigdy nie było takiej sytuacji, że wprowadzanie nowych podatków prowadziło do obniżenia cen dla klientów, dla konsumentów. Wiemy doskonale, że to będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztów paliwa dla przedsiębiorców i polskich obywateli, którzy na co dzień tankują.
1: Dziś w Sejmie decydujące głosowania w tej sprawie.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Za lutowe ataki na szkołę w Minab i halę sportową w Lamert w Iranie odpowiadają Stany Zjednoczone, które w ten sposób popełniły zbrodnie wojenne. Tak orzekła niezależna komisja ONZ do spraw Iranu. Oba ataki miały miejsce 28 lutego, pierwszego dnia wojny. Stany Zjednoczone twierdzą, że nie zaatakowały hali w Lamert, a w kwestii ataku na szkołę w Minab prowadzą śledztwo. Z kolei reżim irański, brutalnie tłumiąc styczniowe protesty, odpowiada według komisji ONZ-u za zbrodnie przeciwko ludzkości.
5: Szkoła sąsiadowała z koszerami marynarki wojennej, ale jak podkreślają eksperci, była jednoznacznie identyfikowalnym celem cywilnym. Według inspektorów USA nie uaktualniły informacji w swoich bazach dotyczących szkoły i nie potwierdziły przed atakiem, iż budynek nie jest celem wojskowym. To, jak ocenili eksperci, przestępstwo większe niż zwykłe zaniedbanie. Inspektorzy podkreślają, że w świetle prawa międzynarodowego są to zbrodnie wojenne. Eksperci ONZ badali również brutalne stłumienie styczniowych protestów. Raport podkreśla, że był to szeroko zakrojony i systematyczny atak na ludność cywilną, obejmujący zabójstwa, tortury, bezprawne zatrzymania, wymuszone zaginięcia i poważne ograniczenia wolności słowa.
1: Informowała Milena Rashid-Szechab.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Jak bezpiecznie zachować się na przejazdach kolejowych? Tego uczyli wczoraj dzieci z Bożej Woli w powiecie grodziskim edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego. Wraz z maskotką kampanii Kolejowe ABC, czyli Rogatkiem, wyjaśniali uczniom zasady bezpieczeństwa.
6: Wszyscy zbliżający się do przejazdu robią stop.
7: Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. W ostatnim czasie w Bożej Woli właśnie jeden z młodych uczestników ruchu na hulajnodze pominął te rogatki, sygnalizację świetlną i zatrzymał się tuż przed przejeżdżającym pociągiem. Pociąg nie zatrzyma się. Droga hamowania pociągów to jest od 400 do kilometra.
8: W każdej chwili mogą się szlabany zamknąć, może przejechać pociąg, są kamery i można być bardzo karanym.
9: Przed przejazdem, nawet jeżeli mamy rogatki, zawsze się rozglądamy.
1: Urząd Transportu Kolejowego realizuje kampanię Kolejowe ABC w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 12 stopni teraz w Warszawie, ale nie wszędzie jest tyle, bo tylko 9 w Pruszkowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim, 10 w Otwocku, Nowym Dworze i Legionowie, 11 w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie. No i Warszawa najcieplejsza, 12 stopni. Dziś maksymalnie 22 stopnie, będzie dość słonecznie z niewielką ilością chmur.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele, zaznacza Księga Mądrości. Wielu z nas potrzebuje dziesiątek lat, by osiągnąć dojrzałość i zdobyć życiową mądrość. Są jednak też ludzie, którzy mimo młodego wieku, dzięki łasce Bożej, świecą przykładem i osiągają świętość. I właśnie do takich należał Stanisław Kostka, który żył w latach 1550-1568. Jezuita, patron polskiej młodzieży, jego przykład i wstawiennictwo mogą nas dzisiaj mobilizować na drodze wzrostu w łasce u Boga i u ludzi. Dziś święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży, bo dzisiaj 18 dzień września. Piątek, kończy się tydzień pracy. Słońce dzisiaj widoczne na niebie od 6.15, zajdzie o 18.44, a pamiętamy o dzisiejszych solenizantach, którymi są Irena, Stanisław i Stefania. Już za chwilę będziemy rozmawiać o ważnym wydarzeniu, które odbędzie się w Warszawie. Naszym gościem będzie prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Maciej Szepietowski. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Piątek to zazwyczaj i korków mniej. W tym momencie stoimy w stałych miejscach, a te stałe miejsca to trasa S8, no bo tam, kiedy nie ma korków, to aż trzeba świętować i to odnotować, ale i tak nie ma ich teraz zbyt dużo. Jest zatem na trasie S7 korek od Łomianek, konkretnie od Brukowej do Wójcickiego, a później też trochę się korkuje ze względu na roboty i tak w spowolnionym tempie do mostu Grota Roweckiego jedziemy.
1: Tu i teraz.
0: Pierwszy gość w naszym porannym programie, Maciej Szepietowski, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Już po raz 10 odbędzie się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, no, jubileuszowa edycja. Jakie dla Pana ma znaczenie wypracowanie już sobie 10 edycji?
2: Tak, możemy mówić o jakimś skromnym jubileuszu, bo 10 lat to w końcu nie jest aż tak dużo, biorąc pod uwagę szczególnie inne inicjatywy, które podejmuje Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, ale tak, cieszymy się i radujemy z tego, że festiwal organizujemy po raz 10, że to dzieło, ta inicjatywa już na stałe wrosła też w taki pejzaż, krajobraz polskiego życia społecznego i życia Kościoła i będziemy już w najbliższych dniach, w dniach 24-26 września po raz 10 w gronie zarówno świata akademickiego, przedsiębiorców, ludzi organizacji pozarządowych, przedstawicieli pracodawców, pracowników i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są zaproszeni, zastanawiali się nad aktualnymi, ważnymi problemami związanymi z takim praktycznym też stosowaniem w życiu zasad katolickiej nauki społecznej.
0: A jakie te problemy są dziś?
2: Oj, tych problemów jest bardzo dużo i one przez te 10 lat też się bardzo mocno zmieniały, więc też taki podtytuł tego festiwalu w tym roku, Dekada Przemian. Różne zagadnienia były podejmowane w ciągu tego dziesięciolecia. W tym roku na pewno chcemy położyć duży nacisk na to, aby jednak wrócić do ogłoszonej kilka miesięcy temu encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas i od tego planujemy też zacząć festiwal i myśli związane z ważnymi aspektami zawartymi w tej encyklice myślę, że będą się pojawiały w tym festiwalu, bo tych zagadnień, na które zwraca uwagę Ojciec Święty jest sporo, tak? To są rzeczy związane z dynamicznym rozwojem technologii, sztucznej inteligencji i również ryzyki niebezpieczeństw dla współczesnego człowieka i jego godności. To również sprawy związane z kwestiami wojny i pokoju. Mamy na świecie bardzo poważny niedostatek pokoju. Ten świat staje się coraz bardziej niestabilny. Są to również zagadnienia związane z tym, co przyświeca katolickiej nauce społecznej, czyli upowszechnianie dobra wspólnego, przełamywanie pewnej też i polaryzacji społecznej, szukanie tego, co łączy, budowanie też ponad podziałami, a jednocześnie artykułowanie bardzo wyraźnie, konkretnie, jednoznacznie niezmiennych zasad nauczania społecznego Kościoła.
0: Ta encyklika papieża Leona XIV dotyczy bardzo aktualnych kwestii, zatem jakie są dziś największe wyzwania katolickiej nauki społecznej? No właśnie po tej encyklice, takiej bardzo aktualnej.
2: Tak, pewnie ten katalog jest bardzo szeroki i on się w zasadzie cały czas też rozszerza.
0: To pokazuje też potrzebę już kolejnej edycji tego festiwalu.
2: Tak, my to też widzimy na przykładzie chociażby Słownika Katolickiej Nauki Społecznej, który kilka lat temu pojawił się i on jest takim też pewnym owocem, namysłem w gronie ludzi, uczestników Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Ten słownik zawiera ponad 140 haseł i już widzimy, że jak ta dynamika życia społecznego powoduje, że pewne nowe zjawiska też się pojawiają, aczkolwiek ta publikacja, Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, który wydaliśmy starannie, nadal jest bardzo aktualną pozycją i zachęcam do lektury. Natomiast tak jak też i wspomniałem wcześniej, na pewno ten dynamiczny rozwój technologiczny, sztucznej inteligencji jest takim wyzwaniem bardzo poważnym, jeżeli chodzi o katolicką naukę społeczną. Na to zwraca już bardzo uwagę też Ojciec Święty Franciszek i to on zapoczątkował też takie pierwsze nie tylko przemyślenia, ale znalazło to swój taki wyraz w różnego rodzaju dokumentach papieskich. Natomiast no, nowe ramy temu nadał Ojciec Święty Leon XIV i to jest pewne wyzwanie na dziś i na jutro, tak aby technologia, rozwój tych narzędzi tak zwanej sztucznej inteligencji w jak największym stopniu mogły służyć człowiekowi, żebyśmy traktowali je jako narzędzia w służbie człowieka, ażeby nie dać się tym w jakikolwiek sposób dominować, uprzedmiotowić i podstawą wszystkich rzeczy związanych także z tym rozwojem technologicznym jest człowiek i jego niezbywalna godność, która musi być w centrum. Myślę, że takimi wyzwaniami właśnie, które są też związane z tą niestabilnością współczesnego świata, to co o czym mówimy, wojna, pokój, my ten temat bardzo szeroko podejmowaliśmy również rok temu podczas festiwalu.
3: No ale tak ktoś, kto się przysłuchuje naszej rozmowie, może zadać sobie pytanie, które dla pana jest przeoczywiste. Czym katolicka nauka społeczna jest?
2: Odpowiem w pierwszej kolejności, czym katolicka nauka społeczna nie jest. Nie jest żadną ideologią, nie jest żadnym programem politycznym jakiejkolwiek partii. Katolicka nauka społeczna jest podjęciem pewnej próby zaaplikowania do życia społecznego, bardzo szerokiego, po prostu zasad ewangelicznych i zasad, które głosi Kościół katolicki. Dlatego nie można katolickiej nauki społecznej szufladkować w jaki sposób, tak jak czasem się próbuje od strony pewnej kategoryzacji politycznej, partyjnej, ideologicznej. Nie, absolutnie nie. Jest ona refleksją, namysłem i głosem Kościoła, głosem katolików w to, aby to nasze życie społeczne, polityczne, gospodarcze w bardzo wielu aspektach uczynić jeszcze bardziej godnym człowieka i szanującym zasady moralne i niezmienne zasady wypływające z Ewangelii.
3: W jaki sposób możemy wziąć udział w tym wydarzeniu, które od 24 do 26 września będzie się odbywać?
2: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby w tym uczestniczyć. Składa się z 3 dni. Każdy dzień ma różną swoją specyfikę. Szczegóły tego programu są na stronie festiwalkns.pl. Tam można zapoznać się z programem oraz dokonać rejestracji w takim zakresie, jeżeli Państwo będą chcieli brać w tym udział. Ten pierwszy dzień to jest popołudniowa taka gala w ramach festiwalu, podczas której wyróżnimy przedsiębiorcę, który kieruje się zasadami katolickiej nauki społecznej w swoim zaangażowaniu codziennym. To będzie również czas na to, aby wyróżnić książkę z zakresu katolickiej nauki społecznej, która w naszej opinii jako organizatorów jest również ważna, aby ją pokazać, podkreślić, zarekomendować. To będzie również czas na to, żeby pokazać i wręczyć certyfikaty uczestnikom Szkoły Letniej Katolickiej Nauki Społecznej, którą latem organizowało nasze stowarzyszenie. Natomiast ten pierwszy dzień będzie otwarty przed wykładem inauguracyjnym, który wygłosi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Tematem tego wykładu będzie człowiek, technologia i dobro wspólne wokół encykliki Magnifica Humanitas. Drugi dzień złożony jest z całej plejady dyskusji, debat, wystąpień, które dotyczą no właśnie tych przemian, które są za nami i tych, które są dzisiaj tym współczesnym wyzwaniem dla Polski, świata również, no i dla katolików oraz ludzi dobrej woli, którzy chcą szukać takiej prawdziwej i obiektywnej i oceny tych współczesnych wyzwań, ale również zbudować sobie również opinię o tym i stanowisko, jak w tej kwestii postępować. To jest cały dzień bardzo intensywnych spotkań, debat, paneli dyskusyjnych. No i jest sobota, która jest częścią taką praktyczną, bo od samego początku stawiamy również na to, aby festiwal nie był tylko spotkaniem ludzi, którzy dyskutują dyskutują, teoretyzują, ale również, żeby zawierał swój taki wymiar praktyczny. Nawet pod tytuł festiwalu to jest Od teorii do praktyki i ten trzeci dzień festiwalowy, sobota, przewidujemy szkolenie dla ograniczonej liczby uczestników na miejscu, ale również w wymiarze hybrydowym online i tematem tej części szkoleniowej będzie biznes, sztuczna inteligencja i etyka, Magnifica Humanitas w praktyce i ten warsztat poprowadzi pan Artur Kurasiński, przedsiębiorca, inwestor, autor również bardzo popularnego wideobloga poświęconego tej problematyce. Drugi warsztat poprowadzi pan profesor Paweł Nowik, prawnik, profesor z KUL i tematem będzie z kolei prawo pracy, algorytmy i etyka. Także to jest takie warsztaty skierowane również do ludzi, którzy też na styku życia społecznego, ale i prowadzenia działalności gospodarczej, pracodawców, pracowników są zainteresowani tą tematyką związaną ze sztuczną inteligencją i konsekwencjami jej rozwoju, no ale również przez pryzmat, przez tego, co ma do powiedzenia w tym zakresie Kościół katolicki i Ojciec Święty Leon XIV.
3: To są bardzo ciekawe tematy, tematy, które też będą dotyczyć naszej przyszłości, tematy, które nie zawsze potrafimy zrozumieć, bo te algorytmy rządzą się czasami prawami, których do końca nie rozumiemy, tym bardziej warto się z tymi wszystkimi tematami zapoznać z ust prawdziwych ekspertów, którzy znają się na tym temacie, ale także ekspertów, dla których wartości są niezwykle istotne. Zapraszamy, 10. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, a w naszym studiu był Maciej Szepietowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Proszę sobie zapamiętać, 3 dni, 24, 25 i 26 dzień września, Warszawa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Policjanci z Piasecznej Warszawy przeprowadzili kontrole drogowe na terenie gminy Lesznowola. Funkcjonariusze wystawili 55 mandatów, z czego 45 za przekroczenie prędkości. Łączna wartość kar wyniosła blisko 23 tysiące złotych. Warszawa wykorzystuje lasery do usuwania nielegalnych napisów i graffiti z zabytkowych budynków. Technologia pozwala czyścić elewacje bez uszkodzenia ich powierzchni. Prace prowadzone są m.in. przy zabytkowej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 28. Na Bemowie rozpoczęły się testy nowego odcinka drugiej linii metra między stacjami Lazurowa i Karolin. Zanim na trasę wjechał pierwszy pociąg, tunel sprawdził specjalny pojazd techniczny. Pasażerowie mają skorzystać z nowego odcinka wraz z trzema nowymi stacjami już za kilka miesięcy. Warszawa przekazała dwie miejskie nieruchomości na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony ludności. Budynek przy Marszałkowskiej 77/79 trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej i ma być siedzibą 18. Stołecznej Brygady WOT-u. Działka przy ulicy Matysia Kówny zostanie przekazana Akademii Pożarniczej. Futurystyczny autobus elektryczny hiszpańskiej marki jest testowany na ulicach Warszawy. Pojazd przypominający wyglądem tramwaj kursuje m.in. na linii 106. Pojazd ma ponad 12 metrów długości, jest niskopodłogowy i może pomieścić około 100 pasażerów. A my słyszymy się w wiadomościach o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Dzisiaj w zasadzie słoneczny dzień, choć na razie dość chłodno. 12 stopni teraz w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim najchłodniej, bo 10 stopni w Mińsku Mazowieckim i Pruszkowie. Dziś to słońce będzie nam towarzyszyć prawie przez cały dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Wiatr słaby, z zachodu ciśnienie rośnie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 8. Bardzo Państwu dziękujemy za hojność w uczestnictwie w naszej zbiórce, a celem tej zbiórki jest remont studia Radia Warszawa. Remont niezwykle potrzebny, bowiem przez kilkanaście lat już te sprzęty nasze się zużyły, ściany nie wyglądają najładniej, a jednocześnie nasze studio jest bardzo ciemne i bardzo trudno realizować w nim nagrania wideo. Dzięki Państwa hojności zebraliśmy już 33 557 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie, za hojność, za zrozumienie i za to, że w ten sposób wyrażają Państwo to, że to, co robimy, jest niezwykle potrzebne. I dziękujemy i możemy to robić już od 35 lat właśnie dzięki Państwa wsparciu. Potrzebnych jest 150 tysięcy. Na razie ta kwota zebraliśmy 22% tej kwoty, ale wierzymy, że dzięki Państwa wsparciu zbierzemy całość tej kwoty i będziemy mogli zmodernizować studio. Można nas wesprzeć poprzez stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Tam jest zakładka Wspieram, wspieraj i przedstawiony jest numer konta, można także dokonać wpłaty elektronicznej. Można także nas wesprzeć podczas zbiórek, które w tę niedzielę w wybranych parafiach będą się odbywać. My listę parafii zamieszczamy na radiowarszawa.com.pl, ale także będziemy w poranku o tych parafiach mówić. Bardzo dziękujemy za wsparcie i za to, że Państwo razem z nami są.

Korki i utrudnienia. Dziś dość spokojnie jest na warszawskich ulicach, ale to tak zazwyczaj jest. W piątki jest korek na S8, Puchały, Michałowice Wieś. Mniej więcej jest to na tym odcinku w kierunku Warszawy. Stoimy w korku i jeszcze korki tworzą się na Puławskiej od Willowej do Goworka.

0: patron Polski, patron dzieci i młodzieży, a dziś patron piątku, 18 września.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Na pierwszy rzut oka nierokujący. Młody i tak wrażliwy, że mdlał, gdy na przyjęciach organizowanych w jego domu, a był synem kasztelana, padały grube żarty. Wysłany wraz z bratem do jezuickiej szkoły we Wiedniu, nie zachwycił nauczycieli, bo miał braki w edukacji. Także koledzy mieli z nim pański krzyż, bo zamiast spać, on całymi nocami się modlił. Jakim więc cudem ten dziwaczny nastolatek stał się najbardziej popularnym w XVIII wieku świętym z Polski? Tu właśnie objawia się w pełni tajemnica młodości, która nie zna ograniczeń, gdy tylko zapali się prawdziwą miłością. A święty Stanisław Kostka, bo o nim to mowa, zapłonął wręcz szaloną miłością do Boga. Tak wielką, że jego udziałem stało się pewnego dnia widzenie Matki Bożej, która złożyła na jego ręce dzieciątko Jezus i poleciła, by wstąpił do zakonu jezuitów. Posłuszny jej słowom, święty Stanisław ucieka więc nocą ze szkoły we Wiedniu i po pokonaniu bagatela 1650 km w przebraniu puka do drzwi domu jezuitów w Rzymie, prosząc o przyjęcie do nowicjatu. Wbrew protestom rodziców składa następnie śluby zakonne w wieku ledwie 18 lat, a swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem buduje całe swoje otoczenie, począwszy od nowicjuszy, a skończywszy na najstarszych zakonnych ojcach. Co prawda w ziemskich latach buduje owo otoczenie bardzo krótko, bo nagła choroba zabiera go w roku 1568. Ale za to od 350 lat, jako szczególny patron Polski, święty Stanisław Kostka świadectwem swojej miłości do Boga buduje nas wszystkich.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: John Sekada za minutę ósma.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
7: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
9: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
10: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Pałac Prezydencki wobec ewentualnych siłowych działań służb w Trybunale Konstytucyjnym. Pentagon rozważa drastyczne cięcia wojsk w Europie. Powiemy też o pożegnaniu lata w Radzyminie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Pałac Prezydencki przygotowuje scenariusze na wypadek siłowych działań służb w Trybunale, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. To reakcja na doniesienia medialne, według których rządzący rozważają użycie policji do wyprowadzenia z gmachu sędziów z zarzutami. Pałac Prezydencki słynie z tego, że jeśli przygotowuje pewne rozwiązania, to one nie wyciekają do mediów, mówi Paweł Szefernaker.
12: Przypominam o piśmie szefa BBN-u do ministra Kierwińskiego z jasną informacją, że działania wobec Trybunału, legalnego Trybunału, Trybunału, który jest zapisany w Konstytucji i udział w tym funkcjonariuszy polskiej policji, funkcjonariuszy służb mundurowych, to także pan minister Grodecki napisał o tym w liście do pana ministra Kierwińskiego, jakie konsekwencje prawne później mogą zostać poniesione. Obserwujemy sytuację i będziemy w odpowiednim momencie odpowiednio reagować.
11: Szef BBN-u Bartosz Grodecki zażądał wyjaśnień od szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, ostrzegając przed konsekwencjami prawnymi siłowych działań wobec Trybunału. Szef resortu spraw wewnętrznych zaprzeczył, by planowano siłowe wejście do siedziby.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 10 tysięcy... 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Plan redukcji ujawniła telewizja NBC, powołując się na amerykańskich i zachodnich urzędników. Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. W samych Niemczech jest ich około 35 tysięcy. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Dowódca wojsk amerykańskich i NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma dziś przedstawić szefowi Pentagonu swoją własną analizę. Nakreśli prawdopodobnie 4 warianty, w tym możliwe przesunięcie części sił na wschodnią flankę sojuszu. Ostateczna rekomendacja ma trafić do Pita Hekseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
13: To dzieje się w okolicy.
11: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi to jeden z tematów, którymi zajmują się marszałkowie województw podczas konwentu marszałków w Płocku. Samorządowcy przedstawili wspólne stanowisko. Podkreślają, że to poważny problem, do którego należy podejść systemowo. Utylizacja odpadów pochłania wiele czasu i środków, mówił dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w województwie mazowieckim Marcin Podgórski. Według danych GUS-u w 2024 roku zlikwidowanych zostało ponad 12,5 tysiąca dzikich wysypisk. Wywieziono z nich blisko 40 tysięcy ton odpadów komunalnych.
13: Takie są lokalne inicjatywy.
11: Radzymin w sobotę pożegna lato. Festyn na placu przed kolegiatą z tej okazji organizuje Fundacja Campus Pallotti. To już druga edycja wydarzenia. W tym roku atrakcji będzie jeszcze więcej, zapewnia Marcin Bielawski.
15: W tym roku przyszykowaliśmy troszeczkę więcej atrakcji, troszeczkę więcej zadań dla dzieci, dla całych rodzin. Mamy nadzieję, że te kolejki z zeszłego roku przy niektórych atrakcjach się nie będą już aż tak powtarzać ze względu na tą mnogość właśnie przygotowanych atrakcji i zobaczymy, jak pójdzie w tym roku.
11: Podczas festynu zaplanowano inaugurację inicjatywy Pallotti Athletic, czyli treningów sportowych dla młodzieży. Gwiazdą festynu będzie zespół Małe TGD. Początek spotkania o 15. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś tak trochę chłodniej niż wczoraj, ale za to słonecznie. 12 stopni na termometrach w Warszawie, w niektórych miejscach już nawet 13, a w najcieplejszym momencie dnia będą 22 stopnie. Dziś deszczu nie prognozujemy, popadać może dopiero w niedzielę i w poniedziałek, zatem taki połowicznie przyjemny i słoneczny weekend.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
13: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty. Po godzinie 8:00 młoda mama będzie teraz nas budzić, Carly Rae Jepsen, wraz z jednym ze swoich hitów. Ten, który dziś wysłuchamy, pochodzi z 2015 roku z albumu Emotion. A kim jest pani, która dziś będzie nas budzić? To kanadyjska piosenkarka, autorka piosenek, aktorka i głównie wykonuje muzykę z gatunku pop, ale tam jest także disco, jest także folk. Pani utalentowana, co zostało docenione w edycji kanadyjskiej programu Idol, który z pewnością wielu z Państwa zna. W Polsce wiele talentów odkrytych, w Kanadzie także. Między innymi dzisiejszy budzik będzie wykonywany przez artystkę, której talent został odkryty w programie Idol. Call Me Baby to utwór z 2012 roku i to on spowodował, że Carly światową popularność zdobyła. No, a teraz I Really Like You, 2015 rok i budzimy się. Jarek Wydra, dzień dobry.
13: Pobudka, muzyczny budzik.

0: do.
1: Dziś w stolicy dość spokojnie i korków jakby mniej, ale to przy piątku zazwyczaj tak jest. Jednak na trasie S8, mniej więcej w połowie mostu Grota Roweckiego w kierunku Marymontu, tworzy się korek. Z przeciwnego kierunku też na Marymont od Powązkowskiej trochę postoimy. Jeszcze korki na Modlińskiej, które tworzą się w zasadzie w obu kierunkach, od Parku Henrykowskiego do ulicy Alei Pułkownika Kuklińskiego. Korek także napotkają kierowcy na Wawelskiej, od ulicy Krzywickiego, która także jest zakorkowana od Filtrowej, do pomnika Lotnika. No i taka sytuacja teraz jest w Warszawie. Trochę korków się tworzy, ale to są głównie takie korki na dwie zmiany świateł.
2: Rozmowa poranka.
1: A teraz przy naszym telefonie ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika Niedziela. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam również.
1: A historia tygodnika Niedziela ma już 100 lat. Wojna, okupacja, komunizm, cenzura, przymusowe milczenie. Co z tej historii jest dziś dla księdza, dla redakcji taką najważniejszą lekcją, jeśli chodzi o niezależność dziennikarską?
3: Dodałbym jeszcze czas pandemii, który przetrwaliśmy, przeżyliśmy, bardzo trudny dla prasy w ogóle, ale w tym czasie jako nieliczne pismo nie zamknęliśmy druku. Rzeczywiście te wydarzenia miały wpływ na Niedzielę, bo jak zawsze powtarzam, historia Niedzieli to historia dziejów naszej ojczyzny. A więc wtedy, kiedy była wojna, musieliśmy przerwać wydanie. W okresie komunizmu, obarczeni cenzurą i nie tylko ze strony PRL-u, też musieliśmy przerwać wydanie, więc zasadniczo wszystkie te momenty trudne miały miejsce, ale ważne jest to, że od 1981, potem z krótką przerwą stan wojenny, od 82 już nieustannie wychodzimy, pismo jest wydawane i patrzymy na dzieje Polski przez pryzmat nie tylko historii, ale też tej rzeczywistości, która się często powtarza. Ja bardzo lubię wracać do moich poprzedników, wielkich, czcigodnych, szanownych redaktorów naczelnych, którzy mówili rzeczy, które dzisiaj są niezmiennie aktualne. To jest piękne. Tak jak mówimy, że historia się powtarza, tak samo w życiu Kościoła pewne wskazania są wciąż aktualne.
1: Pierwszy numer to rok 1926. Inny świat medialny. Inaczej wyglądała prasa, inaczej wyglądały media. Ale co jest niezmienne od tych 100 lat, jeśli chodzi o tygodnik Niedziela?
3: Na pewno zmienny jest nakład. W tych pierwszym okresie Niedzieli, w latach 1926-39, kiedy redaktorem naczelnym był ksiądz Wojciech Mądry, Niedziela ukazywała się w nakładzie zaledwie 7000 egzemplarzy, ale już pisało do tygodnika ponad 50 autorów i to rzeczywiście wybitnych, dobrego pióra. Więc to, co jest podobne i niezmienne, to również wspaniali, oddani publicyści Niedzieli. Dzisiaj staramy się pozyskiwać nowych. Oni sobie to bardzo cenią, gdy gościmy ich na naszych łamach, szczególnie nasi stali współpracownicy. Rzeczą niezmienną, do której odwołujemy się z tych pierwszych lat historii Niedzieli, również nasza współpraca z Jasną Górą. Wtedy wydawaliśmy przed wojną słynny kalendarz jasnogórski. Dzisiaj współpracujemy z klasztorem, ze stróżami Jasnej Góry. Też informujemy o tym, co się dzieje na Jasnej Górze, a przecież dzieje się wiele. Zresztą nie tylko informujemy, ale też pogłębiamy tą rzeczywistość, wyjaśniamy, komentujemy, tak jak czyni to tygodnik.
1: Spotykamy się, żeby porozmawiać przed Niedzielą Środków Społecznego Przekazu. Media czasami są, nawet często, czwartą władzą nazywane. To gdzie w tym krajobrazie medialnym jest dziś prasa katolicka? Czy jej zadaniem jest tworzenie takiej trochę alternatywy dla mainstreamu, żeby nie popłynąć z tym głównym nurtem, czy może wchodzenie w jakąś własną perspektywą do tego szerokiego obiegu debaty publicznej?
3: Bardzo trafnie pan to określił. Rzeczywiście musimy płynąć, cała prasa katolicka, czy to będą media właśnie audio, czy drukowane, czy internetowe. My musimy po prostu płynąć pod prąd. Nie możemy pozwolić sobie na powierzchowność, na byle jakość, na negatywny przekaz, który dominuje w innych mediach. Wiemy, czym się często te media karmią, żeby pozyskać czytelnika czy widza. Tygodnik katolicki, jak każdy tygodnik, jest przede wszystkim narzędziem ewangelizacyjnym Kościoła, a więc po prostu musi głosić naukę Chrystusa i Jego Kościoła. Dla nas ważne jest to, żeby głosić tą naukę, być tym narzędziem i głosić ją językiem zrozumiałym, przekonującym. Dzisiaj ważne jest to, żebyśmy te dziennikarze katolicy szczególnie pamiętali o tym, że jesteśmy powołani do, powiedziałbym, widzenia rzeczy, których inni nie widzą, opowiadania o rzeczach, o których inni milczą i podawania też do wiadomości tego, co inni odrzucają, a wiele treści niestety jest pomijanych, bagatelizowanych, odrzucanych, a my musimy to wyciągać jako wiarygodne, rzetelne pismo. To jest dla nas wielkie zobowiązanie.
1: No, na przykład tak jak teraz w Tygodniu Wychowania toczą się spory o szkołę, o wychowanie dzieci, zakres wpływu państwa i rodziców na edukację. Zatem jaką rolę w takich sporach powinien odgrywać katolicki tygodnik opinii? Zabierać stanowisko, czy tylko wyjaśniać argumenty stron? Jak to ksiądz widzi?
3: Wiem, o co panu chodzi. Rzeczywiście dla mnie ważne jest to, żeby być obecnym, o tym pisać, ale nie tylko informować, bo my nie jesteśmy dziennikiem, my nie jesteśmy portalem internetowym, aczkolwiek mamy swój portal, ale tygodnik różni się od newsów, od serwisów informacyjnych tym, że, jak powiedziałem, pogłębia rzeczywistość, komentuje, wyjaśnia, trochę pomaga też w robieniu zdania, a więc niewątpliwie w tych sporach, czy to szkołę, czy w sporach bioetycznych, a dzisiaj ich jest coraz więcej, bo ten nasz świat katolicki przez wielu, również przez rządzących, nie jest rozumiany, a może nawet, jak mówią niektórzy wprost, jesteśmy znienawidzeni. Myślę, że bardziej niezrozumiali, bo ludzie patrzą na Kościół z zewnątrz, a my jako dziennikarze katolicy jesteśmy w tym Kościele, tworzymy tą rzeczywistość wspólnoty Kościoła, więc go doskonale rozumiemy i trudno być obojętnym wobec tych wydarzeń, więc my stajemy po właściwej stronie. Zawsze o tym powtarzam, że prasa katolicka musi być obecna i stawać po właściwej stronie, musi zabierać głos, pomagać tym, którym tego głosu się odbiera i niewątpliwie kreować tą naszą rzeczywistość poprzez przekazywanie rzetelnych informacji. Jeszcze raz powtórzę, pod prąd, a nie tylko powielania czy ścigania newsów, które podają media nam nieżyczliwe. Sami chyba coś o tym wiecie.
1: Wiemy i też jest bardzo trudno mówić o polityce, no a trudno o niej nie mówić, jeżeli to politycy kształtują naszą rzeczywistość i trzeba się do tego odnosić, żeby nie zapisywać się jednocześnie Kościoła, który się reprezentuje, do partii politycznej takiej czy innej.
3: Jasne, jasne. Wiem, o co panu chodzi. Często słyszę ten zarzut, może jesteście zbyt jednoznacznie ukierunkowani politycznie jako niedziela. Inni mówią, może jesteście zbyt kościółkowi, bądź niezależni. Znaczy, co to znaczy być niezależnym? Znaczy, niezależnym od czego? Od Ewangelii, od prawdy? Nie da się. My musimy się opowiedzieć, a to, że czasami cytujemy, czy rozmawiamy z takim czy innym politykiem, który, no mówiąc górnolotnie, ale jednak wiemy, o co chodzi, broni tych wartości, które podziela prasa katolicka, trudno mówić, że uprawiamy politykę. Poza tym my jesteśmy w Kościele, a Kościół ma swoją doktrynę społeczną, bardzo wyraźną, dzisiaj niestety, powiedzmy szczerze, zaniedbywaną, nierozumianą, nieznaną. My musimy tą naukę społeczną Kościoła katolickiego przypominać i głosić, bo nasza ambona medialne jest szersza, jest większa niż ta w Kościele, więc opowiadamy się po danej stronie tych, którzy reprezentują te same wartości, co my, jesteśmy im głosem, ale też tłumaczymy, dlaczego bronimy. Tak jak stawaliśmy w obronie świętego Jana Pawła II, na którego przypuszczono potężny atak medialny. byliśmy jedne jako prasa katolicka. Z inicjatywy Niedzieli broniliśmy naszego świętego rodaka. Wiele jest inicjatyw, które dla nas są pewnym wyzwaniem i musimy stawać w obronie, bo bycie katolickim zobowiązuje.
1: Dziś jest ogromna konkurencja. Mnóstwo portali, no mnóstwo też różnych innych tygodników. W jaki sposób Niedziela zabiega o czytelnika? Czy szybkością, czy może właśnie ta trochę większa powolność jest siłą, bo dzięki temu to dziennikarstwo jest bardziej pogłębione?
3: Przede wszystkim wyróżniamy się tym absolutnie nie szybkością, bo żaden tygodnik nie wygra z dziennikami, czy z portalami internetowymi, czy z mediami społecznościowymi. Dla nas wyjściem z tej sytuacji bardzo dynamicznej, medialnej jest to, że sami mamy dobrze pozycjonowany portal, rozpoznawalny, że mamy media społecznościowe, jesteśmy tam bardzo aktywni, a więc to jest ta druga strona, ten drugi obraz naszej dostojnej jubilatki, Niedzieli, no ale przede wszystkim trudno mówić o ściganiu się. My wyróżniamy się tym, że zawsze dla mnie jest to osobiście, odkąd jestem naczelnym Niedzieli od 7 lat, ważna jest interakcja z czytelnikami. My po prostu słuchamy tego, co czytelnicy mówią, o czym piszą, a dużo do nas piszą, prosząc o wyjaśnienie takich czy innych spraw dotyczących nie tylko kwestii płynących z wiary, treści wiary, bo przecież wiara niesie treść, a więc odpowiadamy na te pytania czytelników, ale również kwestie moralności, tak zwane życiowe, rodzinne, a więc piszemy o tym, o czym chcą czytać nasi czytelnicy. My odpowiadamy na ich potrzeby i to jest bardzo ważne. Tym się wyróżniamy, podobnie jak wy zapewne cenicie sobie kontakt bezpośredni ze słuchaczem.
1: To prawda.
3: Tak samo my, no właśnie, tak samo my musimy cenić sobie naszych wiernych czytelników, bo mamy wiernych czytelników. Niedziela jest czytana już od kolejnego pokolenia. Ilekroć się spotykam w różnych środowiskach, tak jak ostatnio na forum ekonomicznym w Karpaczu, spotykam pewnego polityka, nieważne z jakiej opcji, mówi: proszę księdza, u mnie niedziela zawsze była w domu i jest.
1: Ona jak to radosne pokolenia świętowanie będzie wyglądać dziś na Jasnej Górze?
3: To jest zakończenie naszych obchodów. Rozpoczęliśmy nasze obchody jubileuszowe od spotkania z Ojcem Świętym Leonem XIV, który nam pobłogosławił i zaskoczył nas tym, że zna niedzielę. Sam o tym powiedział, gdy wręczałem mu album jubileuszowy po angielsku. Dzisiaj na Jasnej Górze, naturalnie na Jasnej Górze, świętujemy w bastionie świętej Barbary. O godzinie 12 wcześniej tradycyjnie msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczy przyjaciel Niedzieli, nuncjusz apostolski. W Polsce będą biskupi, szczególnie ci biskupi, którzy byli kiedyś redaktorami Niedzieli, szczególnie w Edecjach, Przemyskiej, czy chociażby obecny arcybiskup Przybylski, metropolita katowicki, arcybiskup Szal, czy biskup Jan Wątroba. Wielu mamy przyjaciół, czy chociażby biskup Adrian Put. Oni będą z nami na mszy świętej. Potem będzie gala jubileuszowa właśnie na Jasnej Górze w Bastionie i w ten sposób będziemy tworzyć taką naszą wspólnotę jubileuszową z zaproszonymi gośćmi, co ważne, przyjacielami Niedzieli, jak również naszymi wiernymi czytelnikami.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji tego zacnego jubileuszu. My będziemy świętować już za niedługo, bo 35 lat ma Radio Warszawa, Niedziela 100 lat. Ale piękne to jubileusze, bardzo
3: ale
1: dziękuję.
3: Ale też jubileusz, tak. Serdecznie gratuluję, dziękuję za miłą rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika Niedziela. Bardzo dziękuję.
3: Z Bogiem, dobrego dnia.

0: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Kozik.
1: Utrudnienia dla pasażerów w komunikacji miejskiej w centrum Warszawy. Dziś i w sobotę tramwaje nie będą kursować ulicami Marszałkowską i Andersa na odcinku od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki. Zawieszone są linie 15, 16 i 18. PKP Intercity szacuje straty po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu na kilkanaście milionów złotych. Do kasacji trafi lokomotywa oraz co najmniej dwa wagony. Los kolejnych czterech jest jeszcze analizowany ze względu na poważne uszkodzenia. Przypomnijmy, do wypadku doszło 9 września. Warszawa zaostrza kontrolę nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych. Specjalne patrole Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich sprawdzają m.in. miejsca objęte zakazem ruchów i postoju. W ciągu kilku dni odholowano już ponad 140 hulajnóg pozostawionych niezgodnie z przepisami. Warszawskie ZOO ostrzega przed fałszywymi profilami w mediach społecznościowych. Oszuści oferują m.in. rzekomo bezpłatne pakiety dla zwierząt i mogą próbować wyłudzać nasze dane. ZOO apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, nie podawać danych ani nie dokonywać płatności. Dziś na dworcu Warszawa Zachodnia działa strefa zdrowia. Mieszkańcy i podróżni mogą bezpłatnie skorzystać z badań i konsultacji. Są także porady ekspertów oraz informacje dotyczące profilaktyki i zdrowego stylu życia. Zapraszam na wiadomości o 9.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dużo słońca, trochę wiatru, który dzisiaj jest słaby i umiarkowany z zachodu, taki dość chłodny. Na razie 13 stopni w Warszawie na termometrach, w Legionowie także, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim również. Trochę chłodniej, bo 12 w Mińsku Mazowieckim, Wołominie, Otwocku i Piasecznie. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, będzie spokojnie, bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Reklama. Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie. To tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: O reklamie.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
8: Dobrze słuchać.
9: Escucha el ritmo.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. Coroczne zbieranie od rodziców i pełnoletnich uczniów nowych deklaracji dotyczących udziału w lekcjach religii nie wynika z obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich apeluje do szkół o respektowanie zasad organizowania nauki religii i nie wprowadzanie rodziców oraz uczniów w błąd. A sygnały o szkołach, które ponownie zbierają od wszystkich rodziców lub pełnoletnich uczniów deklaracje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii zaczęły się pojawiać wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Tymczasem przepisy w tej kwestii są jednoznaczne, bo zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej nauka religii i etyki w szkołach publicznych organizowana jest na życzenie uprawnionych osób i w szkołach podstawowych życzenie udziału w religii wyrażają rodzice, natomiast w szkołach ponadpodstawowych rodzice lub sami uczniowie. Po osiągnięciu pełnoletności decyzję podejmuje uczeń. To wszystko oznacza, że uczeń, który został wcześniej zgłoszony na religię, nie musi być ponownie zapisywany. Jednak dziś próbuje się inaczej interpretować te przepisy i takie deklaracje są zbierane ponownie. Warto wiedzieć, jakie te przepisy są i jak w takich sytuacjach się zachowywać i reagować.

Dziś napotykamy korki na trasie numer 79, to jest ulica Łopuszańska, od Alei Jerozolimskich stoimy do Orzechowej, a w przeciwnym kierunku, w kierunku Alei Jerozolimskich też korek na Łopuszańskiej i jeszcze Wołoska od Konstruktorskiej do Domaniewskiej, a w przeciwnym kierunku do Domaniewskiej od Uniechowskiego.

dobra wiadomość dla tych, którzy chcą się przebadać, bo dzisiaj mieszkańcy Warszawy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych i konsultacji zdrowotnych w specjalnej strefie zdrowia, która powstanie na dworcu kolejowym PKP Warszawa Zachodnia. To wszystko w ramach akcji Pociąg do Zdrowia.

0: Jeszcze 3 minuty i wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli ostatnia wieczerza i męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, który otwiera nam przyszłość. Tam idziemy w stronę światłości. No czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do sławy.
3: O nadziei w znaku zwycięstwa będziemy mówić w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Zapraszamy codziennie o 14.20, 24.00. 45 i w niedzielę o 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Jest 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Postęp w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce, mówi Donald Trump. Kto nowym wicemarszałkiem Sejmu? Posłowie mają uzupełnić wakat. Na warszawskich Powązkach pochowano księdza Stanisława Małkowskiego, kapelana Solidarności. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Donald Trump ogłosił, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczny postęp. Prezydent USA nie podał żadnych szczegółów, ale powiedział, że decyzja jeszcze nie zapadła. Wspaniała wiadomość, tak zaczął swój wpis na portalu True Social amerykański prezydent. Następnie stwierdził, że dzięki przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia w Polsce bazy amerykańskich sił lądowych. Trump określił Nawrockiego mianem swojego przyjaciela. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał amerykański prezydent. Trump nie podał szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Dwóch kandydatów na jedno miejsce. Po 3 latach posłowie mają uzupełnić wakat w prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy. Rozwój Plus Marcina Chorały.
9: Kluby mają decydować, kogo poprzeć podczas swoich porannych posiedzeń, stąd trudno przewidzieć, który z Marcinów Chorała czy Ociepa uzupełni wakat w prezydium Sejmu.
10: Warto zachować ten parytet, zachować się przyzwoicie i tutaj pozwolić na nowe rozdanie Sejmu w zgodzie, jeśli chodzi o podział prezydium.
9: Przekonuje Marcin Ociepa. Do tej pory kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, która przepadła w głosowaniu na początku kadencji. Zmiana stanowiska zaszła po rozłamie w PiSie, na co uwagę zwraca Marcin Chorała z Rozwoju Plus.
11: Gdyby była wola, żeby się spotkać, porozmawiać, może wypracować z kandydata, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć, to pewnie by tak było. No niestety nie było nawet woli, żeby poprzeć wniosek o poszerzenie prezydium.
9: Na początku tej kadencji Sejm uchwałą określił, że będzie 6 wicemarszałków.
7: Informowała Małgorzata Naukowicz.
8: To się dzieje w kościele.
7: Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infułat Jan Sikorski. Ksiądz Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 1973. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Został odznaczony orderem Orła Białego. Zmarł 7 września.
8: Dzieje się blisko.
7: Motorniczowie z całej Europy zmierzą się w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie. W ramach Dni Transportu Publicznego w samym centrum stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy. To prestiżowe wydarzenie, mówi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
12: Motorniczowie będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
7: W związku z mistrzostwami tory tramwajowe wzdłuż Marszałkowskiej będą niedostępne dla ruchu pasażerskiego. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z4 od metra Ratusz Arsenał do Placu Konstytucji.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
15: Słonecznie i czy ciepło? 14 stopni, to już niech każdy sobie oceni sam, czy to ciepło, czy nie ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ten z kolei taki trochę zimnawy jest. Dziś ciśnienie rośnie i deszczu nie prognozujemy, maksymalnie 22 stopnie. Podobnie będzie jutro, a deszcz może pojawić się w niedzielę.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
15: Prawie 5 minut po godzinie 9 i z dni świąt, może takich trochę mniej istotnych, to dzisiaj jest Dzień Pierwszej Miłości. Chociaż, no któż nie pamięta tej pierwszej miłości, a człowiek może zakochać się w swoim życiu wiele razy, ale to pierwsze uczucie pozostaje żywym wspomnieniem na zawsze. Tak przynajmniej twierdzą eksperci. A jak to było z tą pierwszą miłością, niech teraz każdy sobie pomyśli, zastanowi się, a może ta pierwsza miłość była jednocześnie tą ostatnią miłością, która powodowała bicie serca na widok ukochanej osobie, taki przyspieszonego, a może ta niepewność przed zaproszeniem na spacer albo na kawę, albo poproszenie o numer telefonu. A dlaczego jest tak, że to pierwsze zakochanie pamiętamy często nawet przez całe życie? Bo pierwsza miłość zazwyczaj na okres nastoletni lub wczesnej dorosłości, a to czas, kiedy nasz mózg nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Prawie 6 minut po 9, Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

celu, który chcemy osiągnąć, by studio nadążało już za dzisiejszą technologią, a także żeby je trochę zmodernizować, by móc tworzyć treści wideo, ale też treści na antenę Radia Warszawa w zupełnie innych warunkach niż to dziś ma miejsce. Remont kilkanaście lat temu spowodował, że nasze studio wtedy było bardzo nowoczesne, ale kilkanaście lat w rozwoju technologii to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy i zachęcamy do wsparcia. Można to robić poprzez stronę internetową radiowarszawa.com.pl, ale można nas wspierać także w parafiach, a w tę niedzielę będziemy w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, w katedrze warszawsko-praskiej, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pudach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Dzięki Państwa wsparciu możemy tworzyć nasz program i takie rozmowy jak ta, którą słyszycie już za chwilę, a naszym gościem będzie brat Piotr Stasiński, kapucyn, a będziemy rozmawiać o ojcu Pio.

0: korki i utrudnienia. Nie ma ich zbyt dużo. Trochę na Wawelskiej postoimy, od Alei Niepodległości do pomnika lotnika. Na Stefana Banacha też trochę korków i nawet w tych stałych miejscach teraz dobrze się jeździ, jak Aleje Jerozolimskie czy Prymasa Tysiąclecia, i nawet na trasie S8 i moście Grota Roweckiego nie ma korków, zatem jest naprawdę dobrze. Więc przenosimy się do Piaseczna, bo tutaj od ulicy Żeromskiego do Chyliczkowskiej jest korek w Armii Krajowej i jeszcze na obwodnicy Garwolina. Jeżeli ktoś z Warszawy podróżuje w kierunku Puław i Lublina, to trochę więcej samochodów, ale nie jest to jakiś wielki zator czy korek.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Porannik. Ojciec Pio to jeden z najpopularniejszych świętych XX wieku. Miał dar bilokacji. Młodemu Karolowi Wojtyle przepowiedział papieską przyszłość, a ze stygmatów, które otrzymał, w ciągu 50 lat wypłynęło prawie 3,5 tysiąca litrów krwi. Jak bardzo ważnym świętym dla zakonu braci mniejszych kapucynów jest, o tym już teraz porozmawiamy z bratem Piotrem Stasińskim, kapucynem. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: Skąd tak duża popularność świętego ojca Pio?
2: No na pewno nie z reklamy, ale chyba z woli Pana Boga. Kiedyś specjalista od świętej Tereski, od Dzieciątka Jezusa, pytany skąd jej popularność, takiej młodej świętej, 20-paroletniej, powiedział, nie ma innego wytłumaczenia jak to, że Pan Bóg tak chciał. I ja myślę, że popularność ojca Pio to bierze się stąd. Trochę jest ona niebezpieczna według mnie, ponieważ ludzie czasem bardziej zwracają uwagę na cuda, które mu towarzyszyły, niż na to, czym i jak żył. Na jego więź z Chrystusem, na jego szukanie woli Bożej, życie według Ewangelii. On jest po to nam dany. Natomiast to, co towarzyszyło mu dodatkowo, cuda różne, bilokacja, stygmaty, które były pieczęcią taką Pana Boga na jego ciele, poświadczającą jego przynależność do Chrystusa, to było po to, żeby dać świadectwo. Tak jak Pan Jezus nie przyszedł na świat, żeby wszystkich uzdrowić, bo nie uzdrowił wszystkich, natomiast przyszedł głosić Ewangelię, a uzdrowienia były dowodem, że jest Synem Bożym.
0: Ojciec Pio niezwykle popularny, ale jest przedstawiany jako taki surowy, zasadniczy, czasami w konfesjonale. Potrafił się zezłościć. To co go w tym konfesjonale złościło? I w ogóle co złościło?
2: Tego nie wiemy, bo w konfesjonale jest tajemnica.
0: To prawda.
2: Ale penitenci czasem opowiadali, dlaczego odeszli od konfesjonału bez rozgrzeszenia. To mogli powiedzieć. A zwykle mówili, że dlatego, że bardzo często z powodu lekceważenia mszy świętej niedzielnej, że szli w niedzielę nad morze, a w poniedziałek do spowiedzi. I ojciec Pio, ponieważ on kochał mszę świętą, dla niego Eucharystia była centrum jego życia. Czasem trwało ją kilka godzin nawet. Ludzie się irytowali, że tak długo. On po prostu kontemplował obecność Chrystusa w najświętszych postaciach. To wiedział, co to znaczy, że jak ludzie rezygnują z mszy świętej, to właściwie odcinają się od źródła. I będą żyli codziennym życiem, ale tak duchowo będą umierali. Dlatego się denerwowało. To nie z powodu ludzi, tylko z powodu ich grzechu.
0: Kilka godzin, a my jak tak jesteśmy na mszy, która ma godzinę 10 minut, to już się zastanawiamy, a skąd to 10 minut się wzięło? No chyba się ksiądz na kazaniu rozgadał.
2: Tak. Ludzie chodzili potem do innych braci kapucynów, San Giovanni Rotondo, i mówili tak, ojciec Pio nas nie rozgrzeszył, co mamy robić? A ojcowie szli do ojca Pio, mówią, co my mamy robić, jak oni przychodzą do nas, a wy to rozgrzeszajcie. Chodziło o ten szok taki. Mm-hmm. Chodziło o otrzeźwienie, że to jest naprawdę ważne, że to nie jest takie błahe. To był powód, myślę, jeden z przynajmniej z ważniejszych, o których no się czytałem o tym. Może były inne, ale trzeba powiedzieć tak, że kiedy ktoś lekceważył grzechy, na przykład jak pewna kobieta zapytana, może się słabo przygotowała do spowiedzi i tak nie wiedziała, co powiedzieć, więc mówi na pytanie ojca Pio, czym obraziłaś Pana Boga? Mówi, a tam takie głupoty. I ona musiała odejść od konfesjonału, bo mówi, nie będziesz głupotami nazywać grzechów. Natomiast człowiek stary, który z Sycylii przyjechał, żeby z ojca Pio spotkać, ale się nie spowiadać, bo mówi, że ma grzechy przeciwko wszystkim przykazaniom, ten człowiek wyspowiadał się, bo ojciec Pio mu wytłumaczył, że twoje grzechy są jak wielka góra, ale ta góra ma swój koniec, a Boże miłosierdzie nie ma końca. Jeżeli w to uwierzysz, to ja cię rozgrzeszę.
0: Za dwa dni będziemy obchodzić rocznicę dnia, kiedy ojciec Pio otrzymał stygmaty. Dlaczego próbował je ukrywać?
2: Dlatego, że to go zawstydzało. Zawstydzało go to, że został tak dotknięty podobieństwem do Chrystusa. To naturalna według mnie reakcja na to, żeby nie wywyższać się tym, co dostał w darze. Żeby oczywiście on ukrywał te stygmaty. One miał przez 50 lat i 3 dni. Więc one, ludzie i tak wiedzieli o tych stygmatach. Przychodzili, całowali jego ręce, czcząc ten znak ukrzyżowania Chrystusa, ale on nie chciał ich pokazywać. My w tej chwili, w tym roku, 23 września, będziemy obchodzili kolejną rocznicę, 58. odejścia ojca Pio do nieba, tak możemy powiedzieć, ale w tym roku to wszystko się dzieje ze świętym Franciszkiem, ponieważ jest rok świętego Franciszka. Nasza rozmowa jest przy tej okazji, że będzie 4 dni z ojcem Pio w naszym kościele na Miodowej, od niedzieli do środy. I świętego Franciszka też znamy jako stygmatyka i chyba pierwszego stygmatyka w historii Kościoła, przynajmniej potwierdzonego. O stygmatach świętego Franciszka do jego śmierci prawie nikt nie wiedział. 2 czy 3 braci, którzy się nim opiekowali, takim schorowanym, wiedziało, że ma stygmaty. Kiedy umarł 800 lat temu, 3 października, przed 800 lat temu, kiedy zmarł, bracia płakali, bo ojciec im odszedł i kim będziemy teraz, jak my sobie poradzimy bez ojca, bez tego przewodnika duchowego, to wtedy przygotowując go do pogrzebu, odkryli, że ma stygmaty. I ten smutek po śmierci przerodził się w radość potwierdzenia drogi, którą oni wybrali za świętym Franciszkiem. Po to są stygmaty, myślę.
0: Co będzie się działo na Miodowej w najbliższych dniach?
2: Te dni, 4 dni z ojcem Pio, tak to zatytułowaliśmy, poprowadzi redaktor naczelny Głosu Ojca Pio, ojciec Maciej Zienkiewicz z Krakowa. Także redaktor ostatnio wydawanych listów ojca Pio. Jak się chce poznać, jaki był ojciec Pio, czy rzeczywiście był taki surowy i groźny, to trzeba czytać listy. Tam jest po prostu, tam się wylewa miłość jego do ludzi. Więc ojciec Maciej przyjedzie z Krakowa i będzie całą niedzielę głosił kazanie ojcu Pio, zapraszał na następne 3 dni, na wieczorne msze święte, ale przedtem, czyli 18:30, ale przed mszami pół godziny będą jeszcze inne takie eventy, zdarzenia, żeby jakoś obudzić w nas to przeżycie religijne. Poniedziałek będą bracia dwaj, to tacy młodzi ludzie, którzy grają muzykę religijną, także ojcu Pio, potem we wtorek będzie kilka osób, da świadectwo ojcu Pio. Takie, ja jestem już dzisiaj bardzo wdzięczny, że o sprawach bardzo osobistych, może nie takich intymnych, ale osobistych, będą opowiadać ludziom w kościele o swoim przeżyciu ojca Pio. Naprawdę niektóre są bardzo ciekawe, te ich świadectwa, myślę, będą. Jestem przekonany. A trzeciego dnia, czyli 23, w rocznicę śmierci ojca Pio, będzie listy czytał aktor pan Adam Woronowicz. To będzie przynajmniej tam 12 listów jego do ojców duchownych, jego kierowników duchowych i potem do ludzi, których ojciec Pio prowadził, do jego rodziny. No, także będzie taki mały przegląd tych listów, których jest ponad 1000 pewnie.
0: Jest co czytać i warto je czytać, warto słuchać też właśnie w środę 23 września i warto przybyć na Miodową, żeby uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, które będą pozwalać nam tę miłość, o której brat mówił, ojca Pio, też poznawać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Brat Piotr Stasiński, kapucyn, był w naszym studiu. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.

0: Reklama. Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: Myślisz o przyszłości?
2: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
2: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Watykan sprzeciwia się nawoływaniu do nienawiści. Nowy stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ-cie, arcybiskup Christoph Zakia El Cassis, podczas konferencji w Nowym Jorku mówił o konieczności przeciwdziałania nawoływaniu do nienawiści. Jak podkreślił, wypowiedzi wymierzone w ludzi lub wspólnoty ze względu na religię, pochodzenie etniczne czy narodowość zatruwają debatę publiczną, pogłębiają podziały i zbyt często przygotowują grunt pod przemoc i prześladowania. Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infuat Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że ksiądz w czasach komunistycznych był zagrożony.
5: W tej jego stanowczości żadne wichry nie były w stanie go złamać, ani wichry ludzi wrogich, a przecież wiadomo, że słyszeliśmy, jak ubecja go targała, jak go przesłuchiwała, jak go straszyła. Wiecie co? Kiedyś powiedział, że ksiądz Popiełuszko uratował mi życie. Jak to? Bo na ubeckiej liście był umieszczony ksiądz Małkowski, prawdopodobnie do ostrzału.
4: Ksiądz Stanisław Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Koretnickiej. Święcenie przyjął w 1973. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Został odznaczony orderem Orła Białego. Zmarł 7 września.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W Warszawie 24 września rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Potrwa 3 dni. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa Maciej Szepietowski, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, zaproszeni goście będą uczestniczyć w dyskusji i wymianie doświadczeń.
7: W gronie zarówno świata akademickiego, przedsiębiorców, ludzi organizacji pozarządowych, przedstawicieli pracodawców, pracowników i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są zaproszeni, zastanawiali się nad aktualnymi, ważnymi problemami związanymi z takim praktycznym też stosowaniem w życiu zasad katolickiej nauki społecznej.
4: Odniesiemy się oczywiście do jednego z najważniejszych dokumentów opublikowanych przez papieża Leona XIV, mówi nasz gość.
7: Na pewno chcemy położyć duży nacisk na to, aby jednak wrócić do ogłoszonej kilka miesięcy temu encykliki Ojca Świętego Leona XIV, Magnifica Humanitas, i od tego planujemy też zacząć festiwal. I myśli związane z ważnymi aspektami zawartymi w tej encykliki, myślę, że będą się pojawiały w tym festiwalu.
4: Szczegółowy program i rejestracja na stronie festiwalkns.pl.
6: To się dzieje w Kościele.
4: Tygodnik Niedziela świętuje stulecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbywają się na Jasnej Górze. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa redaktor naczelny pisma, ksiądz Jarosław Grabowski, przez 100 lat tygodnik przechodził przez najważniejsze i najtrudniejsze momenty historii Polski. Wojnę, okupację, komunizm i cenzurę.
8: Historia Niedzieli to historia dziejów naszej ojczyzny. A więc wtedy, kiedy była wojna, musieliśmy przerwać wydanie w okresie komunizmu, obarczeni cenzurą i nie tylko ze strony PRL-u, też musieliśmy przerwać wydanie, więc zasadniczo wszystkie te momenty trudne miały miejsce, ale ważne jest to, że od 1981, potem z krótką przerwą stan wojenny, od 82 już nieustannie wychodzimy, pismo jest wydawane.
4: Ksiądz Grabowski zaznaczył, że zadaniem współczesnej prasy katolickiej jest nie tylko informowanie, ale także wyjaśnianie i pogłębianie najważniejszych tematów społecznych. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od spotkania z papieżem Leonem XIV. Dziś na Jasnej Górze zaplanowano mszę świętą w kaplicy cudownego obrazu oraz galę jubileuszową w bastionie świętej Barbary. Początek uroczystości o godzinie 12.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Dziś bardzo dużo słońca i nie będzie żadnego deszczu. Jutro podobnie, deszcz dopiero w niedzielę może się pojawić, ale temperatura bez względu, czy dziś słonecznie, czy w niedzielę deszczowo, to maksymalna 22 stopnie. A jak to wygląda w tym momencie? W tym momencie mamy 14 stopni w Warszawie i Legionowie. Cieplej w Nowym Dworze Mazowieckim 15, a chłodniej w Piasecznie 13.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.
9: A come on, yeah!

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Papież Leon XIV będzie we Francji. Już blisko 600 tysięcy osób zarejestrowało się na mszę świętą, której Leon XIV będzie przewodniczył na Place de la Concorde w Paryżu i będzie to 26 września. Taką informację przekazała archidiecezja paryska. W związku z niespodziewanie dużą liczbą zgłoszeń rozszerzono obszar organizacji wydarzeń. Skala zainteresowania przekracza wszelkie oczekiwania, tak arcybiskup Paryża powiedział, i władze wyraziły zgodę właśnie na rozszerzenie i zabezpieczenie strefy, która pierwotnie obejmowała Place de la Concorde i pola elizejskie. Pojawi się 3-kilometrowa strefa dla wiernych. Bardzo duże obudzenie się Francji i przy tej okazji polecamy rozmowę Weroniki Ostrowskiej z ojcem Jérômem Dernoncourtem, który opowiada o oczekiwaniach francuskiego kościoła przed wizytą papieża. Mówi także o fali chrztów i nawróceń. Zapraszam do odwiedzenia kanału na YouTubie Radia Warszawa. Tam proszę odszukać program Poznacie Prawdę i rozmowę z ojcem Jérômem Dernoncourtem.

Teraz sprawdzamy sytuację na warszawskich i mazowieckich ulicach. Jest w porządku. W piątki tak to bywa, że nagle samochody zostają w garażach albo już wcześniej wyjechały z tej Warszawy. Trochę korka na trasie S8 za mostem Grota Roweckiego w kierunku Marymontu. Też niewielkie utrudnienia pojawiają się teraz na Wisłostradzie od parku Fontan. A nie, to w przeciwnym kierunku. Od mostu Śląsko-Dąbrowskiego w kierunku parku Fontan i Romana Sanguszki. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizję. Też trochę więcej samochodów na Wawelskiej od Krzywickiego w kierunku pomnika lotnika. No i jeszcze możemy trochę korków na Puławskiej w stronę Goworka spotkać. Tak poza tym jest naprawdę, naprawdę dobrze.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut będzie godzina 10 i teraz powiemy o tym, co jutro, bo jutro klub motocyklowy Guts Guards zaprasza na rajd historyczny po Mazowszu. Trasa 200 km. Będzie przebiegać śladami historii oraz miejsc pamięci wschodniej części Mazowsza. Uczestnicy otrzymają mapę z opisem, z trasą i na poszczególnych etapach będzie spotkanie z przewodnikiem. Wszystko rozpocznie się o godzinie 9:00 mszą świętą w parafii świętej Katarzyny w Warszawie. To ulica Foszaj 17. Później po mszy świętej odprawa przed rajdem i wyjazd. Wraz z tym planem, który każdy otrzyma, przewidywany powrót do Warszawy jest o godzinie 16:30. To rajd śladami historii oraz miejsc pamięci wschodniej części Mazowsza, na który zaprasza klub motocyklowy Guts Guards, rajd Drogi Wolności. Już jutro od godziny 9:00 początek, a na początek msza święta, czyli początek najlepszy z możliwych w parafii świętej Katarzyny. Motocykliści zaproszeni, każdy otrzyma trasę i będzie można zwiedzać i w punktach kontrolnych spotykać się z przewodnikiem, żeby poznawać historię wschodniego Mazowsza.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zofia Kozerawska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A Jarek Wydra mówi do usłyszenia.
1: No patrz.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
9: Miłość rodzi się ze słuchania.
10: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
11: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
12: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: Reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Dziś w Sejmie głosowanie nad projektem rządowej ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Estonia gotowa zamknąć granice po mobilizacji w Rosji. W weekend na Pradze Północ, warszawskie dni rewitalizacji. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Sejm kończy pracę nad projektem ustawy o podatku od nadmiarowych przychodów koncernów paliwowych. Według rządu dzięki temu mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego i zawetował. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański mówi, że prezydent ma tak naprawdę prosty wybór.
14: Może stanąć albo po stronie kierowców, po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór.
13: Jednak według prezydenta powody weta są oczywiste. Złamana zasada, że prawo nie działa wstecz, oraz ryzyko, że dodatkowy podatek dla firm spowoduje, iż przerzucą one ten koszt na konsumentów. W kontrze do rządowych propozycji prezydent proponuje własne rozwiązanie. Według zapowiedzi Pawła Szefernakera do parlamentu trafi projekt ustawy, który ma naprawdę obniżyć ceny paliw na stacjach.
15: Zamiast ściągać nowe podatki do budżetu, bezpośrednio utnie rekordowe marże firm paliwowych i natychmiast obniży ceny dla kierowców. Szanowni Państwo, inicjatywa prezydencka Paliwo kosztuje normalnie stawia kres traktowaniu drożyzny jako źródła dochodów budżetowych.
13: Dziś głosowanie w Sejmie nad rządową propozycją.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Estonia jest gotowa zamknąć granice w przypadku mobilizacji w Rosji. Rząd w Tallinie przygotowuje się na możliwe scenariusze i ich wpływ na bezpieczeństwo kraju. Estońskie władze zaznaczają, że nie mają obecnie pewnych informacji, iż Rosja zdecyduje się na powszechną mobilizację. Premier Kristen Michal zapowiedział, że w razie zmiany oceny zagrożenia granica z Rosją może zostać zamknięta natychmiast. Mobilizacja może zmienić ocenę zagrożenia, dlatego będziemy podejmować odpowiednie działania w zależności od tego, czy do niej dojdzie i w jakiej formie, mówił szef rządu.
5: Dzieje się blisko.
13: W weekend na Pradze Północ odbędą się warszawskie dni rewitalizacji. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, spacerach, warsztatach, koncertach i wydarzeniach plenerowych. Na czym polega rewitalizacja i dlaczego dotyczy Pragi Północ, wyjaśnia Julian Rembelski z Urzędu Dzielnicy.
16: Taki proces, w którym remontujemy, przywracamy dawny blask kamienicom i zabytkom na Pradze Północ, ale także jest to proces kulturalny, bo także przywracamy taką integrację społeczną na uliczkach, na ulicach Pragi Północ. Praga Północ jest jedyną dzielnicą, która w całości jest objęta procesem rewitalizacji.
13: W ramach wydarzenia dziś w Muzeum Warszawskiej Pragi Przytargowej będzie można zwiedzić wystawę Praskie Wnętrza. Oprowadzanie kuratorskie odbędzie się od 17.30 do 18.30. W sobotę w Bibliotece Praga Północ przy ulicy Wileńskiej otwarty będzie ogród sztuki. Odwiedzający będą mogli zobaczyć także wyjątkowy mural.
16: Tam także teraz powstał świetny, piękny mural, który obrazuje właśnie dawne lata, jak to wyglądało, jak mogło wyglądać tamte okolice.
13: W sobotę w Parku Praskim od 11 odbędzie się piknik organizacji pozarządowych Praga 3.0. Piknik zwieńczy wieczorny koncert zespołu Polyphonics z udziałem Ireny Santor.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
19: No jaki cudny, słoneczny dzień, warto z niego skorzystać i naprawdę jest jednak ciepło, no ciepło jak na wrzesień bardzo. 14 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim i w Otwocku, 15 w Piasecznie, 16 w Legionowie i w Pruszkowie, 17 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 17, w Ożarowie Mazowieckim i w Grodzisku. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie, towarzyszy nam umiarkowany wiatr, wieje z południa, będzie nieco silniejszy, z czasem i przywieje troszkę więcej chmur, ale póki co bardzo, bardzo słonecznie. Bez deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
19: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 9:05, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie. Oj, powolutku sobie szłam, zatrzymywałam się, patrzyłam sobie na słońce i tego Wam dzisiaj życzę i zapraszam, żebyśmy to robili razem. W sensie Radio Warszawa lubi być na słońcu z Wami też, więc jak możecie, to zabierzcie i nas za sobą, gdybyście szli na spacer. No i zapraszam na najbliższe 4 godziny. A na początek Michael Bublé. Everything. 9:50.

0: Aisha.
1: Magma za nami.
0: Aisha.
1: Aisha, dokładnie tak. 13 minut po 10.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś Kościół katolicki wspomina Stanisława Kostkę, świętego. Świętego, o którym niektórzy mówią, że odnawiał. Dokładnie tak. No, do 14 roku życia nie mógł uczyć się w szkole, uczył się w domu. Był dobrze sytuowany. Wyjechał z bratem do Wiednia, żeby uczyć się w szkole jezuickiej. Troszkę był do tyłu, no bo w domu uczył się inaczej niż wymagano tam w szkole, ale się nie poddawał i cierpliwie nadganiał, tak, aż przegonił większość swoich rówieśników. Troszkę się oddalał od kolegów, oni od niego. Był coraz bliżej Boga, ale dalej od tego świata, więc nie był zbyt lubiany, ale nie chciał też być odrzutkiem i starał się pogodzić swoje szkolne życie, ale też umartwienia, po które sięgał. Jakoś nie bardzo mu to szło, więc bił się z kolegami i tak się działo też. W 1565 roku zapadł na ciężką chorobę. Właściciel stacji, w której mieszkał, miał jakieś ale do katolickiego księdza i nie chciał go wpuścić do umierającego chłopca. I wtedy u Stanisława zaczęli się pojawiać święci, między innymi sama Najświętsza Maryja Panna z Małym Jezusem, którego nawet mógł podtrzymać. Wróciło mu zdrowie i dostał wskazówkę, że zostanie jezuitą. No, ale do tego była potrzebna zgoda opiekunów, takiego zaświadczenia od Maryi nie dostał. Rodzice nie bardzo chcieli się na to zgodzić. Tu się zaczęła jego wielka przygoda. Nie zdążę jej całej tutaj przytoczyć, ale święty Stanisławie, módl się za nami. To już Tori Kelly. 14 minut po 10.

0: 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
3: To wołanie obudzonych sumień zabrzmiało tak potężnie, iż otworzyło przestrzeń upragnionej wolności, która stała się i pozostaje nadal dla nas wielkim zadaniem i wyzwaniem na dzisiaj i na jutro. To tutaj właśnie rodziła się nowa Polska, którą dzisiaj tak bardzo się radujemy i z której jesteśmy dumni. Z radością stwierdzam, że nasz kraj poczynił wielkie postępy na drodze rozwoju gospodarczego. Dzięki wysiłkowi wszystkich swych obywateli Polska może patrzeć z nadzieją w przyszłość. Jest krajem, który zdobył sobie w ostatnich latach szczególne uznanie i szacunek innych narodów świata. Niech za to wszystko będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieustannie modlę się o to, ażeby wraz z rozwojem materialnym kraju szedł również jego postęp duchowy, rozwój duchowy.

0: Sawasz za nami. Jest 10:30, to czas na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek konwent marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udział województw w wykorzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40% ponad. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
2: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
1: Warto wiedzieć.
2: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
2: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
2: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
2: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
1: Unia pomaga.
2: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
6: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
2: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
6: Ja jestem optymistą, bo widzę bardzo silną pozycję Polski, także tę negocjacyjną. No, dość wspomnieć, że odpowiedzialny za budżet jest Polak, czyli pan komisarz Piotr Serafin, a z drugiej strony w parlamencie my, no między innymi ja.
2: W nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 państwa członkowskie będą programowały środki w ramach planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
1: Co w kulturze?
2: Wystawa, jakiej jeszcze nie było, w 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
7: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
2: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
1: Co, gdzie, kiedy?
2: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
8: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
2: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Tak brzmiała Toni Braxton na naszej antenie 19 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zerkam sobie na naszą zbiórkę, kochani, bo jak wiecie, zbieramy sporą kwotę, 150 tysięcy, brzmi naprawdę mocno, ale chodzi o nasze tutaj studio, do którego też wy przychodzicie wtedy, kiedy przychodzicie się modlić z nami. To jest też to studio, które można zobaczyć, oglądając nasze rozmowy na YouTubie. I to studio, z którego teraz nadajemy nasz program. I znacie je bardzo dobrze, i różne dzieci, które nas odwiedzają, je znają i właśnie to studio już bardzo prosi się o remont. I dlatego zbieramy pieniądze i zebraliśmy, uwaga, uwaga, już ponad 26% naszego celu. Zebraliśmy 39 196 zł i przeogromnie dziękujemy Wam, kochani. Widzę tutaj nowe imiona. Pani Zofia, pani Ewa, pan Felix, pan Mikołaj i jeszcze pani Ewa, też pan Grzegorz. Widzę parafie, które nas wsparły. Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, parafia Najświętszej Maryi Panny, Matki Pięknej Miłości. Kochani, jeżeli i Wy możecie dorzucić coś od siebie, to bardzo serdecznie o to prosimy. Radio Warszawa.com.pl, tam znajdziecie taki artykuł zbiórka na nowe studio.

0: Uptown, UB40. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzisiaj słonecznie z chmurami, jutro podobnie i podobne temperatury, może troszeczkę cieplej i troszeczkę więcej słońca. A zerkam na tą pogodę dlatego, że jutro w Radzyminie zaplanowane pożegnanie lata Radio Warszawa jest patronem medialnym tego spotkania. Gorąco Was zapraszam w imieniu Radia Warszawa, w imieniu Campus Palotti i całego Radzymina, który już drugi raz organizuje taki festyn na pożegnanie lata. Świetny pomysł. W końcu dobrze się pożegnajmy, żeby znowu to lato przyszło. Oczywiście trochę się uśmiecham. Jutro o godzinie 15 na placu przy kolegiacie start wszystkiego. Będzie na początku prezentacja wspólnot parafialnych, oczywiście od razu otwarta strefa gastro i różne atrakcje dla dzieci. Bardzo ich będzie wiele, jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Będzie też gra terenowa. Uwaga, będą warsztaty kaletnicze, no i konkursy z nagrodami, wiadomo, ale przede wszystkim wielu czeka na to, żeby razem pośpiewać, potańczyć, poskakać. I będzie to możliwe, dlatego że gwiazdą jutrzejszego wieczoru, wczesnego wieczoru, będzie Małe TGD. Od 17:00 koncert zespołu Małe TGD. Będą śpiewać duzi i mali, bo wiadomo, że Małe TGD lubimy wszyscy, więc jeszcze raz, kochani, jeżeli macie taką możliwość, żeby jutro przyjechać do Radzymina, to najlepiej od 15 do samego wieczora, a jeśli nie, to chociaż na troszeczkę. Dobre humory, całe rodziny, znajomych, przyjaciół i do Radzymina jutro od 15.

0: Trip to był Billy Ocean. 3 minutki zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
7: Marcin Chorała nowym wicemarszałkiem Sejmu. Strzelanina w liceum na południu Filipin. Syreny zawyją w ząbkach. Trwa tam test systemu wczesnego ostrzegania. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Marcin Chorała, wicemarszałkiem Sejmu. Posła Rozwoju Plus poparły 254 osoby w Sejmie. Jego kontrkandydata Marcina Ociepę z Prawa i Sprawiedliwości poparło 167 osób. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru wicemarszałka wynosiła 215 głosów. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
8: Po przedstawieniu sylwetek kandydatów na wicemarszałka Sejmu odbyła się krótka dyskusja. Marcina Chorałę poparła m.in. Koalicja Obywatelska. To nie jest dla nas łatwy wybór, mówił Sławomir Nitras.
9: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium.
8: Przemysław Czarnek zwracał się do szefa klubu Rozwój Plus Łukasza Schreibera, który prezentował kandydaturę Marcina Chorały.
10: Twój apel zostanie wysłuchany przez postkomunistycznego marszałka Czarzastego, który poprze waszego kandydata. Niestety wstyd na całą Polskę.
11: Ostatnio w sprawie Berka się pomyliłem.
12: Panie Błaszczak, karma wraca. My dobrze pamiętamy, jakie były standardy w PiS-ie 11 lat temu.
8: Krzysztof Paszyk z PSL-u przypomniał, że w 2015 roku rządzący wówczas PiS nie zgodził się, by ludowcy mieli przedstawiciela w prezydium Sejmu.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 3 osoby zginęły, a 8 zostało rannych na skutek strzelaniny w szkole na południu Filipin. 4 spośród 8 poszkodowanych osób są w stanie krytycznym. Wszystkie ofiary to uczniowie w wieku od 14 do 17 lat. Podczas strzelaniny zginął również jej domniemany 16-letni sprawca. Do zdarzenia doszło w miejscowości Banga. To kolejna strzelanina w szkołach w tym kraju. W czerwcu co najmniej 3 uczniów zginęło, a około 20 osób zostało rannych na skutek ataku w publicznym liceum w Tacloban, gdzie 2 kolegów z klasy otworzyło ogień na terenie kampusu.
6: To się dzieje lokalnie.
7: Od godziny 9 w Ząbkach przeprowadzany jest test systemu wczesnego ostrzegania i syren alarmowych. Potrwa do 14. Próby są wykonywane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. O szczegółach Artur Chmielewski.
13: Każda z zamontowanych w mieście syren zostanie sprawdzona w kilku wariantach. Mieszkańcy mogą usłyszeć m.in. 5-sekundowy modulowany dźwięk oraz komunikaty głosowe 1, 2, 3, próba i uwaga, test. Służby apelują o zachowanie spokoju. Dzisiejsze uruchomienie syren ma charakter wyłącznie kontrolny i nie oznacza żadnego zagrożenia. Nie wymaga więc także reakcji mieszkańców. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
7: Trwa zbiórka na nasze nowe studio, Studio Radia Warszawa. Na jego modernizację potrzeba 150 tysięcy złotych. Do tej pory udało się zebrać ponad 39 tysięcy, czyli ponad 1/4 potrzebnej kwoty, za co bardzo dziękujemy Państwu. Nowe studio będzie miejscem, w którym dalej powstawać będą audycje, rozmowy i materiały radiowe, ale także treści publikowane w internecie. Modernizacja ma poprawić warunki pracy dziennikarzy, realizatorów oraz jakość dźwięku i obrazu. Do zakończenia zbiórki wciąż brakuje ponad 110 tysięcy złotych. Zachęcamy więc Państwa, wszystkie osoby, którym bliska jest działalność naszej stacji, do wsparcia tej inwestycji. Każda wpłata przybliża realizację projektu nowego studia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
15: Piękny, słoneczny dzień. Po południu przyjdzie troszkę więcej chmur, ale z tych chmur nic nie powinno na nas padać. Tymczasem 15 stopni w Mińsku Mazowieckim, 16 w Otwocku, 17 w Piasecznie, 18 już w Warszawie, Pruszkowie, ale też w Grodzisku Mazowieckim i w Wołominie, 19 w Ożarowie Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum, na które czekamy, to 22 stopnie. Towarzyszy nam wiatr. Póki co jest on raczej umiarkowany, ale z taką skłonnością, żeby być wiatrem silnym.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
15: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz do ekipy Radia Warszawa. Może właśnie się obudziliście, no to smacznej pierwszej kawki życzymy. 5 minut po 11, Zofia Kozorawska tutaj. Zapraszam, bądźcie z nami, bo z Radiem Warszawa zawsze jest dobrze. I wiecie, co dzisiaj jest? Dziś jest dzień pierwszej miłości, więc może warto sobie przypomnieć, kogo tam kiedyś pokochaliście. Ja słyszałam, jak rano Jarek w poranku z Radiem Warszawa o tym mówił i zaczęłam sobie przypominać. I pamiętam, że taki pierwszy z podwórka to był Sebastian. Pamiętam go, naprawdę. Krótko to trwało, ale dostałam od niego misia. Gibson Brothers już teraz na 106.2.

0: Wiktor Waligura śpiewał dla nas 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wiktor Waligura śpiewał oddałbym ci serce, a gdybym miał ich więcej, oddałbym kolejne. I w kwestii tych serc, może tego serca naszego tak nie możemy po prostu oddać, ale jest taki projekt Serce od Serca. Ten projekt działa już 7 lat i chodzi w nim o to, że szyje się poduszki w kształcie serca. Te poduszki bardzo, bardzo konkretnie wspierają rehabilitację pacjentów po mastektomii na każdym etapie, zarówno zaraz po operacji, jak i później, dlatego że wycięcie węzłów chłonnych zaburza krążenie limfy i noszenie takiej poduszki pod pachą powoduje, że ta opuchlizna maleje albo znika. I słuchajcie, wiem, że bo te spotkania odbywają się co roku, jest co roku szycie tych poduszek i wiem, że zawiązała się już taka społeczność osób, które się spotykają, szyją poduszki i że nawet słuchacze Radia Warszawa się tam odnajdują, słuchają i poznają, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie czas jutro od godziny 15. Wstęp oczywiście jest bezpłatny, bo to my coś dajemy z siebie, troszkę swojego czasu, a też zyskujemy umiejętności. Wawerskie Centrum Kultury, filia Anin, ulica Piąta Poprzeczna 13, jutro start o 15. Piąta Poprzeczna 13, start o 15, sobota, Wawerskie Centrum Kultury, filia Anin. Jeśli możesz przyjść i dać się poprowadzić, żeby uszyć serce i dać komuś to serce, które pomoże mu wrócić do życia, no to zrób to po prostu. Ricky Martin już teraz na 106.2 FM, 14 minut po 11.

0: To była Roxy, 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 178 i 179. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Kolonializm przybiera dziś nieznane dotąd oblicze. Nie panuje już tylko nad ciałami, lecz przywłaszcza sobie dane, przemieniając życie osobiste w informacje nadające się do wykorzystania. Całe terytoria, zwłaszcza te o mniejszym znaczeniu geopolitycznym i większej kruchości strukturalnej, zostają dziś objęte nową logiką eksploatacji. Logiką przepływu danych zdrowotnych, profili epidemiologicznych, map genetycznych i danych demograficznych. To są nowe pierwiastki ziem rzadkich władzy. Kluczowe informacje, które po skorelowaniu mogą zostać użyte do trenowania modeli predykcyjnych, kierowania strategiami inwestycyjnymi, do przewidywania kryzysów, a nade wszystko do selekcjonowania tego, kto i co ma znaczenie. Kto posiada dane zdrowotne całych populacji, gromadzone dziś często pod hasłem pomocy, badań lub innowacji, ten w rzeczywistości posiada strukturalną dźwignię wpływu na przyszłość. Może modelować potrzeby i rynki. Może też decydować, wcześniej niż inni, komu przeznaczyć leki, inwestycje i środki ochronne. Właśnie tu rozgrywa się jedna z najpilniejszych kwestii moralnych naszych czasów. Przekształcać wspólną wiedzę w dobro wspólne, a nie w narzędzie dominacji. Zwrócić narodom nie tylko dane, które je opisują, lecz także możliwość decydowania o tym, jak będą one używane, przez kogo i dla kogo. W przeciwnym razie era cyfrowa nie będzie postkolonialna, lecz kolonialna tylko pod inną postacią. Nowe formy niewolnictwa karmią się łańcuchami gospodarczymi i infrastrukturą cyfrową. Trzeba więc działać w wielu kierunkach. Najpierw po to, aby uczynić bardziej rygorystyczną przejrzystość łańcuchów dostaw podtrzymujących przemysł technologiczny i gospodarkę cyfrową, tak by żadna przewaga konkurencyjna nie była budowana na niewidocznym wyzysku. Po drugie, konieczne jest, aby przedsiębiorstwa i inwestorzy przyjęli jasne kryteria prewencyjnej weryfikacji etycznej, uwzględniając wśród priorytetów ochronę pracowników, przeciwdziałanie pracy przymusowej oraz społeczny wpływ modeli biznesowych opartych na danych. Ponadto platformy cyfrowe muszą zostać zobowiązane do odpowiedzialnej współpracy z władzami i ze społeczeństwem obywatelskim, aby narzędzia komunikacji, płatności i profilowania nie stawały się kanałami werbunku i kontroli ofiar. Gdy te decyzje pójdą w parze, środowisko cyfrowe może przemienić się z przestrzeni drapieżności w przestrzeń ochrony, zapobiegania i poszanowania godności.

0: z miłością wyśpiewała wszystko, co chciała. 24 minuty zostały do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słuchajcie, jaka historia niezwykła, bo może macie kogoś w rodzinie, kto nie jest ochrzczony i ma już dużo lat i myślicie, nie, no to niemożliwe, nic się tutaj nie wydarzy. No to przychodzę do was z taką informacją, że w brazylijskim stanie São Paulo kobieta, która ma 101 lat, Hayako Morimoto, przyjęła sakrament chrztu w kościele katolickim. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ta uroczystość odbyła się w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel. No i był to chrzest w obecności jej bliskich. I patrzcie, mając 101 lat, rozpoczęła nowy etap życia wiary. Niezwykłe. To jest, ta kobieta należy do społeczności Brazylijczyków japońskiego pochodzenia. No i jej historia wpisuje się w dzieje japońskiej emigracji do Brazylii, która rozpoczęła się na początku XX wieku i z czasem stworzyła jedną z największych społeczności japońskich poza Japonią. Brazylia dziś jest domem dla około 3 milionów osób pochodzenia japońskiego. Także za Hayako możecie się dziś pomodlić i podziękować za ich chrzest. I see you.

0: No właśnie, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy, tak jak każdy z nas pewnie. 17 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak sobie tutaj heheszkujemy troszeczkę, że niektórzy piją kawę ciągle, nieustannie, niezależnie od pory dnia i nocy. Jestem jedną z tych osób i przypuszczam, że jutro będzie można na Wawrze też wypić kawę. Słuchajcie, ja tak ciągle gdzieś zapraszam, bo strasznie dużo jest fantastycznych wydarzeń teraz. Jakoś tak wrzesień, ciepły, słoneczny przynosi dobry czas na to, żeby się pospotykać i z okazji też porozmawiać o ważnych sprawach. I po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer razem z Urzędem Dzielnicy Wawer i OSIR-em Wawer zapraszają mieszkańców, ale też gości na piknik integracyjny Wawer dla każdego. I to jest też jutro, więc do wyboru, do koloru. Naprawdę wiele możliwości. Słuchajcie, będzie można zobaczyć reprezentantów wawerskich ośrodków i zespoły amatorskie. Będą stoiska informacyjne, będzie można zapoznać się z ofertą pomocy dla osób z niepełnosprawnościami i dowiedzieć się, jak się zaangażować w ten lokalny wolontariat. Nie powiedziałam tylko jeszcze gdzie i kiedy. Więc od 10 do 13 na obiekcie sportowym Syrenka, ulica Starego Doktora 1. Już jutro. A to raz, dwa, trzy. I nikt nikogo. Za kwadrans 12.

0: Twój teraz, niech zapłonie ogień Twój życia. 3 dni i 3 noce już za nami. 3 minuty też zostały do godziny 12:00. I to jest ten moment, kiedy mamy szansę usłyszeć Boże Słowo. Fragment Pisma Świętego przeczyta właśnie tak rozważania opracował ksiądz Rafał Mińkowski, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
2: Święty Jan pisze do wspólnoty wiernych, pokrzepiając ich w trudnym czasie zwątpienia, kiedy dotarły do nich obce synkretyczne nurty wierzeń wschodnich. Utwierdza wiernych w przekonaniu, że nie błądzą w wierze, że nie zeszli na manowce gnozy, a także, że mają odpuszczenie grzechów, znają Boga i są z Nim zjednoczeni. Pisząc do nich dzieci, ojców i młodzieńców, nie wyróżnia poszczególnych stanów, ale jak sądzą egzegeci, zwraca się do wszystkich, wskazując na różne aspekty relacji do Boga. Dziećmi bowiem są wszyscy ochrzczeni, ponieważ w chrzcie odpuszczane są grzechy w imię Pana. Ojcami są wszyscy ci, którzy wchodzą w relację poznania Boga, który jest miłością. Młodzieńcami zaś ci, którzy mają w sobie siłę i witalność wiary do walki ze złem. Tak obficie zaopatrzonych członków wspólnoty przestrzega przed miłowaniem świata i tego, co jest na nim. Pod pojęciem świata nie rozumie święty Jan ziemi i przyrody, ale wszystko, co jest przeciwne Bogu. Są to nieczystość, chciwość i pycha, przeciwstawne do cnót czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Autor listu pokazuje, że trwa wojna o każdą duszę i ci, którzy nie ulegną, wypełniając wolę Bożą, trwać będą na wieki. Nie spotka ich straszny los przemijania tego świata.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia. Przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami
0: i z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen. Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi.
1: To trudna Ewangelia. Myślę, że też często do niej wracamy, jakoś zapamiętujemy ją mocno, bo może nas szokować. Rodzice szukają Jezusa przez 3 dni. Zaraz się zastanawiamy, czy to nie trzeba by kuratora wezwać do takich rodziców. Próbujemy dzisiejsze okulary założyć do tej starożytnej opowieści. Bardziej zwróćmy uwagę na te 3 dni w kontekście zapowiedzi Paschy. 3 dni zagubienia i odnalezienie. 3 dni między śmiercią i porankiem zmartwychwstania, między piątkiem a niedzielą. Jezus mówi o tym, że powinien być w tym, co należy do jego Ojca. Całe jego życie będzie tej relacji podporządkowane, relacji z Ojcem, posłuszeństwie Ojcu. A jednocześnie Jezus wraca do Nazaretu i czytamy, że był posłuszny swoim rodzicom. Całkowicie wolny i całkowicie posłuszny. Maryja nie rozumie wszystkiego, ale wierzy, ufa, nie odsuwa się, nie odchodzi, nie ucieka. To jest prawdziwa wiara. Wiara to nie znaczy, że na wszystko mamy odpowiedź. Wiara to znaczy, że zachowuję Boże Słowo, wypełniam Boże Słowo, nawet wtedy, gdy go nie rozumiem.

0: oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Słonecznie, ciepło, troszkę chmur, będzie ich więcej, ale nic nie będzie z nich kropić. Dzisiaj na nas 19 stopni teraz w Otwocku i w Piasecznie, w Mińsku troszkę chłodniej 18, ale za to wszędzie indziej już chyba cieplej, 20 w Warszawie, 21 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie, ale też w Grodzisku Mazowieckim i w Wołominie, tak cieplutko i Ożarów Mazowiecki jeszcze cieszy się taką temperaturą. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie, choć wiatr towarzyszący nam jest chwilami silny z południa.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa w ten piękny, świeżo popołudniowy czas piątkowy, więc mamy popołudnie takie nowiutkie, pachnące trochę słońcem, a trochę spadającym liściem, a trochę tymi ślicznymi kasztanami, które naprawdę warto zbierać, moje kieszenie już są ich pełne. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę, Zofia Kozorawska.

Horn, Little More Time, troszkę więcej czasu. No właśnie, może ktoś ma troszkę więcej czasu w tę jutrzejszą sobotę, w której tyle się dzieje i ma jeszcze motocykl i umie na nim jeździć i chciałby dołączyć na taką wyprawę, na rajd Drogi Wolności. Klub motocyklowy God's Guards zaprasza motocyklistów, żeby o 9:00 się spotkać w parafii Świętej Katarzyny przy Fosa 17 w Warszawie. Po mszy świętej odprawa przed rajdem, wyjazd i koło w pół do 5:00 po południu powrót do Warszawy. Rajd śladami historii i miejsc pamięci wschodniej części Mazowsza, około 200 km. Wszyscy otrzymają trasę i wskazówki, gdzie się spotkać z przewodnikiem. Może chcecie, czyli jutro o 9:00 z motocyklem na Fosa 17, msza święta.

0: Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzy, już za nami fale, o, jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Media katolickie powinny być profesjonalne, rzetelne i otwarte na debatę publiczną, napisał biskup Rafał Markowski w przesłaniu na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Kościele w Polsce 20 września. Przewodniczący Rady KEP do spraw mediów i komunikacji społecznej podkreślił, że ich zadaniem jest informowanie i formowanie odbiorców oraz ewangelizacja. Zapowiedział także powstanie Funduszu Medialnego Konferencji Episkopatu Polski, który ma wspierać działalność podmiotów medialnych episkopatu. Biskup Markowski zwrócił się również o wsparcie tego dzieła. Nawoływanie do nienawiści podsyca podziały, a w konsekwencji może prowadzić do przemocy i prześladowań, mówił w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych nowy stały obserwator Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Christoph Zakia El Cassis.
2: Podczas konferencji w Nowym Jorku hierarcha zwrócił uwagę, że słowa wymierzone w ludzi ze względu na ich religię, pochodzenie czy narodowość zatruwają debatę publiczną i podważają warunki pokojowego współistnienia. Arcybiskup El Cassis podkreślił, że każdemu człowiekowi przysługuje nienaruszalność godność, dlatego konieczne jest odrzucenie nietolerancji, dyskryminacji i wszelkich form nawoływania do nienawiści. Jednocześnie zaznaczył, że prawdziwa tolerancja nie oznacza obojętności, ale uznanie równej godności każdego człowieka oraz gotowość do dialogu i wzajemnego zrozumienia. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał również, że wolność słowa jest podstawowym prawem, ale wiążą się z nią odpowiedzialność i obowiązki. Jak podało Vatican News, mówił także o tym, że wypowiedzi celowo nawołujące do nienawiści lub przemocy nie powinny być traktowane jako działanie służące wolności, ponieważ mogą podważać warunki, w których ta wolność może się rozwijać. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infułat Jan Sikorski. Ksiądz Stanisław Małkowski zmarł 7 września. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Odznaczony został Orderem Orła Białego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Warszawie 24 września rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Potrwa 3 dni. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa Maciej Szepietowski, prezes zarządu stowarzyszenia, zaproszeni goście będą uczestniczyć w dyskusji oraz wymianie doświadczeń.
4: W gronie zarówno świata akademickiego, przedsiębiorców, ludzi organizacji pozarządowych, przedstawicieli pracodawców, pracowników i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są zaproszeni, zastanawiali się nad aktualnymi, ważnymi problemami związanymi z takim praktycznym też stosowaniem w życiu zasad katolickiej nauki społecznej.
1: Szczegółowy program i rejestracja dostępne na stronie festiwalkns.pl.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Tygodnik Niedziela świętuje stulecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbywają się dziś na Jasnej Górze. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa redaktor naczelny pisma ksiądz Jarosław Grabowski, przez 100 lat tygodnik przechodził przez najważniejsze i najtrudniejsze momenty historii Polski. Wojnę, okupację i komunizm.
5: Historia niedzieli to historia dziejów naszej ojczyzny, a więc wtedy, kiedy była wojna, musieliśmy przerwać wydanie. W okresie komunizmu, obarczeni cenzurą i nie tylko ze strony PRL-u, też musieliśmy przerwać wydanie, więc zasadniczo wszystkie te momenty trudne miały miejsce, ale ważne jest to, że od 1981, potem z krótką przerwą stan wojenny, od 1982 już nieustannie wychodzimy, pismo jest wydawane.
1: Ksiądz Grabowski zaznaczył, że zadaniem współczesnej prasy katolickiej jest nie tylko informowanie, ale także wyjaśnianie i pogłębianie najważniejszych tematów społecznych. Niedziela chce odpowiadać na pytania swoich czytelników i zabierać głos m.in. w debatach dotyczących wychowania, edukacji czy kwestii bioetycznych.
5: My musimy po prostu płynąć pod prąd. Nie możemy pozwolić sobie na powierzchowność, na byle jakość, na negatywny przekaz, który dominuje w innych mediach, wiemy czym się często te media karmią, żeby pozyskać czytelnika czy widza.
1: Na Jasnej Górze zaplanowano mszę świętą w kaplicy Cudownego Obrazu oraz galę jubileuszową w bastionie Świętej Barbary.

0: Angels są wokół nas. Robbie Williams o tym śpiewał. 21 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To ta chwila, kiedy raz w tygodniu do mojej kawy dołączają gazety, niektóre naprawdę pachnące. Słuchajcie, zaczynam dzisiaj od niedzieli, przegląd tygodników katolickich, przeglądać właśnie od niedzieli. Zasięgi dla Boga. Arcybiskup Fulton Sheen zrobił dla Ewangelii coś, o czym dzisiejsi specjaliści od mediów i zasięgów mogą tylko marzyć. Autorem tego artykułu jest Rafał Porzeziński. Pięknie się zaczyna ten artykuł. Nie tańczył przed kamerą, nie prosił, zostaw łapkę w górę, nie starał się przypodobać widzom ani nie schlebiał. Stawał przed kamerą w biskupiej sutannie z kredą w dłoni i mówił o grzechu, wolności, komunizmie, cierpieniu oraz wieczności. A Ameryka słuchała go z zapartym tchem. No i konkurował nie byle z kim, bo z Frankiem Sinatrą konkurował. O widza oczywiście i konkurował z powodzeniem. Więcej na ten temat w niedzieli. W niedzieli również o Maryi, która płakała w La Salette. Justyna Jarosińska przybliża nam La Salette. Jest też kilka pięknych zdjęć. Zachęcam gorąco do tego artykułu. W niedzieli też możemy się przenieść do Wiednia, wiedeńskie wzgórze Kallenberg, polskie miejsce na mapie stolicy Austrii, bo tutaj odbyły się uroczystości upamiętniające odsiecz wiedeńską, no i stały się okazją, żeby przypomnieć chwałę polskiego oręża. Były też wielkim świętem dla Polaków. Z Austrii jest na ten temat artykuł autorstwa Artura Stelmasiaka w najnowszej niedzieli. W niedzieli również, kochani, o szkołach dla życia. Jak uwrażliwić dzieci z klas trzecich na piękno życia ludzkiego, jego godność i wartość od samego poczęcia? Na to pytanie odpowiadają twórcy Szkoły Pełnej Życia, czyli programu edukacyjno-ewangelizacyjnego dla uczniów szkół podstawowych. Jest to efekt współpracy Fundacji Mocni w Duchu i Fundacji Małych Stópek. Monika Zając nam ten temat przybliża w artykule w najnowszej niedzieli. W niedzieli też Jan Józef Kasprzyk o korze, czyli KOR, czyli przełamanie samotności. Zachęcam gorąco do tego artykułu na łamach stron z historią i jeszcze w... Tak, a nie, to przepraszam bardzo, już się tutaj jakoś przełączyłam niechcący. Tak, już. Poplątały mi się gazety. Ale dobrze, już teraz wiem, co się dzieje. Idziemy. Teraz otwieram, idziemy. A wy idziemy. Rozmowa. Ojciec Tomasz Grabowski rozmawia z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Czy dobre kazanie to takie, którego dobrze się słucha? Takie pada pierwsze pytanie. Tytuł tej rozmowy, tego artykułu, ani wykład, ani show. Przyzwyczailiśmy się traktować kaznodzieje jak radio. Nadaje, a my słuchamy. Tyle, że w dobie YouTube'a takiego przekazu już nie potrzebujemy. Potrzebujemy relacji, dialogu i wspólnego odkrywania wiary. I właśnie o tym ojciec Tomasz Grabowski w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską mówi. Zachęcam gorąco, żeby otworzyć Idziemy. I jeszcze dalej temat jest podjęty przez Monikę Odrobińską o homilii, która może poruszyć, może zanudzić, może też przemknąć niezauważona, bo myśli popłynęły jakimś swoim nurtem. Między słowem i życiem. Jakie mamy oczekiwania wobec homilii i czy mają być tylko skierowane do księdza? No to już Monika Odrobińska nas zachęca w tę podróż, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Na łamach Idziemy oczywiście. Idziemy też rozmowa z biskupem płockim Szymonem Stółkowskim. Ksiądz Łukasz Piotrowski z nim rozmawia. A ta rozmowa jest zatytułowana Czas na świętego Stanisława Kostka. To wszystko w związku z pielgrzymką sztafetową z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki, bo ta pielgrzymka się zakończyła. Mówiliśmy o niej na antenie Radia Warszawa kilka razy. No to jest Idziemy, jeszcze w Idziemy, słuchajcie. Zachęcam do takiego artykułu o parafii, która pamięta prymasa. Ludmiła Plitta nam przybliża, bo kiedy w 1951 roku kardynał Stefan Wyszyński wydał dekret o erygowaniu parafii w Strachówce, rozpoczęła się właśnie historia wspólnoty, którą parafianie przez kolejne lata budowali własnymi rękami. No i troszkę więcej o niej widzimy. Zaraz wrócę do przeglądu tygodników katolickich.

0: Idzie za głosem Antonina Krzysztoń. 11 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich i teraz tygodnik Idziemy jeszcze przede mną otwarty. Jest taki artykuł Moniki Otrobińskiej: Dziecko to nie własność. Zapowiadana na 12 i 13 września i odwołana konferencja firmy promującej surrogację, to nie jest jedyne zjawisko, które każe zapytać o różnicę między prawem do dziecka a prawem dziecka. Bardzo Wam polecam ten artykuł, który naprawdę daje do myślenia w związku z tym, że 12 sierpnia w Dallas urodził się Gabriel, poczęty na drodze umowy surrogacyjnej, ale w 20 tygodniu wykryto u niego ciężką, operacyjną, ale ciężką wadę serca. No i zgodnie z kontraktem i decyzją rodziców kwalifikowała go do aborcji. Matka zastępcza, żeby urodzić, zdecydowała się na ucieczkę i po porodzie sąd wydał jej zakaz zbliżania się do chłopca. Ona sama walczy o prawo do opieki nad swoim synem. No i na razie w szpitalu, gdzie dziecko wciąż przebywa, sprawują ją rodzice, którzy pozwali surogatkę za złamanie warunków kontraktu, konkretnie za odmowę aborcji. Więc dziecko to nie własność. Monika Odrobińska podjęła ten temat na łamach Idziemy. Zachęcam gorąco do tego artykułu. Oczywiście o biskupie Fultonie Szynie też przeczytacie w Idziemy, a teraz przechodzę do gościa niedzielnego, w którym o męskiej wierze, bo Przemysław Kucharczak podejmuje ten temat, że był czas, że zaczęły zanikać takie nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn i wydawało się, że duszpasterstwo w przyszłości będzie już tylko koedukacyjne, ale nie. Teraz rozkwitają wspólnoty tworzone też przez mężczyzn i dla mężczyzn, więc już za chwilę, w sobotę 26 września, będzie spotkanie mężczyźni u Maryi, męskie oblężenie na Jasnej Górze. Także zachęcam Was, przeczytajcie, może tutaj znajdziecie dla siebie jakąś wskazówkę, co i jak. No i oczywiście o nawróceniu youtubera, amerykański youtuber, który krytykował chrześcijaństwo, Schmidt, ogłosił swoje nawrócenie na katolicyzm. Bóg jest dobry, powiedział swoim widzom. Jaka jest jego historia? Kiedy przestał wierzyć i jak to się stało, że znowu zaczął? No to już koniecznie otwórzcie Gościa Niedzielnego i zerknijcie. W Gościu Niedzielnym też bardzo ciekawy artykuł o czarnych dziurach, kosmitach i odciskach palców stwórcy w kosmosie. Mówi Michał Witek w rozmowie z Przemysławem Kucharczakiem. A Michał Witek jest współtwórcą duetu popularyzatorów nauki Astro Hunters. Skąd ten porządek we wszechświecie? Jak w tym zobaczyć Boga? Zachęcam, żeby otworzyć Gościa Niedzielnego i przeczytać. Też w Gościu Niedzielnym Tomasz Rowiński z kolei przybliża nam postać biskupa pomocniczego Holandii, który od lat chodzi własnymi drogami, mówi co uważa, szczególnie na swoim blogu. Nie pozwala się zaszufladkować, a tym bardziej zakrzyczeć i nieco ponad miesiąc temu napisał szeroko komentowany w holenderskim i anglojęzycznym internecie list do papieża Leona XIV. W jakiej sprawie? W sprawie synodalności. Zachęcam do czytania tygodników katolickich. A już teraz Duran Duran. Za 8 minut będzie 13.

0: tabletka. Za 2 minuty będzie 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Masz jeszcze godzinę. To jeszcze czas.
3: To jeszcze się załapiesz.
4: Póki człowiek żyje, po tym ma czas. Każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu: żałuję.
5: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Wiesz co?
7: Słucham.
6: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
7: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
6: No dobra, no to co?
7: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
6: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
7: Marcin Wnuszyński.
6: Autorzy audycji Złością czy Miłością.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
9: Zbuduj wieżę dialogu.
10: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
11: Miłość rodzi się ze słuchania.
12: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Minuta po 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Rozmowy o bezpieczeństwie w Pałacu Prezydenckim. Ulewy na północy Włoch. Zatrzymania w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce oraz eskalacja rosyjskich działań wojennych, które mogą dotknąć również kraje NATO. Prezydent Karol Nawrocki rozmawia właśnie na te tematy z szefem MON-u, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Spotkanie rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim. O szczegółach Michał Makowski.
14: Rosja, nasilając ataki na Ukrainę, może nękać rakietami i dronami także jej najbliższych sojuszników i twierdzić, że to przypadek. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że pomimo różnicy poglądów, w sprawach bezpieczeństwa potrzeba współdziałania prezydenta i rządu.
15: W sprawach związanych z SAFE mamy inną różnicę, te pieniądze pracują pomimo weta pana prezydenta w polskim przemyśle zbrojeniowym i wzmacniania polską armię, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
14: Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że spotkanie z ministrem obrony narodowej i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyniesie lepszy efekt.
16: I to jest najwłaściwszy format w tej chwili do tego, by rozmawiać o poważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dodam też, że na bieżąco, codziennie pan prezydent jest informowany o wszystkich incydentach, wszystkich zagrożeniach.
14: Rozmowy z pewnością będą dotyczyły także informacji przekazanych polskim władzom przez dyrektora CIA.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Niezwykle intensywne opady deszczu przechodzą nad północą i środkową częścią Włoch. We Florencji w ciągu godziny na metr kwadratowy spadło 45 litrów deszczu. Podczas nawałnicy woda wdarła się m.in. do galerii Uffizi, do sali, w której znajduje się Bacchus Caravaggia. Obraz nie ucierpiał. Pancerna gablota uchroniła dzieło przed zniszczeniem. Dziś pogoda nadal będzie niespokojna. Obrona cywilna wydała żółty alert dla 12 regionów, m.in. Lombardii, Marche, Umbrii, Latium oraz Sycylii. Sycylii i Sardynii. Najbardziej intensywnych burz synoptycy spodziewają się w centrum Włoch.
12: To się dzieje lokalnie.
13: 7 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości finansowych w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. Grupa funkcjonariuszy przystąpiła do czynności jednocześnie w wielu miastach, mówi rzecznik mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
3: 23 policjantów z mazowieckiej komendy przeprowadziło 8 przeszukań domów oraz nieruchomości w Warszawie, Siedlcach, Garwolinie oraz Milanówku. W wyniku tych działań zabezpieczono telefony, korespondencję mailową oraz dokumentację dotyczącą współpracy ze szpitalem mazowieckim w Garwolinie.
13: Według policji i prokuratury szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Ponad 620 tysięcy miało zostać wypłaconych 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Kolejne ponad 110 tysięcy złotych strat miało wynikać z niewłaściwego nadzoru nad finansami i dokumentacją, co doprowadziło m.in. do naliczania kar przez NFZ. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej spółki, dodaje funkcjonariuszka.
3: Wśród zatrzymanych znajdowali się prezesi zarządu, członek zarządu, lekarze, specjalista fizjoterapii oraz pracownik szpitala.
13: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach.
12: Takie są lokalne inicjatywy.
13: Motorniczowie z całej Europy zmierzą się w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie. W ramach Dni Transportu Publicznego w samym centrum stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy. To prestiżowe wydarzenie, mówi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
17: Motorniczowie będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
13: Uczestnicy zmierzą się m.in. w precyzyjnym hamowaniu tramwajem z tylnego pulpitu, jazdą z miską wody na przedzie czy tramwajowych kręglach. Na placu centralnym będzie można obejrzeć także wystawę taboru, mówi rzecznik ZTM-u Tomasz Kunert.
18: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich. Tramwaje te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach. One są wypuszczane w okresie wakacyjnym na tory jako tabor obsługujący warszawskie linie turystyczne. Teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
13: W związku z mistrzostwami tory wzdłuż Marszałkowskiej będą niedostępne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
21: Najchłodniej 19 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, potem 20 w Otwocku, 21 w Warszawie, piasecznie i w Wołominie, w Ożarowie Mazowieckim już 22 i podobnie jest w Grodzisku Mazowieckim, Nowym Dworze i w Legionowie. A piaseczno wyszło na prowadzenie i tam 23 stopnie, których się dzisiaj nikt nie spodziewał, a jednak są. Dużo słońca, troszkę chmur przyjdzie do nas, nie powinno z tych chmur nic padać. Towarzyszy nam dość silny wiatr z południa, a nawet momentami z południowego zachodu.
19: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
21: Dzień dobry kochani słuchacze Radia Warszawa. No już prawie 7 minut po 13:00, Zofia Kozrawska, witam Was i zapraszam serdecznie, żeby z nami być. My bardzo lubimy być z Wami, lubimy tę naszą radiową rodzinę. Będzie sporo ciekawej, ciepłej i pobudzającej do życia muzyki i przypominającej, że mamy za co dziękować. Także zostańcie z nami. 7 po 13:00. Michael Patrick Kelly na początek tej godziny.

0: Avalon, Avalon, już za nami. Ależ ona wysoko śpiewa, zawsze tego troszkę tak zazdroszczę. 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Jakże trudno jest nieraz zrozumieć w dzisiejszych czasach istotę Kościoła jako wspólnoty, którą dał nam Pan Jezus i w której zostawił narzędzia potrzebne do zbawienia. Kiedy my to zrozumiemy, to otwierają się niejako nam oczy i widzimy ogrom bogactwa tej wspólnoty, gdzie jest sam Pan Jezus, gdzie jest Jego Słowo, gdzie są sakramenty, gdzie są święci, którzy poprzez swoje życie stają się przyjaciółmi Boga i dla nas drogowskazami, ale także odnajdujemy siebie, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej. Nie ma wspólnoty tak pięknej i tak bogatej jak Kościół. To nie jest żadna ludzka organizacja. I prymas całe swoje życie i w ślubach także odnosił się do tych spraw bardzo, powiedziałbym, zasadniczo. Potem drugi jakby fragment naszych zadań, naszego życia, to jest zrozumienie samego siebie, czyli można by powiedzieć promocja człowieka jako dziecka Bożego. Nieraz się mówi, że potrzebą naszą powinno być, kiedy poznamy i umiłujemy Boga, żeby się w tym Bogu przejrzeć, żeby prawdziwie zobaczyć, jak w lustrze piękno nas samych, zobaczyć, jaka jest godność wielka człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Farnham śpiewał dla nas i grał, ale jest już 13:30. A to czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Policjanci z Piasecznej Warszawy przeprowadzili kontrole drogowe na terenie gminy Lesznowola. Wystawili 55 mandatów, z czego 45 za przekroczenie prędkości. Łącznie blisko 23 tysiące złotych. Sprawdzono też trzeźwość 82 kierowców. Do 14 w Ząbkach trwa test systemu wczesnego ostrzegania i syren alarmowych. Każda z nich zostanie sprawdzona w kilku wariantach poprzez 5-sekundowy modulowany dźwięk oraz komunikaty głosowe. PKP Intercity szacuje straty po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu na kilkanaście milionów złotych. Do kasacji trafi lokomotywa oraz co najmniej dwa wagony. Los kolejnych czterech jest jeszcze analizowany. Do wypadku doszło w zeszłą środę. Warszawskie ZOO ostrzega przed fałszywymi profilami w mediach społecznościowych. Oferują m.in. rzekomo bezpłatne pakiety dla zwierząt i wyłudzają dane osobowe. ZOO apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, nie podawać danych ani nie dokonywać płatności. Motorniczowie z całej Europy zmierzą się jutro w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie w ramach Dni Transportu Publicznego. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności m.in. w precyzyjnym hamowaniu, jeździe z miską wody na tramwaju oraz tramwajowych kręglach. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: No, Power of a Woman Eternal już za nami. Za 20 minut będzie 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słuchajcie, ale się będzie działo. Tym razem propozycja na niedzielę, gdybyście jeszcze nie mieli pomysłów. 6. Festiwal Smaku i Tradycji w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka i... Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka i Starosta Wołomiński zapraszają na to wydarzenie. A wydarzenie będzie w Wołominie konkretnie od 13 w niedzielę. Przy ulicy Orwida 20. Co tam się będzie działo? No mnóstwo się będzie działo, będą też radosne rzeczy, mianowicie najweselsza przyśpiewka koła gospodyń wiejskich, ludowe melodie, dobry humor i radość wspólnego śpiewania. Można będzie spróbować. Będzie można spróbować też dania z ziemniaka i to najsmaczniejszego, bardzo pomysłowo podanego i to też będzie kategoria rywalizacyjna, w sensie kulinarna rywalizacja. Edycja ludowa, jaka to melodia, także sprawdzając znajomość ludowych melodii i też wspólne śpiewanie na scenie, ale i szatkowanie kapusty na czas i gwoździowy sprint, szybkość i precyzja. No, ciekawe, jak to będzie wyglądać. No to w niedzielę o 13:00, Orwida 20, Wołomin. A to już Gabi Gosior, głodna na dodatek. 19 minut zostało do 14:00.

0: Ten Sisi. Za nami 11 minut zostało do godziny 14. Ja przypominam, że w najbliższą niedzielę z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu będziemy w kilku miejscach, konkretnie w 6 parafiach świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, ale też w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie i tutaj u świętego Floriana i w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Warszawa Płudy i w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i w Jabłonnie też w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Będzie można dorzucić coś do naszej oczywiście puszki i wziąć ze sobą piękną torbę płócianą.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, torby płócienne to są nasze cegiełki. Można dorzucić i w tym samym wspomóc nasz remont.
2: To nasze życie.

0: Dzień dobry, Jacek Zienkiewicz już w studiu Radia Warszawa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień jesienny, dobry. Cieplutki, słoneczny i bardzo sympatyczny. Czy zbierałeś już kasztany w tym roku?
1: Jeszcze nie, ale na pewno mnie to czeka. To po prostu ten rytm będzie wyznaczony przez panie w przedszkolu i panie w szkole może nie, bo to już ci moi szkolni są starsi, ale panie w przedszkolu zadbają o to, żebym zbierał.
0: Ja ci podpowiem, że tutaj u nas już jest całkiem sporo, chociaż ja wyzbierałam. Przez ostatnie dwa dni wyzbierałam siatkę kasztanów. I nawet potem było mi szkoda, bo taka pani szła i szukała. Zastanawiałam się, czy jej trochę nie oddać, ale nie zdobyłam się na to niestety.
1: Ludziki z kasztanów, nadchodźcie.
0: Tak, nadchodzą. Dobrze, dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia w poniedziałek. Jacek, zostaje.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Zapraszamy na audycję Nie jesteś sam w sobotę o godzinie 18:30 i w niedzielę o 11:30. A tym razem naszym gościem i ekspertem będzie pani Anna Pierzchała, specjalista od autyzmu.
5: Za rodzicami, którzy są takim oknem na świat dla swoich dzieci, stoją też ludzie, którzy chcą im pomagać, którzy chcą ich wesprzeć swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Jesteśmy, szanowni państwo, dla was.
4: Do usłyszenia, Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
7: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Monki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
8: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Chełmianie obawiają się rosyjskich dronów. Słowacja nie chce być biernym członkiem NATO. Plantacja marihuany znaleziona na Rusynowie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Wczoraj tuż przed południem w województwach lubelskich i podkarpackim zawyły syreny, a do mieszkańców wysłano alerty RCB o zagrożeniu z powietrza. To wszystko z powodu rosyjskiego drona, który szybko zbliżał się do polskiej granicy i ostatecznie spadł około 4 km od przejścia w Dorohusku. Do tego typu alarmów we wschodniej Polsce dochodzi coraz częściej, a na terenach przygranicznych wielu ludzi z niepokojem patrzy w przyszłość. O zagrożeniach ze wschodu z mieszkańcami Chełma rozmawiał Przemysław Lis.
10: Strach przede wszystkim, bo wnuczek był w żłobku i to naprawdę aż się popłakałam bardzo. Rośnie obawa, bo rozmawiam ze znajomymi, rośnie obawa właśnie szczególnie o wnuki, o to najmłodsze takie pokolenie nasze. Są one w żłobku, w szkole, w przedszkolu. Niby są te plany ewakuacyjne, ale proszę mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało u dwulatków, co złapią 30 dzieci nagle, 4 panie i wyniosą?
11: Oczywiście, że tak. Boję się. Tak jak każdy chyba. Każdy siedzi w domu i się zastanawia, czy to na głowę nie zleci.
9: Służby oraz władze miasta pozostają w pełnej gotowości, aby ogłosić alarm, gdy ponownie pojawi się ryzyko przekroczenia granicy przez rosyjskie drony.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Słowacja nie chce być biernym członkiem NATO, zapewnił prezydent tego kraju Peter Pellegrini. Jego deklaracja padła dzień po wypowiedzi premiera Roberta Ficy, który zakwestionował zasadę kolektywnej obrony sojuszu.
13: Szef słowackiego rządu powiedział, że nie pozwoli, aby jego kraj został wciągnięty w konflikt zbrojny z powodu, tu cytat, jakiegoś artykułu 5. Jednocześnie ocenił, że Europa jest obecnie bliżej wojny niż kiedykolwiek wcześniej. Prezydent Peter Pellegrini, przemawiając dziś do kadetów Akademii Sił Zbrojnych w liptowskim Mikołaszu, podkreślił natomiast konieczność przygotowania Słowacji do obrony własnego terytorium w związku z niepewną sytuacją bezpieczeństwa na kontynencie oraz wojną w sąsiedniej Ukrainie. Dodał, że członkostwo w NATO nie oznacza biernego oczekiwania na pomoc sojuszników, lecz aktywny udział Słowacji w systemie kolektywnego bezpieczeństwa. Wczoraj słowacki parlament zatwierdził wysłanie około 100 żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach natowskiej misji wzmacniającej wschodnie skrzydło sojuszu. Będą oni dysponować pozyskanymi niedawno przez słowacką armię radarami 3D. Wojciech Stoba.
12: Dzieje się blisko.
9: Nietypowa plantacja na warszawskim Ursynowie. W doniczkach ukrytych w wysokiej trawie mieszkaniec uprawiał marihuanę. Po otrzymaniu sygnału o procederze funkcjonariusze udali się na miejsce, wskazuje aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
14: Podczas dokładnego sprawdzania terenu funkcjonariusze zauważyli ukryte wśród wysokiej trawy i krzewów doniczki z roślinami przypominającymi konopie. Sposób ich rozmieszczenia wskazywał, że nie znalazły się tam przypadkowo. Policjanci zabezpieczyli rejon i rozpoczęli krótką obserwację.
9: Po kilkudziesięciu minutach na miejscu pojawił się 47-letni mężczyzna z pojemnikami i butelkami wody. Policjanci zatrzymali go, gdy podszedł do roślin, by je podlać.
14: Mężczyzna miał przy sobie plecak oraz torbę, w których przenosił pojemniki i butelki wypełnione wodą. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy nim także dwie foliowe torebki z zielonym suszem roślinnym.
9: 47-latek usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnej uprawy konopi i posiadania środków odurzających. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Jutro w stolicy rusza Warszawska Olimpiada Seniorów. Program imprezy obejmuje 13 konkurencji sportowych. Seniorzy będą rywalizować m.in. w pływaniu, tenisie ziemnym, bieganiu czy strzelaniu z łuku. Rywalizacja będzie odbywała się na obiektach aktywnej Warszawy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Pięknie, pięknie, naprawdę słonecznie, 21 stopni w Warszawie, ale też można powiedzieć od wschodu do zachodu naszego regionu i od północy do południa. Momentami lekkie zrywy wiatru południowego, ale myślę, że on tak bardzo nam tutaj nie gmatwa pozytywnego odbioru pogody. 1000 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie, a jeśli chodzi o temperaturę, jaką można się spodziewać jutro, to również słonecznie i ciepło.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Już blisko 6 minut po godzinie 14. Mówię Państwu dzień dobry, nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę do godziny 18. Najpierw nieco spokojniej, dużo muzyki, jakże lubiany przez Was przystanek parafia już za 14 minut, a później powoli po godzinie 16, wchodząc w rytm miasta, będziemy nadawać Państwu informacje, co w Warszawie się dzieje. A propos tej zapowiedzi, że muzyka ma nam Kocham Cię, kochanie moje.

Chłopcy z Backstreet potrafią cofnąć do przeszłości. 15 minut po godzinie 14. Państwo słuchacie Radio Warszawa. Zostańcie razem z nami.

0: feu de Paris, oui, c'est ça.
1: 21,5 minuty po godzinie 14.
2: Przystanek Parafia.
3: W tym tygodniu opowiadamy o parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Wiemy, że bardzo trudno opowiedzieć o tych 400 latach, ale staramy się.
4: A co księdza proboszcza zachwyca w założycielu?
5: W moim założycielu...
3: Świętym Wincentym.
5: Wiele rzeczy mnie zachwyca. Święty Wincenty, ja należałem do parafii wincentyńskiej, bo mamy też te parafie, gdzie posługujemy w Tarnowie i zawsze, zawsze mnie denerwowały dwie rzeczy. Jak księża czasami mówili o świętym Wincentym, to już mówiła tym Wincentem, głupie takie imię Wincenty, to taki Wincenty, nie? W ogóle tego, jako młody, nie? A poza tym był w kościele taki wielki portret tego Wincentego, jaki on był brzydki, no jak klamka, prawda, do stodoły. Sobie myślę, dajcie wyżyć, jak, jakbym księdzem miał zostać, to w życiu nie. Świętego Wincentego, to tam nie. I potem jak przeczytałem biografię sobie tego świętego Wincentego, to miałem jedyną odpowiedź, że to jest ta droga. Święty Wincenty miał w sobie niezwykłą umiejętność łączenia czynności z mistyką. I to jest najpiękniejsza rzecz, która może
4: taka
5: być.
4: Taka sztuka?
5: Taka sztuka.
4: Czynność z mistyką?
5: Tak, i kontemplacją. To znaczy mówił tak do misjonarzy, że wy musicie być zwykłymi księżmi diecezjalnymi na zewnątrz, nie różniącymi się od nich zewnętrznie, bo macie im pomagać, dlatego jesteście stworzeni, bo tak powstawaliśmy, żeby pomagać księżom diecezjalnym, a mówi tak, ale w waszych celach, w waszych mieszkaniach macie być kartuzami, czyli dwa wyzwania, nie? Z jednej strony wejście w łączność z Bogiem, modlitwę i życie, kontemplację, która jest gdzieś w takim życiu cichym, zakonnym, a z drugiej strony wielka czynność, czyli przekuwanie tego na czyn, nie? Czyli głoszenie czynem. To samo mówił o siostrach miłosierdzia, które powołuje, on też tak bardzo mówi, uważajcie, kochane siostry, byście nie zakonniały. Jeżeli zakonniejecie, trzeba wołać księdza z ostatnim namaszczeniem, bo to koniec zgromadzenia. Nie? I potem dodaje, bo waszą celą ma być mieszkanko na mieście, nie? Waszymi korytarzami zakonnymi mają być ulice miast, a waszą kaplicą zakonną ma być kościół parafialny. Jesteście powołani, żeby iść do ludzi i być z nimi, im służyć. Nie? To jest niesamowite w świętym Wincentym.
3: Więcej o tym już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
2: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
0: Reklama. Ogłoszenie nadawcy.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny, musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Plantacje marihuany odkryli policjanci na warszawskim Ursynowie. Rośliny rosły w doniczkach ukrytych w wysokiej trawie. Funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego mężczyznę, gdy przyszedł podlać rośliny. O jego losie zdecyduje sąd. 7 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości finansowych w szpitalu w Garwolinie. Placówka miała stracić ponad 730 tysięcy złotych. Według ustaleń śledczych wynika to m.in. z wypłat dla lekarzy za niezrealizowane świadczenia medyczne. Warszawa zaostrza kontrolę nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych. Specjalne patrole Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich sprawdzają miejsca objęte zakazem ruchu i postoju. W ciągu kilku dni odholowano już ponad 140 hulajnóg. Na Pradze Północ trwają warszawskie dni rewitalizacji. Mieszkańcy mogą wziąć udział w wystawach, spacerach, warsztatach, koncertach i wydarzeniach plenerowych. W programie m.in. wystawa Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi oraz sobotni piknik Praga 3.0 w Parku Praskim. Trwa zbiórka na modernizację studia Radia Warszawa. Potrzebujemy na ten cel 150 tysięcy złotych. Dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać już ponad 39 tysięcy. Nowe studio ma poprawić warunki pracy dziennikarzy i realizatorów oraz jakość dźwięku. Posłuży do produkcji audycji, rozmów i materiałów publikowanych w internecie.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 9,5 minuty, godzina 15, więc zbliżamy się do tego czasu, kiedy modlitewnie łączyć się będziemy z krakowskimi łagiewnikami. Tymczasem jeszcze pozostajemy w klimatach muzycznych TAP, Sun and Grace, Sense, na antenie Radia Warszawa.

0: Za dwie minuty wybije godzina 15 i jako słowo się rzekło, czas adekwatny, aby nasze myśli skierować ku nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia, które na naszej antenie poprzedzi lektura fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Są w życiu chwile i momenty poznania zewnętrznego, czyli światła Boże, gdzie jest dusza pouczona wewnętrznie o takich rzeczach, których ani nie wyczytała w żadnych książkach, ani ją nikt o tym pouczył z ludzi. Są to chwile wewnętrznych poznań, których Bóg sam udziela duszy. Są to wielkie tajemnice. Często otrzymuje światło i poznanie wewnętrznego życia Boga i poznaje wewnętrzne usposobienie Boże, i to mnie napełnia niewypowiedzianą ufnością i radością, której pomieścić w sobie nie mogę. I pragnę się rozpłynąć w Nim.

Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Miłosierny Panie, gdy zegar wybija trzecią godzinę, w duchu stajemy na wzgórzu Golgoty. Mówiłeś do uczniów, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Przy każdej zapowiedzi męki mówiłeś także o zmartwychwstaniu, czyli o zwycięstwie i życiu. Pouczałeś, że ten, kto chce iść za Tobą i ocalić swe życie, ten musi się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i Ciebie w tym naśladować. W przeciwnym wypadku, nawet gdyby zyskał cały świat, nic mu po nim, bo w rzeczywistości straci swe życie. Uczyłeś więc, Panie, że w ziemskim życiu istnieją tylko dwie drogi dla człowieka. Jedna za Tobą, prowadząca do życia, oraz druga, choć zdaje się wygodniejsza, wiodąca ostatecznie do śmierci wiecznej. Ostrzegałeś uczniów przed pokusą trzeciej drogi, czyli bycia z Tobą i zarazem unikania dźwigania krzyża, bo takie wybory zawsze prowadzą do przegranej. Miłosierny Panie, i nam też trudno zrozumieć i przyjąć codzienny krzyż, by Ciebie w tym naśladować, choć bardzo pragniemy żyć z Tobą na wieki. My też jesteśmy kuszeni, by iść trzecią drogą. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, przymnóż nam wiary i dodaj siły, abyśmy nie zeszli z drogi krzyża, nie szukali dróg łatwych i przyjemnych, ale każdego dnia z mocą Twej łaski podejmowali trudy życia i tego wszystkiego, co ono niesie. Bo tylko ta droga prowadzi do życia, choć jest jego pozornym traceniem.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twe miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Daj zwaśnionym narodom sprawiedliwy pokój, męstwo walczącym o sprawiedliwość i ład moralny, wytrwałość wszystkim czyniącym dobro i wspierających ludzi w jakiejkolwiek potrzebie. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.

Panie, Ty jesteś światłem i zbawieniem moim. Kogo mam się lękać? Tyś obrońcą mego życia. Przed kim mam czuć trwogę? Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, Ty mnie nie opuścisz. Ty jesteś moją mocą i tarczą. Bądź błogosławiony, bo usłyszałeś głos mego błagania. Moje serce Tobie zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Cię sławię.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 18 minut po godzinie 15. Czas na Ewangelię z dnia. Czyta ksiądz Krzysztof Stosur, komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi.
2: To trudna Ewangelia. Myślę, że też często do niej wracamy, jakoś zapamiętujemy ją mocno, bo może nas szokować. Rodzice szukają Jezusa przez 3 dni. Zaraz się zastanawiamy, czy to nie trzeba by kuratora wezwać do takich rodziców. Próbujemy dzisiejsze okulary założyć do tej starożytnej opowieści. Bardziej zwróćmy uwagę na te 3 dni w kontekście zapowiedzi Paschy. 3 dni zagubienia i odnalezienie. 3 dni między śmiercią i porankiem zmartwychwstania, między piątkiem a niedzielą. Jezus mówi o tym, że powinien być w tym, co należy do jego Ojca. Całe jego życie będzie tej relacji podporządkowane, relacji z Ojcem, posłuszeństwie Ojcu. A jednocześnie Jezus wraca do Nazaretu i czytamy, że był posłuszny swoim rodzicom. Całkowicie wolny i całkowicie posłuszny. Maryja nie rozumie wszystkiego, ale wierzy, ufa, nie odsuwa się, nie odchodzi, nie ucieka. To jest prawdziwa wiara. Wiara to nie znaczy, że na wszystko mamy odpowiedź. Wiara to znaczy, że zachowuję Boże Słowo, wypełniam Boże Słowo, nawet wtedy, gdy go nie rozumiem.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Kierowca z sądowym zakazem prowadzenia został zatrzymany przez policjantów w Żyrardowie. 35-latek nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, a samochód był w złym stanie technicznym. Otrzymał 5 mandatów, łącznie 12 tysięcy złotych. Warszawa wykorzystuje lasery do usuwania nielegalnych napisów i graffiti z zabytkowych budynków. Technologia pozwala czyścić elewacje bez ich uszkadzania. Wykorzystywane są m.in. przy zabytkowej kamienicy przy Marszałkowskiej 28. Rozpoczęły się testy nowego odcinka drugiej linii metra między stacjami Lazurowa i Karolin. Zanim na trasę wyjechał pierwszy pociąg, tunel sprawdził specjalny pojazd techniczny. Oficjalne otwarcie za kilka miesięcy. Warszawa przekazała 2 miejskie nieruchomości na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony ludności. Budynek przy Marszałkowskiej 77/79 ma być siedzibą 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Działkę przy ulicy Matysiakówny otrzyma Akademia Pożarnicza. Futurystyczny autobus elektryczny hiszpańskiej marki jest testowany na ulicach Warszawy. Pojazd przypominający wyglądem tramwaj kursuje m.in. na linii 106. Ma ponad 12 metrów długości, jest niskopodłogowy i może pomieścić około 100 pasażerów. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Swoistą jesienną nutkę nam tu Jean Dassin wrzucił tą swoją piękną francuską balladą, a tu lato w pełni, czego dowodem jest jutrzejsza okoliczność w Warszawie przy Pałacu Kultury i Nauki od godziny 10 do 17. Piknik z okazji Dni Transportu Publicznego. Będzie to, co tygryski lubią najbardziej. Będą autobusy, będą tramwaje, będą popisy motorniczych z całej Europy. Ale o tym więcej powiemy sobie przed godziną 17. Tymczasem Sanach zaśpiewa nam na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Infopołudnie z Radiem Warszawa.
1: W najbliższą niedzielę, drodzy słuchacze, 20 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować w kolejnych parafiach. W parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Płudach, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie oraz w naszej parafii katedralnej świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia. Nasi kwestarze zaproponują Państwu również zwyczajowe cegiełki, czyli płócienne torby z cytatami i kalendarze. Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł, szanowni Państwo, i prosimy Was o hojność. Jesteście współtwórcami Radia Warszawa. Do zobaczenia zatem w niedzielę.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106 i 2 FM. Za 3 minuty wybije 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9. dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Proponuję, abyśmy w najbliższej audycji porozmawiali o sposobach na zaspokojenie potrzeb.
4: Chcemy też porozmawiać o wychowaniu naszych dzieci do rozumnego kontrolowania pożądliwości. Będziemy o tym rozmawiać w audycji Złością czy Miłością.
3: Już dziś o 22.
4: Do audycji zapraszamy Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
8: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Posłowie debatują o zaostrzeniu kar dla kierowców. Nadzwyczajna narada w Pałacu Elizejskim. Powiemy także, gdzie piłkarska reprezentacja Polski może mieć stałą bazę. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Sejm zajął się projektem zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych. Podczas obrad plenarnych odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Zakłada przede wszystkim odbieranie praw jazdy kierującym, którzy wjadą na przejazd na czerwonym świetle lub przy zamkniętych rogatkach. Projekt poparł klub Koalicji Obywatelskiej. Poseł Karolina Pawliczak podkreślała konieczność wprowadzenia zmian.
10: Pociąg się nie zatrzyma. Nie da kierowcy drugiej szansy. Nie da się cofnąć czasu. Przejazd kolejowy to nie jest zwykłe skrzyżowanie. To miejsce, w którym w kilka sekund nieuwagi może zadecydować o ludzkim życiu.
9: Minister infrastruktury w rządzie PiS, a dziś poseł tej partii, Rafał Weber, zarzucił rządowi, że chce zmienić przepisy dopiero po serii wypadków na przejazdach, do których doszło w ostatnim czasie. Mówił, że ostrzejsze kary powinny być wprowadzone wcześniej.
11: Widać, że to działanie akcyjne, impulsywne, że zostało ono spowodowane tragicznym wypadkiem sprzed kilku tygodni. A statystyka wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych wygląda następująco. Wzrost o 12% w porównaniu rok do roku.
9: Zaostrzenie przepisów zapowiedział w zeszłym tygodniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Była to reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Sokolniki. Betoniarka zderzyła się z pociągiem pasażerskim. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Napięta sytuacja międzynarodowa i kryzys energetyczny mogą potrwać dłużej niż się spodziewano. Taki komunikat miał przekazać prezydent Francji Emmanuel Macron liderom partii politycznych podczas nadzwyczajnej narady w Pałacu Elizejskim. W rozmowach oprócz polityków uczestniczyli szefowie służb wywiadowczych i energetycznych oraz wojskowi. Pałac Elizejski zapowiedział przekazanie informacji dotyczących wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także ich konsekwencji dla bezpieczeństwa Francji oraz skutków gospodarczych. Szef francuskiej partii komunistycznej Fabien Roussel powiedział, że Emmanuel Macron przedstawił pesymistyczny obraz sytuacji międzynarodowej.
13: La situation est préoccupante, elle est même très grave.
9: Sytuacja jest niepokojąca, a nawet bardzo poważna. Prezydent Republiki oraz przedstawiciele służb w skrócie powiedzieli nam, że nie ma scenariusza szybkiego zakończenia konfliktów. Grozi nam utknięcie w martwym punkcie, a kryzys może się przedłużać. Do narady doszło w momencie, gdy ceny paliw osiągnęły we Francji rekordowy poziom średnio 2,39 euro za litr diesla. Lider centroprawicowych republikanów Bruno Retailleau powiedział po spotkaniu, że na razie Pałac Elizejski nie widzi wyjścia z tej sytuacji. Ostrzeżono nas, że konsekwencje kryzysu energetycznego będą trwałe. Drożyzna niestety może się utrzymywać. Prezydent Francji ma podsumować ustalenia narady po południu.
12: Dzieje się blisko.
9: Polski Związek Piłki Nożnej planuje budowę bazy w Karczewie. Piłkarze z reprezentacji Polski, jak i drużyn młodzieżowych, mieliby trenować na nowych obiektach lub rozbudowanej infrastrukturze Mazura-Karczew, mówił na antenie Radia Warszawa burmistrz Michał Rudzki.
14: Czyli modernizacja, rozbudowa stadionu miejskiego w Karczewie, budowa zaplecza, trybuny, strefy takiej spa, no całego takiego tego backgroundu, który jest istotny, bo PZPN też jasno deklaruje, że chce korzystać z tej infrastruktury miasta, to znaczy nie tylko zamknąć się na swoim ośrodku, ale też, żeby kadry młodzieżowe, żeby jakoś ta piłka nożna żyła również w Karczewie.
9: W grze jest także budowa infrastruktury w Otwocku. Z władzami obu miast podpisano listy intencyjne. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności przez PZPN.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Cały czas bardzo przyjemnie i ciepło, niemniej jednak trochę chłodniej niż jeszcze godzinę temu. 20 stopni w Warszawie i powtórzę tę frazę. Od wschodu do zachodu 20, od północy do południa naszego regionu. Wiatr trochę bardziej się rozzuchwalił, wieje z południowego zachodu. Ciśnienie na tym samym poziomie 1000 hektopaskali. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to najniżej nad ranem będzie 12 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty po godzinie 16. Bardzo serdecznie Państwa witam, Jacek Dziękiewicz. No po 16 będziemy nasłuchiwać rytmu tego miasta, ale będziemy też o ważnych sprawach dla tego miasta i nie tylko rozmawiać już o 16.15. Spotkanie z gościem naszego radia. Będą to panie z Fundacji Mój Dom. Będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym wydarzeniu. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No to, drodzy słuchacze, już drżę przed naszym spotkaniem z gościem Radia Warszawa. Przemiłe panie, pani Ewa Gnatkowska i pani Julia Sobieszek z Fundacji Mój Dom powiedziały mi, co my, proszę pana, przez te 10 minut panu powiemy. Mamy tak wiele do powiedzenia. No postaramy się państwu przez te 10 minut przekazać jak najwięcej się da. Tymczasem wchodząc już w rytm tego miasta, ja już tutaj przestawiam pewne namiary, bo będę państwu za chwilę chciał powiedzieć o tym, co dzieje się na warszawskich drogach. To może tak przekornie zaczniemy od tego, co dzieje się na wylotówkach, bo to też ciekawy aspekt. Z centrum do Jabłonny 46 minut potrzebujemy, żeby się przebić. Do Piaseczna 43 minuty. Z centrum do Błonia 64 minuty. Na wschód jeszcze, Stara Miłosna, jeszcze relatywnie przejezdnie 37 minut, ale Marki to już 52 minuty. Nadarzyn 47, Konstancin Jeziorna 48, Otwock 47.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, no właśnie, spotkanie z gościem Radia Warszawa, a w zasadzie z dwoma gośćmi, no i się zaczęło, proszę Państwa, ale postaram się zaraz jakoś z tego się wykaraskać. Dwie przeurocze panie, niezależnie od tego, jak mnie zmusztrowały przed wejściem tutaj do studia, pani Ewa Gnatkowska, prezes i założycielka Fundacji Mój Dom, oraz pani Julia Sobieszek, wolontariuszka tejże fundacji. Dzień dobry paniom.
2: Serdecznie witamy.
3: Dzień dobry.
1: To kim panie są?
2: Gościninie.
1: Nie brnijmy w to.
2: Jesteśmy w gościach.
1: Mi się podoba. Dobrze, że ja nie jestem gospodarką. Dobrze, żarty na bok. Pożartowaliśmy sobie, ale drodzy Państwo, nie bez powodu, bo ja zwykłem nasze rozmowy zaczynać od żartu, a ponieważ clue naszej rozmowy jest jak najbardziej poważne, więc ten żarcik na początek, a teraz poważnie, zupełnie poważnie. Panie przedstawicielki Fundacji Mój Dom, pod szczególnymi skrzydłami macie człowieka jako takiego, jako istotę ludzką. Jestem niemalże przekonany, że podzielają panie taką opinię, że życie ludzkie w każdej postaci i każdego człowieka jest najwyższą wartością, której trzeba strzec. Mówię to także w kontekście tych ostatnich na przykład rozmów o dzikach, które gdzieś tam wchodzą nam na posesję i nagle staje się, że gdzieś tam ten dzik staje się trochę ważniejszy od człowieka. No i niestety czasami nawet zachodzi w kolizję z naszym życiem, więc ustaliliśmy na wstępie, że to życie ludzkie jest najważniejsze. Proszę mi powiedzieć, tutaj na początek do pani Ewy kieruję to pytanie, z czego dla waszej fundacji wypływa ta pewność, ta wiara w ten dogmat, że właśnie czy to z jakiejś formacji duchowej, czy po prostu z jakiejś intuicji ludzkiej, czy z jakiejś myśli filozoficznej, że życie ludzkie jest po prostu najważniejsze?
2: To trudne pytanie, także trudno zamknąć to w jednym jakimś zdaniu. Może przekieruję to na swoje doświadczenie, czyli już nie będę opowiadać o iluś dekadach bycia człowiekiem i z ludźmi, prawda? Ale rzeczywiście w jakimś momencie ja przynajmniej dostałam takie powołanie, żeby zająć się chorymi. Chorymi na SLA to jest bardzo trudny temat, stwardnienie boczne zanikowe, choroba neurodegeneracyjna i choroba rzadka. I jeżeli to przełożymy na to bycie człowiekiem, to mam takie szczęście, teraz mogę powiedzieć po iluś latach prowadzenia fundacji, bycia przy człowieku bardzo blisko i bardzo głęboko. I to jest dar. Chociaż na początku tego daru się trochę bałam, bo jak wszystko, co niepewne albo nieznane, no to wiadomo, w człowieku się różne mechanizmy po prostu budzą, ale ten dar odkrywam przez te 7 lat i to, co pan powiedział, powiedziałabym w ten sposób, że im dłużej prowadzę fundację, im dłużej jest tam tak przy trudnych tematach, z rodzinami, które ponoszą tak wielkie trudy, wchodząc w tej chorobie na K2 dosłownie, przysłowiowe, tym bardziej jestem przekonana, oni są dla mnie świadkami, oni mnie prowadzą w tej drodze, że życie ma sens od początku do końca. Moim zadaniem jest przekazywanie tej wiedzy, tego doświadczenia kolejnym ludziom, którzy gdzieś są na drodze też trudności, ale nie wiedzą, jak dalej pójść, bo nie mają siły, bo już opadli w tym cierpieniu z nadziei i tak dalej, i tak dalej. Ten temat jest bardzo szeroki i ten, który ja dotykam w fundacji, próbuję przenieść na społeczeństwo. Nie tylko zamknąć się do osób chorych na SLA, ale generalnie rzecz biorąc do ludzi, którzy mają swoje jakieś kryzysy. Mhm. Ja jak mam swój kryzys, to przez pryzmat tego, z jakimi chorymi się spotykam i z rodzinami, że oni muszą unieść tyle, to mój kryzys staje się minimalny. I tak się uczę, tak moje serce uczy się tego,

0: człowieczeństwa, uczy się sensu, wartości i wytrwałości.
1: Czyli to właśnie spotkanie z człowiekiem. Zajrzała pani człowiekowi w oczy, czasami zamglone chorobą, czasami starością, a teraz kieruję moje pytanie do pani Julii, pełnej młodości i radości. Państwo tego nie widzą, ale ja to widzę, bo mam tę okazję tutaj w studiu radiowym zobaczyć. Pani Julio, co sprawiło, że pani chce patrzeć w te oczy, czasami chore, czasami starsze, czasami zagubione, a nie tylko korzystać z życia, co mogłoby być pani udziałem.
2: Oczywiście. Myślę, że świadomość tego, jak wiele dostaję, była takim bodźcem do tego, że chcę dawać. I też tak z Ewą właśnie spotkałyśmy się w takim momencie, kiedy ja szukałam. Myślę, że dużo młodych ludzi szuka. I nie wie czego do końca. Ja też nie wiedziałam, ale to poszukiwanie jest niezwykle istotne. W poszukiwaniu właśnie, żeby służyć tym, co w sobie mamy, drugiemu człowiekowi, no jeszcze będąc młodą osobą, no cały czas odkrywam, tak, co jest moim darem, jaki potencjał we mnie jest, drzemie, a przede wszystkim już po tym odkryciu, jak mogę posłużyć się tym, żeby wesprzeć tego drugiego człowieka, tak?
1: No i właśnie to służenie, to robienie czegoś dla drugiego człowieka ma swój konkretny kształt. Oczywiście pewnie potrzebowalibyśmy dużego spotkania na to, żeby powiedzieć, co w ciągu roku robi Fundacja Mój Dom. Natomiast dzisiaj skupmy się na szczególnym wydarzeniu, które nosi nazwę też bardzo wywołującą do refleksji Fenomen Człowieka. Trzecia edycja tego wydarzenia. Pani Ewo, czy pani mogłaby w skrócie powiedzieć ogólnie o tym wydarzeniu i o tej właśnie edycji, która w tym roku?
0: Tak, przed chwilą z kolegą tu z redakcji fajnie określiliśmy fenomen jako fenomen, który jest dzieckiem fundacji. Ale ja myślę, że to jest dziecko, które już nie ma 3, 5, 7 lat, tylko taki nastolatek może idący na studia, czyli w tym roku fenomen troszeczkę oddziela się od fundacji. Chcielibyśmy go oddzielić od fundacji i skupić się jeszcze szerzej, powołując do fenomenu różne środowiska, różne społeczności. Dzięki Bogu to się udaje. To jest fenomenalne, co się dzieje w tym roku, bo bardzo dużo osób do nas z instytucji różnych dołączyło, widząc sens i widząc wartość, ale trzeba było przetrwać, bo pierwsze dwa fenomeny, pierwszy dotyczył tematu cierpienia, drugi tematu wartości człowieka, a trzeci jest o pięknie. Stwierdziliśmy, że zawsze, jeżeli jest fenomen i to dziecko, to przyglądamy się, gdzie dziecko prowadzi, a nie, że dziecko sobie idzie i my nie reagujemy na to. Co to znaczy? To znaczy, że obserwujemy społeczeństwo w ciągu kolejnych 2 lat i patrzymy, jakie tematy gdzieś nam grają w sercu. I to jest, patrzymy przez pryzmat naszych społeczności mniejszych, prawda? Czy rodzinnych, czy innych społeczności, w których przebywamy. I fenomen jest właśnie takim dzieckiem, który cały czas będzie mówił o fenomenie człowieka, ale w bardzo różny sposób. I przede wszystkim tutaj widzimy aspekt kultury i sztuki.
1: No właśnie, przez setki lat kultura była nośnikiem piękna, takiego uniwersalnego. To się zmieniło w ostatnich latach, ale znowu temat na inną rozmowę, ale państwo korzystacie z tego klucza, że kultura. Jaka kultura, jakie formy sztuki będą prezentowane w ramach tej trzeciej edycji Fenomenu Człowieka przez piękno?
0: Fenomen człowieka w ogóle jeszcze nie jest do końca nazwany. Ma taki pryzmat wolności w sobie. Jedni mówią festiwal, drudzy wydarzenie, trzeci mówią wydarzenie narracyjne. Także on nie jest zamknięty. I ja się z tego bardzo cieszę, bo ja nie chcę, żeby on był zamknięty. On ma być odpowiedzią na teraz.
1: Tak? No tak, ale mamy konkretne przykłady form sztuki, które panie zaprezentujecie. Powiedzmy teraz coś o tym, z czym się spotkamy.
0: Spotkamy się z dwoma koncertami. Jeden koncert będzie w niedzielę przez zespół wokalny z Krakowa, zaśpiewany wielogłosowy.
1: Już najbliższą niedzielę, 20?
0: Nie. Fenomen będzie od 9 do 11 października.
1: Tak, no właśnie, zaakcentujmy
0: czyli
1: to.
0: Czyli za jakieś 3 tygodnie. I będzie to, będą to 3 dni podzielone na różne takie strefy. Pierwsza strefa warsztatowa w piątek, drugi dzień to będzie bardzo duże wydarzenie popołudniowe i wcześniej w ciągu dnia będzie młodzież i dzieci mają swój pokój, a od godziny 15 będzie spotkanie właśnie z artystami i w tym roku zaprosiliśmy kilku artystów z Polski. Kamila Kansy, fotografka, bardzo znana, bardzo ciekawa osoba i bardzo ciekawe prace. Będzie to wystawa na bazie takiej intuicji, takiego spojrzenia na rodzinę Ulmów i ich piękno, ale to właśnie hasło, piękno nie znika nawet w bólu, prawda? Możemy tutaj to przenieść. Będzie pani Gorączko Gabriela ze Spokoju, która z Sanoka i to jest, będzie kaligrafia, będzie linoryt. To są takie dwie umiejętności, taka sztuka, która będzie też pokazywała człowieka. Każda z ekspozycji, każda z tych wystaw będzie mówiła o człowieku, o relacji, o trudnościach. Będzie mówiła o sakrum i będzie w tym roku również natura.
1: Bardzo nasycony program, ja tutaj podczytuję go. Wiem, że również święty Franciszek gdzieś, jego duch unosi się nad tym.
0: Franciszek by potrzebował tak kolejnego jest. Nagrania.
1: Szanowni Państwo, nasz czas powoli dobiega końca. Ja przed sobą mam plakat, który po prostu koreluje z tym wszystkim, bo plakat jest bardzo gustowny, w dobrym guście, świetny plakat wykonany, który jakby też przekazuje tego ducha widzenia przez piękno fenomenu człowieka. Odsyłam Państwa do strony www.fenomenchłowieka.pl myślnik między fenomen a człowieka www.mojdom.org.pl tam też z odnośnikiem fenomen, także rozszerzcie swoją wiedzę na temat tego wydarzenia, drodzy Państwo. Jeszcze dodam, że Radio Warszawa i inne media roztoczyły swój patronat, między innymi Polskie Radio RDC, Salwenet, Gość Niedzielny, Polskie Radio, Tygodnik Idziemy, właśnie nasze radio, Radio Wnet, Radio Fiat, Radio Plus, Radio Niepokalana, Więź, oprócz tego honorowy patronat, może pani Ewa jeszcze wspomni na antenie bardzo szybko, kto objął patronatem to wydarzenie?
0: Tak, wyjątkowo dzisiaj w tym roku mamy pięknych patronów, wszyscy są piękni, ale dzisiaj są wyjątkowo piękni. Mamy patronat nuncjusza apostolskiego z Rzymu, z Włoch. Mamy patronat oczywiście arcybiskupa Adriana Galbasa i patronat prowincji franciszkańskiej, Matki Bożej Niepokalanej, ojców franciszkanów konwentualnych.
1: Pani Ewo, na tym musimy skończyć. Ja bardzo paniom dziękuję za tę rozmowę, która nie wyczerpała tematu. Państwa takich podgrzanych tematem zapraszam do stron wspomnianych, żeby tę wiedzę poszerzyć. A tymczasem moimi i Państwa gośćmi były pani Ewa Gnatkowska, prezes i założycielka Fundacji Mój Dom oraz pani Julia Sobieszek, wolontariuszka tejże fundacji.

0: Jest 16.30, wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nawoływanie do nienawiści podsyca podziały, a w konsekwencji może prowadzić do przemocy i prześladowań, mówił w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych nowy stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Więcej Artur Chmielewski.
1: Podczas konferencji w Nowym Jorku hierarcha zwrócił uwagę, że słowa wymierzone w ludzi ze względu na ich religię, pochodzenie czy narodowość zatruwają debatę publiczną i podważają warunki pokojowego współistnienia. Arcybiskup El Cassis podkreślił, że każdemu człowiekowi przysługuje nienaruszalna godność, dlatego konieczne jest odrzucenie nietolerancji, dyskryminacji i wszelkich form nawoływania do nienawiści. Jednocześnie zaznaczył, że prawdziwa tolerancja nie oznacza obojętności, ale uznanie równej godności każdego człowieka oraz gotowość do dialogu i wzajemnego zrozumienia. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał również, że wolność słowa jest podstawowym prawem, ale wiążą się z nią odpowiedzialność i obowiązki. Jak podało Vatican News, mówił także o tym, że wypowiedzi celowo nawołujące do nienawiści lub przemocy nie powinny być traktowane jako działanie służące wolności, ponieważ mogą podważać warunki, w których ta wolność może się rozwijać. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Tygodnik Niedziela świętuje stulecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbywają się dziś na Jasnej Górze. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa redaktor naczelny pisma, ksiądz Jarosław Grabowski, przez 100 lat tygodnik przechodził przez najważniejsze i najtrudniejsze momenty historii Polski. Wojnę, okupację, komunizm i cenzurę.
3: Historia niedzieli to historia dziejów naszej ojczyzny, a więc wtedy, kiedy była wojna, musieliśmy przerwać wydanie. W okresie komunizmu, obarczeni cenzurą i nie tylko ze strony PRL-u, też musieliśmy przerwać wydanie, więc zasadniczo wszystkie te momenty trudne miały miejsce, ale ważne jest to, że od 1981, potem z krótką przerwą stan wojenny, od 1982 już nieustannie wychodzimy, pismo jest wydawane.
0: Ksiądz Grabowski zaznaczał, że zadaniem współczesnej prasy katolickiej jest nie tylko informowanie, ale także wyjaśnianie i pogłębianie najważniejszych tematów społecznych. Niedziela chce odpowiadać na pytania swoich czytelników i zabierać głos, między innymi w debatach dotyczących wychowania, edukacji czy kwestii bioetycznych.
3: My musimy po prostu płynąć pod prąd. Nie możemy pozwolić sobie na powierzchowność, na byle jakość, na negatywny przekaz, który dominuje w innych mediach. Wiemy, czym się często te media karmią, żeby pozyskać czytelnika czy widza.
0: Obchody jubileuszu rozpoczęły się od spotkania z papieżem Leonem XIV, a dziś na Jasnej Górze trwa gala jubileuszowa z udziałem licznych gości. Poprzedziła ją msza święta w kaplicy cudownego obrazu. Przed nami kolejne spotkania ze słuchaczami w ramach Dni Środków Społecznego Przekazu. W minioną niedzielę byliśmy w kościele Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie i w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej.
4: Bardzo jestem zadowolona z radia. Słucham go od roku. Przez przypadek zaczęłam słuchać, ale jestem osobą niewidomą, więc nie oglądam telewizji, a radio mnie trzyma przy życiu.
5: W drodze do przedszkola słucham razem z moimi synkami, z Franiem i Kubusiem.
6: A czego słuchasz?
7: Radia Warszawa.
6: Cieszę się, że spotkałam panie z radia. Od wielu lat jestem już i wspomagam radio systematycznie wpłacając. Już się dorzuciłam do remontu i zachęcam innych też.
0: W tę niedzielę będziemy m.in. w Katedrze Warszawsko-Praskiej w Kobyłce, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie i Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierają środki na remont studia emisyjnego. Mamy już ponad 39 tysięcy złotych. Serdecznie dziękujemy.

0: tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Za 19 minut wybije godzina 17. Godzina taka, w której Państwo no już bardzo intensywnie wracacie do domów z pracy. W związku z tym zerknijmy, z jakimi trudnościami na drodze przyjdzie się Państwu zmierzyć. No i patrzymy na wylotówki. I co nam tutaj wychodzi? Jabłonna 50 minut na tę chwilę, Piaseczno 46 minut, Dobłonia 61. Jeszcze muszę tu odświeżyć, bo coś mi ta Stara Miłosna dzisiaj zbyt optymistycznie wygląda. 33 minuty. Pruszków 37, Nadarzyn 43, Marki 55. Dzisiaj te północne kierunki już o tej porze zdecydowanie najbardziej oblegane. No i tradycyjnie Błonie. Jeszcze dodajmy do tego Kabaty. 40 minut. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o możliwość wydostania się z centrum naszej stolicy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: I jeszcze, drodzy słuchacze, mamy doniesienia z ostatnich dosłownie sekund od naszego partnera trafikowego, który jeszcze dopisuje do tych miejsc, w których utrudnienia na drogach towarowa w kierunku placu Zawiszy. Tam postoimy Wołoska przy Galerii Mokotów w kierunku Marynarskiej, Chynka do Alei Jerozolimskich oraz Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Łomianek. Dosyć typowe, jeśli chodzi o rozmieszczenie korków w Warszawie, rejonizacje. No ale trzeba Państwa o tym poinformować. Jutro piknik, o którym już częściowo wspomniałem. Za chwilę o tym więcej w rozmowie z Wojciechem Dudkowskim.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, witaj Wojtku, teraz w takiej bardziej spontanicznej rozmowie.
2: Dzień niż dobry,
0: przy okazji serwisu. Jutro dosyć znaczne wydarzenie w mieście, tak, związane z
2: Dniem Transportu Publicznego. I co ciekawe, pierwszy raz ten Dzień Transportu Publicznego odbywa się nie na terenie zajezdni któregoś z przewoźników, a w samym centrum Warszawy, przy Placu Centralnym. No, najbardziej widowiskową częścią tego wydarzenia będą oczywiście europejskie, ale się okazuje, że nawet ponadeuropejskie mistrzostwa motorniczych. 26 reprezentacji, w tym jedna z Australii. Będą rywalizować w jeździe tramwajem, ale no powiedzmy, nie będzie to typowa jazda na czas, ale chociażby precyzyjne hamowanie, będą na torach narysowane strzałki, w które motorniczy ma trafić, ale żeby było trudniej, będzie sterował tramwajem do tyłu i w ten sposób ma trafić. Będzie też hamowanie, ale z przodu tramwaju będzie przyczepiona miska z wodą i chodzi o to, żeby tej wody przy hamowaniu wylać jak najmniej, najlepiej w ogóle jej nie wylewać. No i coś, na co pewnie warszawiacy czekają, to mistrzostwa w kręglach tramwajowych.
0: To bardzo ciekawe. Tak jak opowiadałeś, te atrakcje, czy też może te konkurencje w ramach tych mistrzostw motorniczych, od razu miałem takie skojarzenie, czy tak samo wyglądają egzaminy na motorniczych, bo one trochę przypominają te manewry, które my jako kierowcy zdajemy. Ale gdzieś tam jazda po łuku, parkowanie.
2: Pewnie tutaj wymagania będą dużo większe niż na egzaminach do podstawowej jazdy, no bo tutaj będą jednak najlepsi z najlepszych.
0: A czujesz te rozmowy już po egzaminie motorniczych, na przykład na czym odpadłeś? Na miejsce z wodą. Albo na kręglach.
2: No nie, no myślę, że w kręgle jednak na egzaminach się nie gra, ale ciekawie jak to wygląda. Muszę kiedyś dopytać, jak to w tramwajach warszawskich wygląda. No a oprócz mistrzostw będą też wystawy zabytkowego taboru. Chociażby będzie przedwojenny tramwaj ściągnięty z Gdańska, jeszcze z Wolnego Miasta Gdańsk. Jeździł przez jakiś czas na linii T po ulicach Warszawy. No a teraz te wszystkie tramwaje zabytkowe będą ściągnięte w jedno miejsce, właśnie na Marszałkowską. Będą też autobusy od Jelczy Ogórków przez te różne Ikarusy, te Jelcze takie już troszkę nowsze, aż po najnowsze autobusy elektryczne.
0: Dodamy jeszcze Państwu, że te jutrzejsze piknikowe atrakcje od 10 do godziny 17 pod Pałacem Kultury i Nauki, tam w tych okolicach, na Placu Centralnym, jak powiedziałeś, można sobie doczytać na stronach transportu publicznego. Może będzie jeszcze dzisiaj okazja. Tymczasem, Szanowni Państwo, za chwilę na naszej antenie Radia Warszawa, Piotr Rubik.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, bardzo nam miło, że jesteście razem z nami. Słuchacie nas, wspieracie. Będzie to, co już było dzisiaj powiedziane kilkukrotnie, okazja, żeby spotkać się razem z Państwem dzisiaj w kilku parafiach, to znaczy w najbliższą niedzielę. W zeszłą niedzielę tylko, w cudzysłowie, w dwóch. Teraz zdecydowanie większa ilość. Bardzo jesteśmy ciekawi tego spotkania. Oczywiście liczymy na to, że Państwo będziecie wtedy swoje myślenie kierowali w naszą stronę, że wesprzecie nas w naszych kwestach, naszych akcjach zbierania na remont naszego studia emisyjnego, ale też po prostu okażecie Państwo swoją taką lojalność, że myślicie o naszej antenie ciepło. Tymczasem za 2 minuty i 10 sekund godzina 17.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dni powiatu garwolińskiego. W tym roku po raz pierwszy w nowej formule, łącząc uroczysty charakter Święta Plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym. A to wszystko już w najbliższą niedzielę 20 września w Miętnem. Artur Chmielewski, zapraszam na relację, której posłuchają Państwo między 11 a 15.30 w niedzielę. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
7: Dzień dobry, Zofia Kozerawska. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak wiecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być blisko Was, nieść Ewangelię, prawdę, nadzieję i towarzyszyć Wam w codzienności. Chcemy to robić nadal i dlatego przyszedł czas na remont naszego studia. Stąd prośba do Was o wsparcie tej inicjatywy. Włączając się w ten remont, pomagasz nam nieść dobro i docierać z nimi do wielu ludzi. Dziękujemy.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl lub na Patronite.
4: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
1: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent spotkał się z ministrem obrony narodowej. Kolejne wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. Dni transportu publicznego w samym centrum Warszawy. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami. 2 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Wicepremier mówił potem dziennikarzom, że ta rozmowa była bardzo potrzebna.
10: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne.
9: Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że ważną rolę do odegrania przy tworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce ma rząd.
10: Dobre relacje prezydentów, jedna rzecz ważna. Druga rzecz, bardzo ważna, decyzje premiera i rządu o wyasygnowaniu środków i całej logistyce z tym związanej. Bez jednej i drugiej nie ma sukcesu. Tu działamy w jednym kierunku.
9: Rozmowę podsumowała także Kancelaria Prezydenta. W mediach społecznościowych zaznaczyła, że spotkanie odbyło się przed wylotem prezydenta do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy polskiej granicy oraz planów i ocen NATO, napisano w komunikacie.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Komisja Europejska przekazała Ukrainie 3 miliardy 300 milionów euro na zakup pocisków i dronów. Taki ruch zapowiedziała wczoraj wieczorem przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen na portalu X po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.
12: Europa będzie nadal zapewniać Ukrainie wsparcie niezbędne do obrony jej obywateli i terytorium, skomentowała szefowa komisji. To czwarta wypłata z pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. Ale przewodnicząca komisji podkreśliła, że Ukraina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Ursula von der Leyen ma swój pomysł i nie zamierza z niego rezygnować. Powtórzyła go także teraz. Chce, by niewykorzystane pieniądze z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE przeznaczyć na opracowanie wspólnego europejsko-ukraińskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Ale części państw ten pomysł się nie spodobał, bo miała ona nadzieję, że niewykorzystana pula od 10 do 20 miliardów euro zostanie podzielona i im wypłacona. Beata Płomecka, Bruksela.
11: Dzieje się blisko.
9: Motorniczowie z całej Europy zmierzą się w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie. W ramach Dni Transportu Publicznego w samym centrum stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy. To prestiżowe wydarzenie, podkreśla dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
13: Motorniczowie będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
9: Uczestnicy zmierzą się m.in. w precyzyjnym hamowaniu tramwajem z tylnego pulpitu, jazdą w jeździe z miską wody na przedzie czy w tramwajowych kręglach. Na placu centralnym będzie można obejrzeć także wystawę taboru, zapowiada rzecznik ZTM Tomasz Kunert.
14: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich. Tramwaje te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach. One są wypuszczane w okresie wakacyjnym na tory jako tabor obsługujący warszawskie linie turystyczne. Teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
9: W związku z mistrzostwami tory tramwajowe wzdłuż Marszałkowskiej są niedostępne dla ruchu pasażerskiego. Uruchomiono zastępczą linię autobusową Z4 od metra Ratusz Arsenał do Placu Konstytucji. Kursowanie wróci w niedzielę, a wtorek, 22 września, to dzień bez samochodu. Tego dnia przejazdy warszawskim transportem publicznym i kolejami mazowieckimi będą całkowicie bezpłatne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Według komunikatów meteorologicznych temperatura utrzymuje się w Warszawie i całym regionie na poziomie 20 stopni, natomiast czuć na skórze, że właśnie ta odczuwalna o 2-3 stopnie niższa. Ma w tym spory udział wiaterek, który z południa nam tutaj wieje. W dodatku słońce zaszło nam już, w związku z tym no to odczucie chłodu jest faktem. W nocy temperatura spadnie nad ranem do 12 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 7 minut za chwilę, po godzinie 17, no za 30 sekund, będąc bardziej precyzyjnym. Państwo słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM i bardzo nam z tego powodu miło i bardzo Państwa do tego zachęcamy, abyście w dalszej części tego popołudnia razem z nami zostali. John Legend, All of Me na antenie naszego radia dla Państwa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No więc trwamy, drodzy Państwo, w rytmie naszego miasta. 10 minut po godzinie 17. Mam nadzieję, że jednak te doniesienia, które ślemy Państwu z warszawskich ulic, mimo że no oczywiście pewnie to się pokrywa gdzieś z faktami, a nawet jest to wielce prawdopodobne, to jednak to nasze towarzystwo sprawia, że trochę milej się Państwu wraca do domu. No a przecież mamy piątek, no i już wypatrujemy tego weekendu, między innymi tego sobotniego, jutrzejszego spotkania z Waszymi rodzinami, razem z rodzinami na pikniku na placu przy Pałacu Kultury i Nauki w ramach Dni Transportu Publicznego. Ale też jutro na przykład rodziny służb liturgicznych, ministrantów, bielanek i wszystkich uczestników życia parafialnego na co dzień będą mieli okazję spotkać się w naszym diecezjalnym seminarium na zlocie służby liturgicznej. No to takie rzeczy nas czekają, więc warto do nich w pewnym sensie pędzić, żeby jak najszybciej nastały. No to spójrzmy, czego możemy spodziewać się na warszawskich drogach. Patrzymy na wylotówki do Jabłonny, 44 minuty z centrum, do Piaseczna 42 minuty, Błonie 57, Otwock 45, Konstancin, Jeziorna 45, Łomianki, też ważny kierunek, 40 minut, Marki 49, Nadarzyn 45.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, może zorientowaliście się, że podczas mojego bycia tutaj z Państwem za mikrofonem staram się, oczywiście w ostatnim czasie, łapać to lato, które gdzieś tam umyka, już za chwilę, już za momencik będzie po nim. No więc na pewno śladem lata są koncerty Chopina.

W Łazienkach Królewskich. Jeszcze dwie niedziele przed nami, jeszcze tymi koncertami będzie można czuć to lato w powietrzu. Teraz 20 września o 12 i o 16 koncert. Najpierw o 20 Martin Garcia Garcia, później Zuzanna Sejbuk, no a 27 września Adam Kałduński i Zbigniew Raubo na zakończenie tego cyklu, który już od 67 lat gromadzi najwybitniejszych polskich i zagranicznych pianistów, którzy prezentują publiczności interpretację dzieł Fryderyka Chopina w wyjątkowej scenerii Ogrodów Królewskich. Bardzo serdecznie Państwu te wydarzenia rekomenduję. Jutro w takim razie podziwiamy komunikację miejską, ideę komunikacji miejskiej, ale nie tylko, bo i sprzęt, i ten historyczny, i ten dzisiejszy, i kunszt motorniczych, bo przecież dzisiaj o tym sporo mówiliśmy, że motorniczowie w ramach Mistrzostw Europy będą jutro rywalizować w bardzo wyszukanych konkurencjach przy użyciu oczywiście swoich pojazdów, czyli tramwajów. Tymczasem 21 minut blisko po 17. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Postanowiłem wejść na stronę naszego radia, radiowarszawa.com.pl, bo nieraz to już podkreślałem, drodzy Państwo, że no, naprawdę przekonuje mnie propozycja na tej stronie, którą nasi redaktorzy Państwu serwują. I wchodzę, bardzo ciekawy artykuł, pomnik świętego Zygmunta Szczęsnego Falińskiego odsłonięty w Warszawie, to w ramach wiadomości lokalnych. Dowiadujemy się z tego artykułu, że na dziedzińcu kurii archidiecezji warszawskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, czyli arcybiskupa Warszawy, pasterza podczas niewoli narodowej. Był on obrońcą prześladowanych i człowiekiem szczególnie wrażliwym na los ubogich. Jego posługa w Warszawie przypadała na jeden z najtrudniejszych momentów w historii miasta i całego kraju, zaś po upadku powstania styczniowego, bo to mniej więcej w tym czasie te wydarzenia mają miejsce, arcybiskup Feliński otwarcie występuje w obronie represjonowanych i prześladowanych przez władze carskie. Za to, za swoją postawę, zostaje usunięty ze stolicy i zesłany do Jarosławia nad Wołgą, gdzie spędził aż 20... Oj, przepraszam, najmocniej, aż 20 lat. Arcybiskup Adrian Galbas poświęcił po piersie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na dziedzińcu Domu Arcybiskupów Warszawskich. Jego autorem tego po piersie jest 36-letni artysta, rzeźbiarz Łukasz Krupski, który wykonał również znajdującą się w tym miejscu rzeźbę kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tym i o jeszcze wielu innych faktach na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tymczasem bajmy myśli i słowa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Rozśpiewana Maria z Konieczka tutaj wbiegła do nas do studia emisyjnego, ponieważ chce się z Państwem z czymś podzielić. Ja Państwu mówię o pewnych wydarzeniach kulturalnych i nasza koleżanka też bardzo kulturalnie chce coś zapowiedzieć.
2: Chcę bardzo serdecznie zaprosić dzisiaj na potańcówkę z zespołem Wowakin o 19:00 w centrum Łowicka. Piękna potańcówka, piękny koncert. To jest muzyka z naszego regionu, z Mazowsza, ale też z Radomszczyzny, z Kujaw, Podlasia i Lubelszczyzny. Muzyka do tańca. Można ją znać z pewnych seriali, z pewnych filmów. Z 1670 bodajże. Także bardzo polecam. W ogóle jestem wielką fanką muzyki tradycyjnej. Trochę jest coraz bardziej odkrywana, coraz bardziej poznawana, też dzięki takiej organizacji jak Dom Tańca i Ambasada Muzyki Tradycyjnej. Oni dostali w tym roku taką doroczną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie kultury ludowej. To jest taki domek fiński w Warszawie na Ujazdowie, w którym odbywają się potańcówki, kursy tańca ludowego. Działają bardzo, bardzo prężnie i coraz więcej osób wychowują do rozumienia muzyki tradycyjnej, do tańczenia, do wykonywania muzyki. Więc jeżeli ktoś chciałby się dzisiaj trochę zainteresować tym, jak piękną mamy muzykę Polacy, my Polacy, to zapraszam właśnie na potańcówkę do Centrum Kultury Łowicka.
1: A o której godzinie?
2: O 19:00.
1: Bo jak dobrze rozumiem, to nie idzie się po to, żeby oglądać, jak inni tańczą, tylko samemu, żeby tańczyć.
2: Wiesz co, ja pierwszy raz poszłam i patrzyłam i tak trochę zazdrośnie, czułam się trochę w jakimś takim filmie, bo byłam przyzwyczajona do tego, że na polskich weselach się nie zaprasza do tańca, że raczej nie ma takiego zwyczaju, że ludzie przychodzą w parach i mężczyźni nie proszą kobiet, że to jest niemile widziane, nawet taka trochę jest zazdrość, jak się prosi jakąś dziewczynę, która nie jest twoją partnerką. I poszłam właśnie do ambasady pierwszy raz na potańcówkę i zobaczyłam ludzi, którzy bardzo się dobrze bawią ze sobą, którzy tańczą, którzy się super ze sobą czują. I ktoś mnie wyciągnął na parkiet, ja byłam taka sztywna, wiesz, ale potem po roku tańczenia to już jestem wymiataczem na parkiecie, więc bardzo do tego zachęcam, żeby się odważyć, przekroczyć siebie trochę.
1: Drodzy słuchacze, rozentuzjazmowana Maria, która postanowiła poświęcić te parę minut, chociaż już pędzi, już jak najszybciej chce się znaleźć w tym miejscu, Państwa tym zaraża. Rozważcie. Dzisiaj piątek, jutro sobota, jutro w tramwajach i w transporcie publicznym, w niedzielę koncerty chopinowskie, ależ moc atrakcji kulturalnych na koniec tego lata. Dzięki, Maria, no to tańcz
2: Dzięki.
1: Pięknie. A my spoglądamy na to, co dzieje się na wylotówkach z Warszawy, ale też powiemy sobie, jak na wlotówkach. Odwrócimy kierunek. Najpierw jednak właśnie w tamtą stronę, czyli powiedzmy, że z biurosów Państwo jedziecie do domu. Jabłon na 48 minut. Piaseczno już zależało, 39. Do Błonia 55. Stara Miłosna dzisiaj taka. Dzisiaj Stara Miłosna nie była ani razu przedstawiona na czerwono. 33 minuty. Na Darzyn 43. No dobrze, a jakbyśmy chcieli odwrócić kierunek z Jabłon, chcielibyśmy wjechać do centrum, 44 minuty, z Piaseczna 41, z Błonia 56, Stara Miłosna 36, Konstancin Jeziorna 42, Łomianki 49. Tak się sprawy mają. A ponieważ tyle dzisiaj Państwu mówię o przemijającym lecie nadchodzącej jesieni, no to Wiktor Waligura zbierze to wszystko do kupy i w swojej piosence opowie nam o czterech porach roku.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W Asyżu trwają przygotowania do obchodów 800-lecia śmierci świętego Franciszka. W ramach tych przygotowań między innymi zaprezentowano kalendarz wydarzeń związanych z tą 800-tą rocznicą. Nauczanie Franciszka i tutaj takie motto zachowuje nieustanną aktualność, ponieważ jest radykalnym odczytaniem Ewangelii. To podkreślił podczas tej prezentacji arcybiskup Felice Acrosa, biskup Asyżu i Foligno. Święty Franciszek nie jest jedynie postacią wspominaną z przeszłości, jak pokazano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 września w sali Marconi, dykasterii do spraw komunikacji. Jego przesłanie pozostaje aktualne, szczególnie w kontekście pokoju. Święty Franciszek zwykł powtarzać, że Pan Bóg dał mu braci, z którymi musi żyć, koegzystować. 50 w Sacro Convento tworzy swoje zgrupowanie ponad 50 braci z ponad 20 krajów, co jest zarazem doświadczeniem różnorodności i wspólnego życia. Jest formą namawiania nas wszystkich do tego, aby otwierać się na innych i rozbrajać z argumentów przeciwko drugiej stronie. Radio Warszawa 106,2 FM. Za 10 minut wybije 18:00.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, już coraz bliżej godzina 18 i zwykle w tym momencie przedstawiałem tu osobę, która zajmowała po mnie miejsce za mikrofonem. Zwykle był to Wojciech Dąbrowski. Dzisiaj powinna być to Ewa, ale właśnie Ewa w związku z tym, że jest piątek, że jest taka godzina, że są korki na drogach, z lekkim opóźnieniem przybędzie. Z troską o Państwa zatroskanych o nią nawet powiedziała, że może połączyć się telefonicznie, żeby Państwa uspokoić, że jest cała, że zmierza tutaj i może nawet skorzystamy z tej możliwości. Na razie ja jednak Państwu sygnalizuję, że jeszcze chwilę z Wami będę i jestem w stanie zagwarantować, że prędzej czy później w zdrowiu i ze uśmiechem, i ze swoją charakterystyczną radością Ewa Pietrzak dzisiaj zasiądzie tutaj za mikrofonem. Tymczasem patrzymy na zegarek, za 2 minuty i 40 sekund, godzina 18, Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli ostatnia wieczerza i męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, który otwiera nam przyszłość. Tam idziemy w stronę światłości. No czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do zbawienia.
5: O nadziei w znaku zwycięstwa będziemy mówić w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Zapraszamy codziennie o 14.20, 24.00. 45 i w niedzielę o 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17 barwy muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, minęła 18.
9: Wiadomości lokalne. Podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Motorniczowie z całej Europy zmierzą się w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie. W ramach Dni Transportu Publicznego w samym centrum stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy. Uczestnicy zmierzą się m.in. w precyzyjnym hamowaniu tramwajem z tylnego pulpitu, w jeździe z miską wody na przedzie czy w tramwajowych kręglach. Na placu centralnym będzie można obejrzeć także wystawę taboru, zapowiada rzecznik ZTM Tomasz Kunert.
10: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich. Tramwaje te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach. One są wypuszczane w okresie wakacyjnym na tory jako tabor obsługujący warszawskie linie turystyczne. Teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
9: Mistrzostwa ruszą jutro przed południem, ale już dziś tory wzdłuż Marszałkowskiej są nieczynne. Uruchomiona jest zastępcza linia autobusowa Z4 od metra Ratusz Arsenał do Placu Konstytucji. Ruch wróci w poniedziałek. W niedzielę. 7 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości finansowych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie. Grupa funkcjonariuszy przystąpiła do czynności jednocześnie w wielu miastach, mówi rzecznik mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
11: 23 policjantów z mazowieckiej komendy przeprowadziło 8 przeszukań domów oraz nieruchomości w Warszawie, Siedlcach, Garwolinie oraz Milanówku. W wyniku tych działań zabezpieczono telefony, korespondencję mailową oraz dokumentację dotyczącą współpracy ze Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie.
9: Według policji i prokuratury szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Ponad 620 tysięcy miało zostać wypłacone 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Kolejne ponad 110 tysięcy złotych strat miało wynikać z niewłaściwego nadzoru nad finansami i dokumentacją, co doprowadziło m.in. do naliczenia kar przez NFZ. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Placówki. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Siedlcach. Nietypowa plantacja na warszawskim Ursynowie. W doniczkach ukrytych w wysokiej trawie mieszkaniec uprawiał marihuanę. Po otrzymaniu sygnału o procederze funkcjonariusze policji udali się na miejsce, wskazuje aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej.
12: Podczas dokładnego sprawdzania terenu funkcjonariusze zauważyli ukryte wśród wysokiej trawy i krzewów doniczki z roślinami przypominającymi konopie. Sposób ich rozmieszczenia wskazywał, że nie znalazły się tam przypadkowo. Policjanci zabezpieczyli rejon i rozpoczęli krótką obserwację.
9: Po kilkudziesięciu minutach na miejscu pojawił się 47-letni mężczyzna z pojemnikami i butelkami wody. Policjanci zatrzymali go, gdy poszedł do roślin, by je podlać. Usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnej uprawy konopi i posiadania środków odurzających. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. W weekend na Pradze Północ odbędą się warszawskie dni rewitalizacji. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, spacerach, warsztatach, koncertach i wydarzeniach plenerowych. Na czym polega rewitalizacja i dlaczego dotyczy Pragi Północ, wyjaśnia Julian Rembelski z Urzędu Dzielnicy.
13: Taki proces, w którym remontujemy, przywracamy dawny blask kamienicom i zabytkom na Pradze Północ, ale także jest to proces kulturalny, bo także przywracamy taką integrację społeczną na uliczkach, na ulicach Pragi Północ. Praga Północ jest jedyną dzielnicą, która w całości jest objęta procesem rewitalizacji.
9: W ramach wydarzenia dziś w Muzeum Warszawskiej Pragi Przytargowej można zwiedzać wystawę Praskie Wnętrza do 18.30 z kurator Katarzyną Chudzyńską-Szuchnik. W sobotę w Bibliotece Praga Północ przy ulicy Wileńskiej otwarty będzie ogród sztuki. Odwiedzający będą mogli zobaczyć także wyjątkowy mural. A w Parku Praskim od 11.00 piknik organizacji pozarządowych Praga 3.0. Zwieńczy go wieczorny koncert zespołu Polyphonics z udziałem Ireny Santor. Mają Państwo pytania dotyczące warszawskich ulic, parkowania albo strefy czystego transportu? Od teraz można zadać je Zebrze. Zarząd Dróg Miejskich uruchomił w swojej siedzibie przy ulicy Chmielnej 120 wirtualnego asystenta. Zebra działa na ekranie i odpowiada mieszkańcom zarówno głosowo, jak i tekstowo. Więcej Artur Chmielewski.
14: Asystent rozumie język polski, angielski i ukraiński. W razie potrzeby może też generować kod QR prowadzący do odpowiednich informacji na stronie ZDM. Zebra ma pomóc również tym, którzy pomylą adresy, na przykład osobom szukającym w ZDM abonamentu mieszkańca. Wtedy wskaże drogę do najbliższego punktu obsługi pasażerów ZTM. Zarząd Dróg Miejskich zastrzega jednak, że sztuczna inteligencja może się czasem pomylić. W razie wątpliwości informacje warto więc potwierdzić u pracowników urzędu. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: W dalszym ciągu 20 stopni, co może być lekkim zaskoczeniem, bo te 20 stopni już od 2 godzin się utrzymuje. Warszawa, Stare Babice, Ząbki, Marki po drugiej stronie, na południu Konstancin, Jeziorna. W nocy spadnie nad ranem do 12, ale jutro powinno być pogodnie. Między 13 a 18 sporo słońca i 22 stopnie.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 6,5 minuty po godzinie 18, trochę jeszcze zastępczo w oczekiwaniu na Ewę Pietrzak, która przebija się przez trudności warszawskich korków, tych piątkowych, typowych, które nie stanowią żadnego zaskoczenia, a zwłaszcza wtedy, kiedy już nie ma wakacji, kiedy już na dobre rozpoczął się rok szkolny. Czekamy i jesteśmy dobrej myśli. Ależ mamy dobrą propozycję dla Państwa muzyczną. Kaja i Goran Bregowicz. Śpi, kochanie, śpi.

0: Miłosna dzisiaj taka łaskawa. Ani razu nie była zaznaczona graficznie na czerwono. 32 minuty. Marki 42. Nadarzyn 40. Konstancin Jeziorna 42. Otwock 41.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 18:21 na zegarach. Ewa Pietrzak już jest i zaraz zasiądzie, a dobre słowo papieża będzie już za chwilę.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 178 i 179. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Kolonializm przybiera dziś nieznane dotąd oblicze. Nie panuje już tylko nad ciałami, lecz przywłaszcza sobie dane, przemieniając życie osobiste w informacje nadające się do wykorzystania. Całe terytoria, zwłaszcza te o mniejszym znaczeniu geopolitycznym i większej kruchości strukturalnej, zostają dziś objęte nową logiką eksploatacji. Logiką przepływu danych zdrowotnych, profili epidemiologicznych, map genetycznych i danych demograficznych. To są nowe pierwiastki ziem rzadkich władzy. Kluczowe informacje, które po skorelowaniu mogą zostać użyte do trenowania modeli predykcyjnych, kierowania strategiami inwestycyjnymi, do przewidywania kryzysów, a nade wszystko do selekcjonowania tego, kto i co ma znaczenie. Kto posiada dane zdrowotne całych populacji, gromadzone dziś często pod hasłem pomocy, badań lub innowacji, ten w rzeczywistości posiada strukturalną dźwignię wpływu na przyszłość. Może modelować potrzeby i rynki. Może też decydować, wcześniej niż inni, komu przeznaczyć leki, inwestycje i środki ochronne. Właśnie tu rozgrywa się jedna z najpilniejszych kwestii moralnych naszych czasów. Przekształcać wspólną wiedzę w dobro wspólne, a nie w narzędzie dominacji. Zwrócić narodom nie tylko dane, które je opisują, lecz także możliwość decydowania o tym, jak będą one używane, przez kogo i dla kogo. W przeciwnym razie era cyfrowa nie będzie postkolonialna, lecz kolonialna tylko pod inną postacią. Nowe formy niewolnictwa karmią się łańcuchami gospodarczymi i infrastrukturą cyfrową. Trzeba więc działać w wielu kierunkach. Najpierw po to, aby uczynić bardziej rygorystyczną przejrzystość łańcuchów dostaw podtrzymujących przemysł technologiczny i gospodarkę cyfrową, tak by żadna przewaga konkurencyjna nie była budowana na niewidocznym wyzysku. Po drugie, konieczne jest, aby przedsiębiorstwa i inwestorzy przyjęli jasne kryteria prewencyjnej weryfikacji etycznej, uwzględniając wśród priorytetów ochronę pracowników, przeciwdziałanie pracy przymusowej oraz społeczny wpływ modeli biznesowych opartych na danych. Ponadto platformy cyfrowe muszą zostać zobowiązane do odpowiedzialnej współpracy z władzami i ze społeczeństwem obywatelskim, aby narzędzia komunikacji, płatności i profilowania nie stawały się kanałami werbunku i kontroli ofiar. Gdy te decyzje pójdą w parze, środowisko cyfrowe może przemienić się z przestrzeni drapieżności w przestrzeń ochrony, zapobiegania i poszanowania godności.

35 minut po godzinie 18. Radio Warszawa na 106,2 FM. Drodzy Państwo, taki ciepły, można powiedzieć, że jeszcze letni wieczór na antenie Radia Warszawa. Dziś przypominam święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i oczywiście patrona dzieci i młodzieży. Dziś także na pewno będą życzenia urodzinowe i imieninowe, ale wcześniej zapowiedź tego, co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa, a w związku z tym, że lubimy czuwać nad bezpieczeństwem, to między innymi po godzinie 18.40 audycja Wojciecha Dudkowskiego, kierunek bezpieczeństwo. Na 106,2 FM już teraz jedna z piękniejszych piosenek zatytułowana Nie ma miejsca jak dom i Mrozu na antenie Radia Warszawa.

0: 42 minuty po godzinie 18.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Wojciech Dudkowski, dzień dobry. Alkohol jest szkodliwy. To w kolejnym odcinku audycji Kierunek Bezpieczeństwo uznajemy za oczywiste. Trzeba dodać, że szkodzi nie tylko spożywającemu, ale także jego otoczeniu. Oto kilka informacji przekazanych przez służby o zdarzeniach, do których doszło pod wpływem alkoholu w ostatnich miesiącach.
3: Do tego zatrzymania doszło dzięki czujności innego uczestnika ruchu, który zauważył auto jadące niebezpiecznym slalomem. Było to w rejonie Ronda w Michałowie Reginowie w trakcie jazdy i kierujący i pasażer wymieniali się butelką z alkoholem.
4: Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia. 37-latek wyrwał ze ściany w budynku domofon.
5: Mężczyzna siedzący za kierownicą miał opuszczoną głowę i nie reagował na to, co działo się wokół niego. Policjanci szybko wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich podejrzenia. Okazało się, że miał ponad 2 promile.
2: A dziś moim gościem jest doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
2: Zacznijmy od podstawowego, prostego, ale warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego tak właściwie alkohol uzależnia?
6: Zanim odpowiem na to pytanie, to chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, która często nam umyka i nie myślimy o tym, a mianowicie alkohol jest substancją toksyczną, kancerogenną. Zgodnie z badaniami i informacjami, które Światowa Organizacja Zdrowia nam udostępnia, i jest odpowiedzialny za około 200 chorób. Mamy na myśli w szczególności choroby naczyniowo-sercowe, zawały serca, udary mózgu, a do tego jest substancją, która ma związek z powstawaniem co najmniej kilku nowotworów. I teraz możemy przejść do tej szczególnej właściwości alkoholu, a mianowicie że ta substancja ma właściwości uzależniające. W jaki sposób ten mechanizm działa i doprowadza do tego, że osoby konsumujące, używające napoje alkoholowe mogą zostać osobami uzależnionymi. Tutaj musimy odwołać się do pewnych mechanizmów neurofizjologicznych, a mianowicie alkohol działa na ośrodkowy układ nerwowy i ma wpływ na wydzielanie tak zwanych neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki są to związki chemiczne, które przynoszą sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi. Można powiedzieć, że neuroprzekaźniki działają trochę jak taki posłaniec czy listonosz, który powoduje przesyłanie określonych impulsów i wraz z nimi określonych informacji. I podstawowym neuroprzekaźnikiem zaangażowanym w proces uzależnienia od alkoholu jest przede wszystkim dopamina. Głównie o niej chcę powiedzieć. Ona jest związana, ten neuroprzekaźnik, z odczuwaniem przyjemności i takim poczucia zadowolenia, nagrody. Dlatego spożywanie napojów alkoholowych często prowadzi do tego u większości osób, że po spożyciu określonej dawki mamy takie poczucie czasowej poprawy nastroju. Dodatkowo w związku z działaniem innego neuroprzekaźnika, tak zwanego GABA, który z kolei działa uspokajająco, więc osoby pod wpływem alkoholu też mogą odczuwać taką właśnie jakąś ulgę czy jakieś złagodzenie stresu i napięcia. I teraz systematyczne, częste picie napojów alkoholowych powoduje, że wydzielanie tej dopaminy, która równocześnie jest takim naturalnym neuroprzekaźnikiem, który organizm sam z siebie także produkuje, jest zaburzony, czyli jednym słowem, spożywanie systematyczne napojów alkoholowych powoduje, że jeśli chcemy osiągnąć ten sam poziom zadowolenia, uspokojenia, ulgi, jaki mieliśmy wtedy, kiedy zaczynaliśmy dopiero pić alkohol, to żeby osiągnąć ten sam efekt, musimy wypijać tego alkoholu coraz więcej, ponieważ nasz ośrodkowy układ nerwowy inaczej zaczyna te neuroprzekaźniki dopaminy i drugi neuroprzekaźnik GABA produkować. Wiele zmian odbywa się na poziomie neurofizjologicznym. To prowadzi do zjawiska tak zwanej tolerancji. Coraz więcej musimy pić alkoholu, żeby osiągnąć ten określony efekt. Do tego oczywiście trzeba brać pod uwagę pewne predyspozycje genetyczne, ale my nie jesteśmy absolutnie zdeterminowani tymi predyspozycjami genetycznymi. No i oczywiście wpływy społeczne, środowiskowe. Pić, jakie są nasze umiejętności, żeby potrafić odmówić. Wszystkie te trzy poziomy mają swój istotny wpływ na to, że uzależnienia od alkoholu może się rozwinąć. Natomiast pamiętajmy, że długofalowo alkohol jest depresantem, czyli nawet jeżeli mamy poczucie chwilowej ulgi, zadowolenia czy jakiegoś uspokojenia, to w przypadku systematycznego picia alkohol powoduje wiele zaburzeń psychicznych, lękowych, depresyjnych i może prowadzić do uzależnienia, w szczególności jeśli dotyczy to młodych ludzi.
2: Czy takie uzależnienie widać zawsze na pierwszy rzut oka i czy są jakieś nieoczywiste, ale jasne sygnały?
6: Uzależnienie rozwija się stopniowo, czyli to nie jest takie przejście od braku uzależnienia do uzależnienia w ciągu jakiegoś bardzo krótkiego okresu czasu. Czyli na samym początku pojawiają się pewne symptomy, które niekoniecznie muszą być odczytywane jako uzależnienie. Proszę pamiętać także, że z klinicznego punktu widzenia uzależnienie jest poprzedzone tak zwanym używaniem szkodliwym, czyli jeszcze nie ma klinicznych cech uzależnienia, ale równocześnie pojawia się wiele szkód zdrowotnych związanych z piciem napojów alkoholowych, wiele konsekwencji także społecznych, które mogą się pojawić. Zatem bardzo ważne jest, żeby reagować wtedy, kiedy pojawiają się jakieś pierwsze sygnały, na przykład miałem coś do zrobienia, zaplanowałem, że wykonam jakieś czynności i okazało się, że sięgnąłem po ten kieliszek i zapomniałem zupełnie o tym, co miałem zrobić. Dopiero ocknąłem się, prawda, po pewnym czasie. Nie oznacza, że się upiłem. Chodzi o to, że wygrało to, aby sięgnąć po kieliszek, niż to, żeby zrealizować to, co się miało zrobić. Umawiam się z rodziną czy z dziećmi, że gdzieś z nimi pójdę. Ale okazuje się, że są znajomi, spotykam się z nimi, no jest jakaś okoliczność, wybieram znowu konsumpcję napojów alkoholowych. Czyli są to różnego rodzaju takie na początku sygnały, które no, nie muszą jednoznacznie być interpretowane, że to już rozwija się problem z używaniem alkoholu. Ale jeżeli te sytuacje powtarzają się, to rzeczywiście należy się zastanowić, czy ta osoba nie spożywa tego alkoholu w sposób problemowy, który może doprowadzić do uzależnienia. Potem oczywiście te objawy się nasilają, czyli na przykład osoba planuje, że wypije, jest zaplanowany jej udział w jakiejś uroczystości rodzinnej, planuje, że wypije jakąś niewielką ilość alkoholu, a okazuje się, że nie potrafi się powstrzymać, sięga po kolejny i po kolejny kieliszek. To już jest sygnał bardzo poważnego problemu. I jeszcze jedna rzecz, która często na takim wcześniejszym etapie może się pojawiać, a mianowicie kiedy osoba łapie się na tym, że zaczyna w trakcie dnia myśleć o tym, jaka tu będzie najbliższa okoliczność czy okazja, która będzie dobrym pretekstem do napicia się. To także już wskazuje na to, że nasze myśli, nasza uwaga, nasza organizacja życia zaczyna koncentrować się wokół picia i to także powinno zaniepokoić. Nie mówiąc oczywiście o porannym piciu, mam na myśli te przykłady spożywania małpek od godziny 6 rano. Osoby, które rzeczywiście muszą się napić rano napojów alkoholowych, to jest już bardzo poważny sygnał, że jest to problem.
2: Jeżeli zauważymy takie pierwsze sygnały, pierwsze symptomy u kogoś bliskiego, znajomego, jak można zareagować, jak można na takim wczesnym etapie pomóc?
6: Na pewno nie podejmujemy interwencji i rozmów wtedy, kiedy ta osoba jest pod wpływem substancji, czyli czekamy, aż ta osoba będzie zupełnie trzeźwa. Ten sposób rozmowy oczywiście jest bardzo indywidualny. Niewątpliwie powinniśmy, jeżeli jesteśmy osobami bliskimi, to trzeba powiedzieć, jakie były dla nas tego też konsekwencje, czyli że została jakaś sprawa niezałatwiona, że to wiązało się z jakąś przykrością dla dziecka. Trzeba podkreślić, że równocześnie nasza interwencja i nasze konfrontowanie tego naszego bliskiego człowieka z pewnymi faktami wynika z troski o niego. Na pewno błędem jest przejmowanie odpowiedzialności i ukrywanie faktu jakichś takich zachowań związanych z piciem napojów alkoholowych, no, które budzą naszą niezgodę czy nasz protest, czyli przymykanie oka albo tłumaczenie przed innymi osobami w rodzinie, że a to taki incydent, jest wszystko w porządku, albo wręcz ukrywanie faktu, że ktoś no, po prostu nadmiernie spożył alkohol. Tego nie powinniśmy robić w trosce o dobro tej drugiej osoby, która no, pije alkohol w sposób, który może ją doprowadzić do uzależnienia.
2: I o tym należy właśnie pamiętać. Dziękuję bardzo za uwagę. Moim i Państwa gościem była doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Za niecałe 2 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Proponuję, abyśmy w najbliższej audycji porozmawiali o sposobach na zaspokojenie potrzeb.
4: Chcemy też porozmawiać o wychowaniu naszych dzieci do rozumnego kontrolowania pożądliwości. Będziemy o tym rozmawiać w audycji Złością czy Miłością.
3: Już dziś o 22.
4: Do audycji zapraszamy Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szinie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Po reklamie.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego stawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
11: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
12: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
11: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę Królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
10: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
13: Wiadomości ze świata.
10: We Frzengi odbył się kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
14: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
10: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
15: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia katolickiego, Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
13: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

na 106,2 FM. Kilka słów o pogodzie, drodzy Państwo. Mamy ciepły wieczór o tej porze na termometrach w Warszawie, w Ząbkach i w Wołominie. Mamy 19 stopni, dziś padać nie będzie.

6,5 minuty po godzinie 19. Wieczór dobry, atmosfera na antenie Radia Warszawa. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dobry wieczór, pozdrawiam i zapraszam.

0: 14 minut po godzinie 19, wieczór w dobrej atmosferze na antenie Radia Warszawa, a nie jestem, drodzy Państwo, samotna, bo moje studio odwiedzili redaktor Wojciech Dudkowski i redaktor Krzysztof Flis. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I powiedziałam, że zapytam o Waszych patronów zbierzmowania. Dlaczego? Bo dzisiaj wspominamy świętego Stanisława Kostkę.
2: Ja może zacznę.
0: Bo moim jako młodszy,
2: bo moim patronem jest patron dosyć nietypowy, choć nie święty, ale wybitny w tym, co robi, czyli święty Kazimierz z 4 lipca. Patrona wybrałem niestety, albo stety, namówiony przez swojego tatę i brata, bo mamy naszą trójkę, mamy takich samych patronów, dokładnie tego samego patrona zbierzmowania i to jest święty Kazimierz z 4 lipca.
0: Czyli nie święty Kazimierz Królewicz, bardzo zasłużony dla ojczyzny.
2: Nie.
0: Święty Kazimierz 4 lipca, dobrze, będą słuchacze szukali,
1: a ja mam na drugie Kazimierz, mogę powiedzieć.
0: O, proszę. To teraz będę chciał przedstawiać.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 19. Ja przypomnę, że tutaj w wieczoru dobrym i atmosferze ja nie czuję się samotna. Jest z nami redaktor Wojciech Dudkowski, redaktor Krzysztof Flis.
2: Dobry
1: Panowie,
2: wieczór.
1: Opowiedzcie o tym, jak kończyły się w waszych czasach wakacje i wracaliście na studia, na rok akademicki.
2: Na studia? Mhm. No ja jestem z tych czasów covidowych. Dwa lata studiów, nie, w sumie trzy lata studiów zaczynałem w stanie kwarantanny. Ale no, te zwykłe lata, no to poszukiwanie mieszkania, bo to po roku się te umowy często kończyły, przeprowadzka, no i trzeba się było nauczyć nowego planu zajęć i jakoś się w te studia wdrożyć. No i przejść przez jesienny las na Dewajtis. To akurat na początku jesieni jeszcze było przyjemne.
1: Tak, bardzo. Ja pamiętam jeszcze lata, że na przykład było minus 12 stopni, minus 20 stopni i to taka pielgrzymka, taka grupa pielgrzymkowa, tak?
2: Nie, to
1: studentów
2: przy takich
1: kroczyła
2: temperaturach to zatrzymywaliśmy samochody, liczyliśmy na podwózka.
1: A, nie, to ja nigdy nie machałam, nie. Nie.
3: Znaczy ja bym tak zażartował, że masz bardzo dobrą pamięć, no bo te niskie temperatury były w tym roku.
1: Naprawdę?
2: No, minus 20 było 2 lutego.
1: Ja? Ale macie pamięć telegraficzną, naprawdę. Robert Gawliński, Nie pokonasz miłości na antenie Radia Warszawa. Ci w moim wieku dokładnie pamiętają, jaki to był motyw piosenki i do jakiego filmu Robert Gawliński zaśpiewał.
4: Nie wolno!

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 34 minuty po godzinie 19. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Kochani, mam nadzieję, że odpoczywacie po tygodniu pracy. A jeżeli taką pracę posiadacie, to też dziękujcie Bogu, że macie dla kogo, dlaczego pracować. Presja ma znaczenie. Bardzo ważny punkt widzenia między innymi w tygodniku Niedziela na temat surogacji. Odwołanie targów surogatek, które miały się odbyć w Warszawie. Nie kończy jednak sprawy. Z Polski można legalnie wywieźć poczęte dziecko na zarodkowym etapie rozwoju, alarmuje Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Z informacji uzyskanych przez tę organizację od resortu zdrowia wynika, że najpewniej nikt nie sprawdza, co się z nim stanie. Sprawa rozpoczęła się po zapowiedzi spotkania ukraińskiej firmy oferującej programy macierzyństwa zastępczego. Co było sprawdzianem? Czy polski rynek jest gotowy na tego typu działalność? No i do oprotestowanego spotkania nie doszło. Pojawiło się jednak pytanie, czy procedury rozpoczynane w polskich placówkach, na przykład pobieranie komórek rozrodczych, tworzenie lub przechowywanie zarodków, mogą być kontynuowane za granicą. Ważny temat, myślę, że do tego tematu dziennikarze, także redakcji katolickich będą powracać.

0: 43 minuty po godzinie 19. Wieczór w dobrej atmosferze. Zapraszam na rozmowę redaktora Jarosława Wydry.
1: Historia nie kończy się na podręczniku. O tym, jak ją opowiadać kolejnym pokoleniom, jak łączyć rzetelną wiedzę ze współczesnymi formami edukacji, o tym porozmawiamy przy okazji zbliżającego się Dolnośląskiego Kongresu Pamięci Narodowej. W studiu goście profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie. Panie profesorze, IPN ma ustawowo określone zadania związane z badaniem, upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski. Kongres jest jednak wydarzeniem bardzo mocno nastawionym na doświadczenie, na interakcje. Czy to jest dziś konieczność zmiany sposobu działania, żeby skutecznie konkurować o uwagę odbiorcy?
2: Panie redaktorze, szanowni Państwo, rzeczywiście tak jest. Pierwszy Kongres Pamięci Narodowej odbył się ponad 3 lata temu, bo w połowie kwietnia roku 2023 to była inicjatywa ówczesnego prezesa Instytutu pana doktora Karola Nawrockiego, obecnie prezydenta Rzeczypospolitej. I ta formuła, którą wówczas skonstruowano, znakomicie się sprawdziła, bo po raz pierwszy w dziejach Instytutu Pamięci Narodowej w jednym miejscu, specjalnie dla młodych ludzi, bo kongres jest organizowany z myślą o młodym pokoleniu, pokazaliśmy cały potencjał naszej instytucji. I później ta idea była kontynuowana w ramach takich regionalnych kongresów pamięci narodowej. Był w Rzeszowie, był w Gdańsku, był w Łodzi, a obecnie ruszymy na Dolny Śląsk, we Wrocławiu, w hali stulecia 21 i 22 września ten kongres, na który już wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Ale oczywiście to pytanie, które zadał pan redaktor o to, w jaki sposób docierać z historią do odbiorcy, szczególnie młodego. On wynika z pewnych badań socjologicznych, które przeprowadziliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. Wyszły bardzo ciekawe wyniki tego badania. To było największe badanie związane ze świadomością historyczną, z nauczaniem historii wśród ludzi młodych, ale też pokolenia starszego do 35 roku życia, czyli można powiedzieć równolatków III Rzeczypospolitej. I okazało się, że młodzi ludzie są zainteresowani historią. Natomiast kwestia, w jaki sposób jest ona przekazywana, tu już te wskazania były niezwykle interesujące.
1: Kongres odbywa się we Wrocławiu. To jest miasto o szczególnie skomplikowanej historii, jeśli chodzi o wiek XX. Miasto zasiedlone przez ludzi z różnych stron Polski, a później jeden z ważniejszych ośrodków opozycji. Czy właśnie lokalna historia jest kluczem do tego, żeby młody człowiek zobaczył historię Polski nie jako coś odległego, ale historię miejsca, w którym jest, w którym żyje? I trochę nawiązuje w tym pytaniu do strefy pomarańczowej alternatywy i krasnoludków.
3: Tak, z całą pewnością, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o edukację, która ma dotrzeć do młodych ludzi, do tego pokolenia, do tych pokoleń, o których wspominał pan prezes, sprawa jest niezwykle skomplikowana i ona też jest uzależniona od obszaru geograficznego Polski. Dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, teren Dolnego Śląska, jak i również tych ziem, tak zwanych ziem odzyskanych, czyli tego pasa ziem na zachodniej Polsce Północnej, wyróżnia się na tle pozostałej części Polski. I ludzie, którzy tam mieszkają, właściwie jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach historii Polski, bo ta historia Polski bardzo często zaczyna się dopiero od 1945 roku. Więc jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla nas, jako dla Instytutu Pamięci Narodowej, ale oczywiście nie poddajemy się, wręcz przeciwnie, intensyfikujemy działania i prowadzimy te działania wszędzie na terenie całej Polski z równym zaangażowaniem. Jeżeli chodzi o młodzież, o młodych ludzi, to zainteresowanie historią jest wtedy skuteczne, to wynika z naszych badań, kiedy ona wychodzi przede wszystkim poza mury szkoły. To jest niesamowite. Kiedy ludzie młodzi wychodzą na spacery historyczne, odwiedzają muzea, miejsca pamięci narodowej, ale to też nie jest jedyny warunek. Drugim warunkiem jest człowiek. Ten człowiek, który opowiada o historii, który umie opowiadać o historii, który umie ją, mówiąc językiem handlowym, sprzedać tą historię, który umie znaleźć te elementy, które które dotrą do młodych ludzi, którzy to młodzi ludzie nie mają bardzo często tej podstawy, którą nasze pokolenie na przykład miało. Taką, co wynikało z zupełnie innego systemu edukacyjnego w latach 80., 90., jeszcze 2000. Niestety, to, co młodzi ludzie wynoszą ze szkoły, to bardzo często jest to pewnego rodzaju chaos, pewnego rodzaju niezrozumienie zagadnień, procesów i dlatego tak ważna jest rola całej masy ludzi, ludzi dobrej woli w całej Polsce, którzy współpracują z różnymi instytucjami, w tym z naszą instytucją, która zajmuje się promowaniem historii wśród najmłodszych, wśród starszych i wśród jeszcze starszych, a nawet wśród najstarszych, bo tutaj nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych i dla każdej grupy wiekowej mamy stosowne zadania, które kierujemy właśnie do nich. Wspomniał pan o tej strefie pomarańczowej alternatywy. Tak, tak, tak, tak. To jest właśnie ta część historii, która jest tylko i wyłącznie charakterystyczna dla i wyróżnia Wrocław i to jest właśnie taki sposób opowiadania historii, który umożliwi pokazanie, że również Wrocław, Dolny Śląsk jest częścią historii Polski. No jakże ważny był to ośrodek oporu przeciwko komunizmowi na mapie Polski. Jednym z największych można powiedzieć, a zatem specjalnie oddział wrocławski, oddział IPN-u w Wrocławiu przygotował tego typu strefę dla odwiedzających. A jeżeli będziecie państwo chcieli wiedzieć, co tam jeszcze będzie, to oczywiście jestem do dyspozycji. Panie prezesie, jak będzie taka potrzeba, to oczywiście opowiem.
1: Podczas kongresu właśnie jest duży nacisk położony na tych świadków historii. Z punktu widzenia historyka myślę, że to bardzo cenne źródło, ale jednocześnie wymagające krytycznej analizy, jak IPN uczy odbiorców, by odróżnić tę osobistą pamięć od historycznego faktu.
2: Tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście wychodzimy z takiego założenia, to jest zresztą w haśle kongresu, historia mówi przez pokolenia. Chcemy bardzo mocno zawsze podkreślać pewnego rodzaju ciągłość pamięci historycznej. Pokazywać tych bohaterów, którzy w okresie zniewolenia komunistycznego nie bali się podjąć walki z komunistami o wolną i niepodległą Polskę. Pokazujemy ludziom młodym, że te postawy, które wówczas kształtowały ich rówieśników bardzo często w tamtym okresie, są ponadczasowe. Że te same wartości, o które walczyli działacze pomarańczowej alternatywy, innych młodzieżowych grup oporu, które przecież istniały już po roku 45, bardzo bogato reprezentowane w różnych regionach Polski, że te same wartości są ważne także dzisiaj, że jesteśmy narodem, który jest jednoczony poprzez wspólną pamięć historyczną, że to jest ważne, bo to nas konstytuuje, to nas kształtuje jako świadomych obywateli, jako świadomych uczestników życia społecznego w Polsce.
1: Będzie można zobaczyć oryginalne dokumenty, fotografie, pamiątki, ale jednocześnie wejść w historię poprzez wirtualną rzeczywistość. No i chyba tego oczekują odbiorcy. Odbiorcy, którzy nie pamiętają świata bez komputerów, bez internetu, bez smartfonów.
3: Powiem przekornie tak. Mamy wszystkie możliwe narzędzia, i tradycyjne, i nowoczesne. I na tym polega sukces tego naszej misji, którą realizujemy. Nie możemy się koncentrować na jednym medium, dlatego że zainteresowanie jest wszelkimi formami. Powiem mało tego. W dzisiejszym świecie, tak zdigitalizowanym, bardzo często poszukuje się zwykłych form. Przykładem tego są gry planszowe, o których nie możemy zapomnieć. Gry planszowe, które cieszą się ogromną popularnością. Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia konkursowe, gdzie jest ich naprawdę bardzo dużo i uczestniczy w nich bardzo dużo młodych ludzi.
1: Kongres ma łączyć pokolenia, ale pamięć historyczna bywa dziś przedmiotem ostrych sporów. Czy IPN powinien przede wszystkim dostarczać źródeł i wiedzy, pozostawiając odbiorcy własną ocenę, czy powinien też w którymś momencie jednak wkroczyć i powiedzieć, taki jest fakt, tego nie można relatywizować?
2: Historia ma to do siebie, że składa się z faktów. Właściwie dążeniem każdego historyka jest dotarcie najbliżej, jak to możliwe, do prawdy o przeszłych wydarzeniach. Pan redaktor mówi o czymś, co już jest konsekwencją pewną nabycia tej wiedzy historycznej, czyli o opiniach, o pewnych interpretacjach, ale przecież fakty pozostają bezsporne i co do ich znaczenia nie powinniśmy tutaj się jakoś spierać. Natomiast co do opinii, interpretacji, to jest pole otwarte, zawsze można się spierać.
1: Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej, 21-22 dzień września, Hala Stulecia we Wrocławiu. Program jest niezwykle bogaty i o wszystkim nie możemy powiedzieć, bo byśmy pewnie rozmawiali z dobę. Ale cały szczegółowy program na stronie ipn.gov.pl, tam Państwa odsyłamy i bardzo dziękujemy za obecność w studiu. Profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN, i dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo serdecznie zapraszam państwa do polskiego Wrocławia na Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
4: Audycja powstaje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

0: Jak ja wierzę i Patrycja Kosiarkiewicz na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 20. Po 20 Dominik Wędołowski z audycją Niedaleko od domu. Czy Państwo obliczyli już, ile lat ta audycja gości na antenie Radia Warszawa?
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Zapraszamy na audycję Nie jesteś sam w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. A tym razem naszym gościem i ekspertem będzie pani Anna Pierzchała, specjalista od autyzmu.
2: Za rodzicami, którzy są takim oknem na świat dla swoich dzieci, stoją też ludzie, którzy chcą im pomagać, którzy chcą ich wesprzeć swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Jesteśmy, szanowni państwo, dla was.
0: Do usłyszenia, Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Nawrocki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie prezesie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich i obszarowych wcześniej niż zwykle. Skąd ta decyzja?
6: To jest odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki w tym roku zaczęliśmy wypłacać już 8 września, czyli o ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki zaczęły trafiać na konta rolników dopiero od 16 października. Doskonale wiemy, że wielu producentów rolnych poniosło w ostatnich miesiącach straty, dlatego ważne jest, by pieniądze jak najszybciej zasiliły budżety gospodarstw i poprawiły ich płynność finansową.
5: Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
6: Tempo realizacji wypłat jest dosyć szybkie. Do dnia dzisiejszego na konta rolników trafiło ponad 4,5 miliarda złotych, a łącznie było to ponad 600 tysięcy kont rolników. Średnia wartość przelewu, która jest kierowana, to jest ponad 7 tysięcy złotych. Każdego dnia liczba przelewów to jest między 60 a 70 tysięcy sztuk.
5: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
6: W przypadku płatności obszarowych są utrzymane zaliczki na poziomie 85% należnej kwoty i to jest tak jak w ubiegłym roku. Natomiast jeśli chodzi o zaliczki dopłat bezpośrednich, tutaj nastąpiła zmiana i zaliczki wzrosły z 70 do 75% kwoty bazowej. To oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafi większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw.
5: A jak to wygląda, gdy chcieć przyjrzeć się konkretnym stawkom?
6: Jeśli chodzi o małe gospodarstwa, tutaj ta stawka wynosi 225 euro na 1 hektar, co przy kursie euro ustalonym, czy branym pod uwagę do ustalenia tej stawki w złotówkach, daje to kwotę 941,42 zł dokładnie do hektara. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gospodarstwa, tutaj te stawki są bardziej zróżnicowane i zależą czy to od powierzchni gospodarstwa, czy rodzaju ograniczeń naturalnych, czy też obsady zwierząt.
5: Na co rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na etapie przekazywania przez agencję płatności?
6: No przede wszystkim warto sprawdzić aktualność danych dotyczących rachunku bankowego, bo mimo, że dopiero ruszyliśmy z wypłatą zaliczek, a już agencja odnotowała około 1000 zwrotów przelewów, które nie trafiły na konta rolników, czyli możemy domyślać się, że około 1000 rolników w naszym kraju wygląda na dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe, a te płatności i dopłaty wróciły do nas.
7: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Yeah.
10: ciepły wieczór, drodzy Państwo, dziś na Mazowszu, 18 stopni w stolicy. Po 21 w Warszawie może zacząć padać deszcz. Jakby ktoś miał ochotę na spacery, to parasole się jednak przydadzą. 18 stopni w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim już pada, tam także 18 stopni i tylko 16 kresek powyżej zera w Pruszkowie. O tej porze temperatura w nocy spadnie do plus 11 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: 5 minut po godzinie 20.
11: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
12: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, zapraszam jak co piątek na audycję, nawet właśnie na audycję, to chyba tak brzydko się mówi, to tak jest, no dobrze, do wysłuchania audycji niedaleko od domu. I tak się złożyło przez moje gadulstwo, że przez cały wrzesień, znaczy przez przynajmniej te dwie audycje, które zrealizowałem, no opowiadałem o, no nie tylko o gmachu, ale powiedzmy to główny temat to gmach kiedyś warszawskiego, teraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego na ulicy Karow. Tydzień temu, czy właściwie dwa tygodnie temu opowiadałem Państwu w ogóle o zaniedbaniach i różnych problemach higienicznych Warszawy końca XIX wieku. Wcale to nie było takie sympatyczne, jak sobie wyobrażamy, że już były wodociągi i kanalizacja i wszystko było wspaniale. O nie, nie, nie. Zwłaszcza dla mieszkańców Powiśla, Czerniakowa czy innych terenów no takich nie w centrum Warszawy, nie w śródmieściu higienicznym. Higiena tam naprawdę była fatalna. Mówiłem Państwu o projekcie stworzenia takiej organizacji, o Józefie Polaku, może mniej, czyli takiej osobie, która scaliła te wszystkie działania i zacząłem Państwu opowiadać o gmachu. To w zasadzie było głównym tematem, czyli gmachem Polskiego Towarzystwa Higienicznego teraz na ulicy Karowej. I opowiedziałem Państwu o tej ciekawej architekturze spod, no jak to można powiedzieć, spod kreski chyba, to pod ołówka, chociaż to tuszem się raczej wtedy rysowało te plany. Jana Heuricha Młodszego, bardzo ciekawego architekta i pewnej takiej tutaj, jeśli chodzi o tą architekturę, a zwłaszcza o odbiór fasady, takiemu połączeniu tej tradycji klasycyzującej, któremu Heurich no, siłą rzeczy był poddany jako student Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale również już tego modernizmu, wczesnego modernizmu i takich elementów uspokojenia trochę tego klasycyzmu takiego, czy eklektyzmu, który właśnie w tym czasie był takim chyba nadrzędnym, jeśli chodzi o różnego typu działalność architektów. Tu muszę Państwu powiedzieć akurat Heurich, jako bardzo dobry architekt, idealnie zestawił ten klasycyzm nawet z takim delikatnym monumentalizmem, ale można powiedzieć monumentalizmem uspokojonym. Tutaj zastosował wspaniały właśnie rytm podwojonych kolumn i to wszystko sprawiło wtedy, a sprawia teraz super wrażenie, a żałuję, że mało osób o tym gmachu wie. Ale tydzień temu skończyłem audycję, mówiąc, że to nie wszystkie jeszcze elementy, a taką zagadką jest tajemnica brakującego skrzydła. No właśnie. I tutaj dochodzimy wreszcie, można powiedzieć, po dwóch audycjach do faktu niezwykłego, jeśli chodzi o historię tego budynku, ponieważ gmach był projektowany jako założenie znacznie obszerniejsze, z dodatkowym skrzydłem, którego ostatecznie które już nie zostało wybudowane. Pierwotna koncepcja architekta zakładała taką potężną bryłę z dłuższym skrzydłem od strony wiaduktu Markiewicza. Nawet chyba zaczęto coś realizować, patrząc na wydatki, ale zaczęto to być może pod koniec 1913 roku i nic nie zrobiono, a wybuch wojny, Wielkiej Wojny, czy jak my nazywamy ją, pierwszą wojną światową oraz później trudności finansowe, spełparyzacja społeczeństwa, problemy już zupełnie inne, sprawiło to wszystko, że plany te drastycznie okrojono. Tak czy inaczej, uroczyste otwarcie budowli nastąpiło w 1915 roku, ale właściwie przez kolejne kilka dekad, a dokładnie 9, ten budynek nie był skończony w pewnym sensie. Był asymetryczny i niekompletny. Tak było do początku 2003 roku. Ta architektoniczna rana, która towarzyszyła budowli przez 70 prawie lat, została wreszcie zagojona. Dobudowano nowe skrzydło. Ona ma swój własny numer hipotetyczny. Hipoteczny. Dzisiaj strasznie lubię to przekręcanie. Spod numeru 31A. I właśnie ta budowla domknęła w pewnym sensie wizję Heurika sprzed wielu, wielu lat. Oczywiście to nowe skrzydło bezpośrednio przylega do oryginalnego starego gmachu, ale nie razi tak estetycznie. Muszę Państwu powiedzieć, ja jako, powiedzmy, nie mówię znawca, ale jako osoba, która dość jest wyczulana na taki aspekt estetyczny i właśnie z nowego ze starym to często nie wychodzi, ale akurat tutaj wydaje mi się, że to nowoczesne formy bardzo szanują jednak w swym wyrazie właśnie to zabytkowe sąsiedztwo, ponieważ to skrzydło cechuje się prostotą, oczywiście przeszkloną fasadą z elementami z kamienia i z metalu, co ewidentnie nie jest takim kontrastem, ale to jest kontrast celowy, umiejętnie zestawiony, można to tak powiedzieć, z tą tynkowaną bryłą starszego budynku. No i przede wszystkim ta dobudowa czy nowa inwestycja wypełniła tą pustą przestrzeń działkę biegnącą wzdłuż łuku ulicy w stronę wiaduktu. No i dzięki temu cała ulica Karowa zyskała zwartą linię zabudowy po południowej stronie. Też przy okazji, bo zachęcam Państwa do tej wycieczki, tej Karową, można w dół potem pójść w stronę bulwarów Wiślanych, do właśnie takiego osobistego porównania sobie, jak właśnie można, a może się to Państwu też nie podoba, ale jak można zestawić tą nowoczesną formę, którą teraz architekci stosują. To jest oczywiste, że stosują nowoczesną formę, ale też nowoczesne rozwiązanie, nowe myślenie o architekturze, nowe materiały. Jak to tutaj zestawiono? Dla mnie udanie, nic na tym o mój odbiór budowli nie stracił, a nieraz tak jest, że o nowe przyćmiewa stare, próbuje z nim na siłę konkurować, dominować i wtedy nie wychodzi to najlepiej. Może kiedyś o takim jednej budowli właśnie, która jest rozbudowana i wyszło z tego, znaczy dobudowana część do starszej wyszło nie za dobrze. No ale to będziemy tutaj krytykować. Na szczęście mamy tą przyjemność, że opowiadam dzisiaj o tym budynku w kontekście udanej dobudowy. No, ale to nas mniej będzie, przepraszam, interesowało. Program jest raczej historyczny, więc musimy Państwu opowiedzieć, czy ja muszę Państwu opowiedzieć o tym, jak było. Czyli powiem Państwu o laboratorium i auli. No tak, ale patrzę na zegarek i mam jeszcze w tym naszym wejściu pierwsze 2 minuty, a zapomniałem o jednej rzeczy i to jest właśnie moje niedopatrzenie. Otóż zawsze, kiedy się z Państwem witam, a przynajmniej staram się nie zapominać o tym, nawet często mam taką kartkę, żeby Państwu podziękować za no, za wspomaganie naszego radia, za datki. I tym razem tego nie zrobiłem na początku, w związku z tym na końcu tej części audycji to czynię. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję w imieniu swoim, jak i w imieniu całej redakcji, całego Radia Warszawa za Państwa ofiarność, za Państwa dobre sercem. No i w ten sposób przejdziemy do serca gmachu, do laboratoria i do laboratorium Jawlu, bo gmach oczywiście ma piękną fasadę. Opowiedziałem Państwu o zestawieniu, o pomyśle architektonicznym, o nawiązaniach do klasycyzmu i modernizmu i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet pociągnąłem to we współczesnych aspektach, czyli do budowania tego nowego skrzydła, ale gmach nie używa się, że tak powiem, tylko przez oglądanie architektury. On musi być również funkcjonalny, można powiedzieć, a takowy również ten gmach jest. A patrzę, czy zdążę. Dobrze, to zrobimy sobie krótszą przerwę, a na przykład troszeczkę dłuższą tą drugą część, żebym wszystko zdążył. Chwila muzyki. Będę z Państwem za kilka minut.

0: cofnie się czas, dla ciebie też.
1: Niedaleko od domu.
2: Wróćmy zatem do przeszłości, bo siedziba nie była tylko, można powiedzieć, eleganckim budynkiem, gdzie sobie mili panowie i panie siedzieli i myśleli. Myśleli oczywiście w kontekście różnych działań towarzystwa. Ona, czyli ta siedziba, gmach, mieścił również bibliotekę z czytelnią, muzeum higieniczne oraz, co jest bardzo ważne, nowoczesne pracownie, no, można powiedzieć, takich badań naukowych. No, zwłaszcza w czasach, gdy państwo zaborcze nie dbało o standardy żywności, laboratorium towarzystwa pełniło rolę, no, można powiedzieć, takiego strażnika higienicznego, bakteriologicznego, to może mniej miasta, ale a propos tych bakterii, badano właśnie tu wodę ze studni pod kątem obecności bakterii, zwłaszcza tyfusu czy cholery. No, koniec XIX wieku, początek XX wieku to nadal całkiem duże zagrożenie, proszę państwa, epidemiologiczne. Całkiem ogromne. Demaskowano tuż również fałszerstwa żywności. Na przykład kiedyś czytałem taki artykuł o tym, że badano mleko, które jest ciągle rozcieńczane wodą, ale żeby to tylko wodą z rynsztoka, a żeby jeszcze było to wszystko takie klarowne, to dodawano, proszę państwa, gipsu. Tak, takie były. Takie były metody. A najważniejszym, można powiedzieć, takim sercem tego budynku była aula. Ona w zasadzie była salą odczytową. Trzeba pamiętać, że w warunkach braku wolnych instytucji politycznych, no, stała się ona takim salonem, można powiedzieć, choć za dużo powiedziane, to taki duży salon wolnej myśli społecznej. I chyba ja już państwu o tym opowiadałem, ale właśnie w tej auli, w tej sali odczytowej na Karowej odbywały się, oprócz oczywiście niezliczonych wykład o higienie i tak dalej, a różne ważne wydarzenia o znaczeniu narodowym i społecznym. Na przykład w 1917 roku właśnie w murach WTH, między innymi, bo też w kilku innych miejscach, obradował Zjazd Kobiet Polskich, gdzie dyskutowano o prawach obywatelskich i społecznych, no, w nadchodzącej wolnej Polski, po co do tego, że ona powstanie, już chyba nikt nie miał wątpliwości. Można powiedzieć, że ta aula, ta sala była taką przystanią dla organizacji społecznych i miejscem, gdzie higiena, no, nierozerwalnie włączyła się z higieną polityczną, z higieną moralną, można powiedzieć, w tym wypadku tego końca wojny. Towarzystwo również rozumiało, że modernizacja musi wyjść poza mury gmachu. No i myślę, że tu jednym z najbardziej spektakularnych projektów, jak to dzisiaj się mówi, czyli w ogóle pomysłów, była organizacja ogrodów i gier i zabaw dla dzieci. To się nazywały tak potocznie ogrody Raua. Ogrody Raua od nazwiska Rau, Wilhelm Rau, to przemysłowiec i filantrop, który przekazywał, no, bardzo duże kwoty właśnie na organizację takich miejsc. W Warszawie powstała sieć takich ogrodów, między innymi na Placu na Rozdrożu, czy w ogrodzie

Saskim. No ale to nie były zwykłe place zabaw, proszę Państwa, bo to z ogrodów korzystano bardzo chętnie. Kilkanaście tysięcy dzieci, jak przeczytałem, rocznie. I to głównie właśnie z tych najbiedniejszych rodzin robotniczych, a pod okiem tak zwanych przewodników, czy lekarzy, czy instruktorów, właśnie ci mali warszawiacy uczestniczyli, czy to w grach zespołowych, uczyli się dyscypliny, uprawiali gimnastykę. Też zainicjowano taką akcję Kropla Mleka. No to były takie punkty, gdzie właśnie matki otrzymywały czyste, pasteryzowane mleko dla niemowląt oraz również porady lekarskie. Towarzystwo wspierało również Instytut Higieny Dziecięcej na Litewskiej, ucząc kobiety, że karmienie piersią i świeże powietrze to najlepsza polisa dla zdrowia ich dzieci. Mimo mało znanym, a niezwykle takim dramatycznym epizodem w historii gmachu był rok 1936. Dlaczego? Gdyż w ramach wizji Wielkiej Warszawy opracowano projekt radykalnej przebudowy, poszerzenia, modernizacji, jak to się wtedy mówiło, ulicy Karowej. To miał być w ogóle wielki pomysł, wielki plan całego założenia odnowienia w pewnym sensie osi Saskiej z monumentalną oprawą, gdzie plac już wtedy imienia Józefa Piłsudskiego miał być w to włączony. Tak ogólnie miała się stać, tak, znaczy miano wybudować taką szeroką, reprezentatywną arterię, która miała łączyć centrum miasta z brzegiem Wisły i nowymi bulwarami, a tam jeszcze miał być most taki przez Wisłę. No i ta zabudowa Karowej z jej ciasnymi i zakrętami i ogromną różnicą poziomu była no nie lada problemem dla urbanistów i plany zakładały radykalną zmianę, właśnie niwelację terenu. Ulica miała zostać wyprostowana i znacznie obniżana, co no, w praktyce mogło oznaczać wyburzenie nieznacznej części historycznej zabudowy, no i w tym siedziby towarzystwa. No i ten budynek, który był symbolem przetrwania i triumfu nauki, mógł runąć w imię, można powiedzieć, nowoczesności. Środowisko zresztą lekarskich, higienistów stawiło twardy opór, argumentując, że właśnie gmach jest zbyt cenny dla zdrowia publicznego. No ale to, myślę, to akurat nie było najważniejsze, po prostu ze względu na gigantyczne koszty techniczne oraz wybuch wojny, II wojny światowej. Plan ten nigdy nie wszedł w fazę realizacji, dzięki temu Karowa zachowała swój taki unikalny, kręty charakter, no a ten gmach przetrwał jako świadek historii tej części ulicy. No właśnie, ale nie można mówić o Karowej, bo mówiłem o wiadukcie Markiewicza, nie wspominając właśnie o Stanisławie Markiewiczu. Choć właściwie większość dzisiaj kojarzy to imię wyłącznie właśnie z tym wiaduktem, Markiewicz był przede wszystkim wybitnym lekarzem, higienistą, no i też jednym z filarów towarzystwa. On założył też Towarzystwo Kolonii Letnich, dzięki czemu ratował zdrowie tysięcy dzieci z ubogich rodzin miejskich, które właśnie te dzieci wyjeżdżały na wypoczynek poza miasto, czyli można powiedzieć, że te dwie postaci, doktor Polak i doktor Markiewicz, no, w pewnym sensie zdominowały przestrzeń ulicy Karowej. To taka też ciekawostka. Czy misja doktora Polaka jeszcze trwa? Chciałbym się nad tym doktora Józefa Polaka, czy ona istnieje, czy ona trwa? No, wydaje się, że tak, ponieważ Polskie Towarzystwo Higieniczne wciąż działa, ale myślę sobie, proszę Państwa, że o jego działalności powojennej to powiem Państwu takim suplemencie za tydzień. Dlatego, że mam tutaj pewne wydarzenie, tak nam się trafiło akurat z 18 września, czyli wracamy do kroniki Warszawy i wydarzeń ciekawych, czasem bardzo ważnych, czasem może mniej ważnych, ale na pewno wartych zanotowania. To zostawimy teraz
teraz, proszę Państwa, na powiedzmy 7 dni gmach towarzystwa, a raczej bardziej jego działalność po II wojnie światowej, a po przerwie powiem Państwu o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce 18 września 1958 roku w bardzo ciekawym architektonicznym drewnianym baraku pewnego klubu studenckiego, a ten barek nazywał się i nazywa się Stodoło, chociaż no już barakiem nie jest, ale o tym po przerwie.

0: niedaleko od domu.
1: No właśnie, tak się zastanawiam. Nie, no chyba nie zdążę. To może, znaczy zdążę na pewno Państwu opowiedzieć o tym wydarzeniu, ale chyba dokończymy tą historię gmachu w kontekście działalności właściwie Polskiego Towarzystwa Higienicznego za tydzień. A ja wracam do kalendarium. Otóż tak jak już Państwu tu wspominałem, 18 września 1958 roku w drewnianym baraku nieznanego architekta klubu studenckiego Stodoła, już przytaczany tu w swoim czasie, zresztą nie tylko i tydzień temu, Leopold Tyrmand otwiera pierwszy festiwal modnej muzyki o amerykańskim rodowodzie Jazz. Jazz 58, bodajże to się tak nazywał. Taki z czasem ta impreza przekształciła się w wielką imprezę o międzynarodowym zasięgu. No myślę Państwo, jak powiem, że Jazz Jamboree, jak to fajnie brzmi, no to może z polskiego Jazz Jamboree, to już będą Państwo wiedzieli, o co chodzi. Kilka słów o jazzie. Jazz w powojennej Polsce kojarzył się często władzą już tej powojennej, po II wojnie światowej, z kulturą oczywiście znienawidzonego tego burżuazyjnego zachodu. No, później w 1956 roku właśnie trochę go zrehabilitowano i pomysł nowej imprezy muzycznej właśnie, być może właśnie w tym czasie, w 1956, już w 1957 roku się zrodził. To nawet tutaj mam informację z kartki Warszawy, to właśnie o tym okresie śpiewał przecież Grzegorz Markowski z Perfektem w słynnej autobiografii. Tak, wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znóż się można było śmiać w kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Tak to chyba brzmiało. Początkowo miłośnicy jazzu z całej Polski spotykali się w Sopocie. No, ale gdy zaplanowana na ten rok impreza została odwołana, wówczas zdecydowano się na organizowanie właśnie takiej imprezy w Warszawie. No tak, tylko że nie była jakieś super, to nie była to super miejscówka, można powiedzieć, bo miejscem festiwalu miał być barak. Zresztą służący za stołówkę dla budowniczych Pałacu Kultury, wtedy Pałac Kultury był wybudowany, w związku z tym stołówka pozostała, a barak został zaadaptowany na potrzeby klubu studenckiego właśnie pod tą nazwą swojską Stodoła, bo wszystkim przypominał po prostu Stodołę. Uroczystość otworzyła grana na klarnecie taki właśnie utwór, może motyw ze starej amerykańskiej pieśni ludowej Swanee River. Tutaj mam taką informację, że to oficjalny hymn Florydy. No i ten zwyczaj został już potem cały czas kultywowany właśnie tym utworem. Rozpoczynano następne edycje, kolejne edycje Jazzu Jamboree. No i właśnie wydaje się, że pomysłodawcą był właśnie Leopold Tyrmand, no, znany admirator jazzu. No i tutaj taka informacja, że w pewnym sensie władze PRL-owskie, komunistyczne miały rację, obawiając się wpływu jazzu na sposób myślenia młodego pokolenia. To środowisko grające jazz było postrzegane jako taka ostoja niezależności, pewna taka autonomiczna sfera wobec władz, wobec wszystkich nakazów, zakazów i tej szarości. Można powiedzieć, że była traktowana jako przestrzeń wolności i miłośnicy jazzu raczej rzadko, choć być może byli, ale raczej rzadko byli zwolennikami partii rządzącej. Słusznie więc zauważa jeden z badaczy, że radykalny jazz lat 60., który mimo, że był przecież muzyką w dominującej mierze instrumentalną, pozbawionej perswazyjnego potencjału tekstu piosenki rockowej czy protest songu, stał się bardzo istotnym elementem wytwarzania i wzmacniania tych radykalnych tożsamości politycznych. No, wydaje mi się, że Poczesny jest przecież czymś nowym. W Warszawie był i przed wybuchem wojny, ale właśnie ta jego... To, że był taki właśnie, no, że była władza niechętna wobec grających jazz, no, spotęgowała jeszcze jego taką polityczną, społeczną receptę na te wszystkie bolączki, raczej bolączki. No jakie to bolączki? Bolączki to bolączki, ale wszystkie na brak wolności. I ten system, który zmierzał do ograniczenia jakiejkolwiek autonomii jednostki. W tym wrześniu 1958 roku wystąpiło, jak czytam, wtedy 9 zespołów polskich i jedna, można powiedzieć, gwiazda zagraniczna. To był Louis Hjulmand, kwartet z Danii. No ale jak teraz teraz Państwu przeczytam, kto był, że tak powiem, reprezentantem polskiej sceny jazzowej, to naprawdę są to wielkie nazwiska, już nie tylko jazzu polskiego, ale jazzu światowego. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski czy Krzysztof Komeda. No to nazwiska nawet mniej znane, którzy się mniej orientują, jeśli chodzi o jazz, czy w ogóle muzykę tamtych czasów. To są nazwiska bardzo, bardzo dla w ogóle kultury polskiej ważne. Konferansjerem, jak Państwo się domyślają, był oczywiście sam Leopold Tyrmand. Tak jak wspominałem, miłośnik jazz, już nie będę tej postaci przypominał, niezwykle barwna postać ówczesnej Warszawy. Te koncerty trwały do 21 września. Później ten festiwal przeniósł się do Krakowa. No a też niektóre edycje tego festiwalu odbywały się w Filharmonii Narodowej. No a później od 65 roku w sali kongresowej. No i impreza na stale wpisała się w muzyczny kalendarz stolicy, a kolejne edycje, zwłaszcza w czasach PRL, no, przyciągały tłumy wiernej widowni. No i oczywiście międzynarodowe sławy gwiazd jazzu, to już naprawdę nie ma wstydu. Najważniejsi chyba muzycy jazzowi grali na Jazz Jamboree. To jest taki festiwal, który historycznie, chociaż jego historia nie jest długa, jest dla Warszawy bardzo ważny, czy był dla Warszawy bardzo ważny. To 18 września 1958 rok. Mam 2-3 minuty, to może, no to może jeszcze, no a to Szaniłowskim nie będę mówił, bo to 4 września, bo miałem tutaj różne informacje. Dobrze, proszę Państwa. Te trzy programy wrześniowe poświęciłem właśnie działalności Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego, teraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego i budowli, którą chciałem Państwu jakby troszeczkę przybliżyć, gmachu siedziby tego towarzystwa na ulicy Karowej. Jeszcze zostało mi trochę informacji w kontekście działalności po II wojnie światowej, ale nie chcę znowu w połowie przerywać, więc zacznę od tego w przyszłym tygodniu. A my, no cóż, oprócz tego poszukamy następnego ciekawego budynku, o ciekawej historii, który może takich trochę nie jest specjalnie znany. Znaczy, akurat ten, który wybrałem, znany może nie jest, to znaczy znany jest, ale też chyba wydaje mi się, że warty większej uwagi i ja tu całkiem sporo tej uwagi, patrząc na materiał, który przygotowałem, z tym materiałem się z Państwem podzielę podczas następnych, myślę, dwóch audycji, bo patrząc na ilość tego materiału i moje gadulstwo, jakoś nie mogę się zebrać na taką stricto tylko taki ekstrakt, no proszę mi wybaczyć. Patrzę na zegarek, no już dobrze, zagramy teraz dłuższą muzykę, nie będę Państwa męczył. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu udanego weekendu, mam nadzieję, że pogodnego. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia i słyszymy się jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.

0: Przystanek Parafia.
1: W tym tygodniu opowiadamy o parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Wiemy, że bardzo trudno opowiedzieć o tych 400 latach, ale staramy się.
2: A co księdza proboszcza zachwyca w założycielu?
3: W moim założycielu...
2: Świętym Wincentym.
3: Wiele rzeczy mnie zachwyca. Święty Wincenty, ja należałem do parafii wincentyńskiej, bo mamy też te parafie, gdzie posługujemy w Tarnowie i zawsze mnie denerwowały dwie rzeczy. Jak księża czasami mówili o Świętym Wincentym, to mówiła tym Wincentem, głupie takie imię Wincenty, to taki Wincenty, nie? W ogóle tego, jako młody, nie? A poza tym był w kościele taki wielki portret tego Wincentego, jaki on był brzydki, no jak klamka, prawda, do stodoły. Sobie myślę, dajcie wyżyć. Jakbym księdzem miał zostać, to w życiu nie. Świętego Wincentego, to nie. I potem jak przeczytałem biografię sobie tego Świętego Wincentego, to miałem jedną odpowiedź, że to jest ta droga. Święty Wincenty miał w sobie niezwykłą umiejętność łączenia czynności z mistyką. I to jest najpiękniejsza rzecz, która może
2: taka
3: być.
2: Taka sztuka?
3: Taka sztuka.
2: Czynność z mistyką?
3: Tak, i kontemplacją. To znaczy mówił tak do misjonarzy, że wy musicie być zwykłymi księżmi diecezjalnymi na zewnątrz, nie różniącymi się od nich zewnętrznie, bo macie im pomagać, do tego jesteście stworzeni, bo tak powstawaliśmy, żeby pomagać księżom diecezjalnym, a mówi tak, ale w waszych celach, w waszych mieszkaniach macie być kartuzami, czyli dwa wyzwania, z jednej strony wejście w łączność z Bogiem, modlitwę i życie, kontemplację, która jest gdzieś w takim życiu cichym, zakonnym, a z drugiej strony wielka czynność, czyli przekuwanie tego na czyn, czyli głoszenie czynem. To samo mówiło o siostrach miłosierdzia, które powołuje, on też tak bardzo mówi, uważajcie, kochane siostry, byście nie zakonniały. Jeżeli zakonniejecie, trzeba wołać księdza z ostatnim namaszczeniem, bo to koniec zgromadzenia, nie? I potem dodaje, bo waszą celą ma być mieszkanko na mieście, nie? Waszymi korytarzami zakonnymi mają być ulice miast, a waszą kaplicą zakonną ma być kościół parafialny. Jesteście powołani, żeby iść do ludzi i być z nimi, im służyć, nie? To jest niesamowite w Świętym Wincentym.
1: Więcej o tym już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: Dni powiatu garwolińskiego. W tym roku po raz pierwszy w nowej formule, łącząc uroczysty charakter święta plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym. A to wszystko już w najbliższą niedzielę 20 września w Miętnem. Artur Chmielewski, zapraszam na relację, której posłuchają Państwo między 11 a 15.30 w niedzielę. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
3: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studium Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
5: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. 18 września Kościół wspomina świętego Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży. W częstochowskiej parafii pod jej wezwaniem tego dnia odprawiona została suma odpustowa, której przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski przybliżył postać świętego Stanisława Kostki, przypominając, że jest on jednym z głównych patronów Polski. Ksiądz Remigiusz Lota, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Częstochowie, zaznaczył, że suma odpustowa to szczególny moment dla całej wspólnoty parafialnej i jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. A teraz wracamy, drodzy Państwo, do patrona w Warszawie. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński od dziś wchodzący na teren kurii archidiecezji warszawskiej. Po piersie świętego pasterza dołączyło do stojącego obok kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcił je w 131. rocznicę śmierci swojego poprzednika, metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galwas. Stwierdził, że obaj święci mogą być inspiracją dla współczesnych pasterzy i wiernych. Autorem obu rzeźb jest Łukasz Krupski, który zauważa podobieństwo arcybiskupa Zbigniewa Szczęsnego-Felińskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypomnijmy, Zygmunt Szczęsny-Feliński został arcybiskupem warszawskim w styczniu w 1862 roku. Po wybuchu Powstania Styczniowego napisał list z głosem sprzeciwu do cara. Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił infuat Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski głosił Chrystusa z ogromną, jak na czasy komunistyczne, odwagą. Kapłan dodał także, że w czasach komunistycznych życie księdza Małkowskiego było bardzo często zagrożone. Przypomnijmy, ksiądz Stanisław Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 1973 roku. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł 7 września 2026 roku. A już za kilka chwil rozpoczniemy transmisję apelu Jasnogórskiego.

0: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, nasza Matko i Towarzyszko naszej drogi wiary. Oto nasz wieczór zawierzenia, kiedy stajemy przed Tobą i na początku tego nowego roku pracy chcemy jeszcze raz wszystko oddać w Twoje ręce, Tobie zaufać. Dzisiaj stajemy przed Tobą jako pielgrzymi 26. archidiecezjalnej pielgrzymki z archidiecezji wrocławskiej. Nasi biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, wierni wielu parafii i dekanatów. Stajemy też przed Tobą jako uczestnicy 44. pielgrzymki ludzi morza i ich rodzin, by zawierzyć Twojej opiece wszystkich stoczniowców, portowców, marynarzy, rybaków, żeglarzy, młodzież szkół morskich, wykładowców uczelni, także tych, którzy utracili swoich najbliższych na morzu. Zawierzamy ich trud i pracę, ich samotność, problemy. Maryjo, Ty nas uczysz ufnej troski. Tak jak Ty, chcemy przejść drogę od troski niespokojnej do troski ufnej. Dziś podczas naszej pielgrzymki rozważaliśmy Ewangelię o 12-letnim Jezusie w świątyni. Gdy mówisz, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ale potem rozpoczynasz dla nas drogę zaufania i w Kanie mówisz, uczyńcie wszystko, co powie Wam Syn. To jest treść naszego zawierzenia. W tak wielu sprawach, które mamy, o które się troszczymy, chcemy Tobie, o Pani, ufać.
1: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza, zawierzamy Tobie całą archidiecezję wrocławską z księżmi biskupami, z kapłanami i osobami życia konsekrowanego, naszymi alumnami. Tak często pochłania nas troska o Dom Ojca i o sprawy Jezusa, że tracimy z oczu samego Ojca i samego Jezusa. A wtedy troska staje się zbyt ciężka. Pomóż nam stawiać Jezusa w centrum naszego kapłańskiego i zakonnego życia. Naucz nas słuchać Go i ufać Jemu. Tak jak czynił to sługa Boży, ksiądz Aleksander Zienkiewicz, kapłan archidiecezji wrocławskiej, tak jak czynił to ten, o którego beatyfikację też tu na Jasnej Górze się modlimy.

0: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza, zawierzamy Tobie wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej, wszystkie parafialne wspólnoty. Prosimy, aby każda parafia coraz bardziej stawała się domem Ojca i naszym domem.
1: Ewangelia pokazała nam, jak Ty, Maryjo, i Święty Józef rozpoznajecie dojrzałość, dorosłość Jezusa. Naucz nas, jak my w naszych parafiach możemy odkrywać i realizować naszą dojrzałość, gotowość do służby. Pragniemy współdzielenia misji z naszymi kapłanami we wzajemnej miłości.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza, prowadź nas od niespokojnej troski do troski ufnej, od niespokojnych poszukiwań do słuchania Jezusa, od liczenia na siebie do zaufania mocy Boga. Amen.
3: Księdzu biskupowi Maciejowi Małydze z archidiecezji wrocławskiej wraz z osobami towarzyszącymi dziękujemy za poprowadzenie rozważania apelowego. W godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą ogarniamy Ojca Świętego Leona XIV, Episkopat Polski, wraz z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, księdza biskupa Ryszarda Kasynę, księdza biskupa Jacka Kicińskiego, księdza biskupa Macieja Małygę oraz księdza biskupa Adriana Put. Zawierzamy Tobie, Jasnogórska Pani, nasz pauliński zakon z ojcem generałem Benjaminem Bąkowskim, Jasnogórski Konwent z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem, wszystkich prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, prosząc o nowe powołania do służby Bożej. W naszej modlitwie pamiętamy o naszej Ojczyźnie, polecamy sprawę pokoju na świecie, prosząc, aby ustały wszelkie wojny i konflikty. O osobach chorych i samotnych. Polecamy intencje nas tu zgromadzonych, jak również intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy pielgrzymują duchowo do jasnogórskiego sanktuarium dzięki transmisji Radia Jasna Góra, Radia Maryja i telewizji Trwam. Dziś duchowo łączymy się z parafią świętej Małgorzaty w Starej Łomnicy w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w świętej kopi nawiedzenia. W dniu dzisiejszym na Jasnej Górze swój jubileusz stulecia istnienia obchodził tygodnik katolicki Niedziela. Jubileuszowej modlitwie przewodniczył ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, którego również ogarniamy naszą modlitwę oraz wszystkich tworzących wspólnotę tygodnika katolickiego Niedziela. Na modlitwie z nami trwają pielgrzymi ludzi morza, pielgrzymka leśników, ludzi pracy oraz pielgrzymi indywidualni i zorganizowani. Również są z nami dzieci pierwszokomunijne wraz z rówieśnikami i rodzicami z Lipiny Górnej. Polecamy również sodalicję mariańską, która gromadzi się na dorocznym spotkaniu tu w domu Twoim, Maryjo. W dniu dzisiejszym modlili się również pielgrzymi z zagranicy, z USA, Brazylii, Niemiec i Czech. Rozważać będziemy tajemnicę ukrzyżowania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. śmierci naszej.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, s áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus. Święta
5: Mária, Matko Boża, módl się za nami
4: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria, kegerito krios metasum, eulogimene syngenoik synkologimeno sokar postes koliasu, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.
6: Amen. O mój Jezu,

Maryjo, Tobie zawierzamy polskie seminaria, które rozpoczynają nowy rok akademicki. W sposób szczególny polecamy obecnych seminarzystów pierwszego roku z archidiecezji częstochowskiej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu.

poprzez wstawiennictwo dzisiejszego patrona Polski, Stanisława Kostki, chcemy prosić o jedność naszego narodu, a jednocześnie przypomnieć słowa błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół w Polsce nigdy nie miał zwyczaju opuszczać narodu. Nie ma tego zwyczaju i dzisiaj.

0: Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Maciej Jaszczot.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.

przypowieść o siewcy, którą pamiętamy pewnie z lekcji języka polskiego w liceum, ale też przypowieść o sercu człowieka. Zawsze, gdy myślę o tej opowieści, myślę o tym, że ten siewca jest taki dziwny, taki inny, bo sieje wszędzie. Tak działa Pan Bóg. Nie oszczędza słowa, nie rozdziela słowa tylko na tych najlepszych. Rozrzuca je nawet tam, gdzie wydaje się całkowicie zmarnowane, gdy wydaje się, że to zupełnie nie ma sensu. Na ziemię skalistą, na drogę. No który rolnik będzie rzucał ziarno na drogę? Ziarno jest dla każdego. Bo ta przypowieść nie mówi, że są jakieś takie ziarna wybrakowane, jakieś takie puste, jakieś zepsute. Słowo Boże zawsze ma moc. Ale problem tkwi w glebie. Więc pytanie brzmi, co dzieje się z moim sercem? Droga to takie serce zdeptane, zamknięte. Skała, może i zapał, ale bez korzeni. Ciernie to tyle spraw świata i grzechu, że wydaje się, że nie ma miejsca dla Boga. Najpiękniejsze słowo to chyba wytrwałość. Zatrzymują i wydają owoc przez swą wytrwałość. Bo owoc nie rodzi się natychmiast. Królestwo Boże dojrzewa powoli. Więc pytanie może na dzisiaj to nie to, jakiego plonu oczekuję. Co zrobić, żeby mój plon był obfity? Słowo jest tajemnicą. Pytanie, jaką glebą jest moje serce?

0: Muzyka sakra. Chór Katedry Warszawsko-Praskiej. Mam dobrą wiadomość, bo na jubileusz Radia Warszawa również, drodzy Państwo, taka uczta duchowa w wykonaniu tego chóru. A już teraz na 106,2 FM czas na Państwa intencje. Przypomnę numer telefonów do naszego studia. 512 700 444 512 700 555. A dziś tajemnice bolesne. W sposób szczególny dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, prowadzenie Ducha Świętego dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda, biskupa Jacka, biskupa Tomasza, zadzieło Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyń, pracowników, a także księży dyrektorów, księdza Mariusza i księdza Artura, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o Boże błogosławieństwo dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością, empatią, naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty kochasz, i być wrażliwym na ich potrzeby. Przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki módlmy się o zdrowie, Bożą opiekę, dary Ducha Świętego dla mamy Joli. W dniu 63 urodzin modlą się dzieci. Za Adriannę z okazji urodzin, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka, Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre miejki badań dla Magdy. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Teresy, Adama, modlą się rodzice. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej i pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny oraz o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny, o życie wieczne dla Jacka, Grażyny, Tadeusza, Celiny, Zbigniewa, Bogusława, Jadwigi, Tadeusza oraz za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. O powrót do zdrowia po wypadku dla Magdy oraz o nawrócenie dla jej rodziny. O zdrowie duszy i ciała oraz wszelką pomoc dla Marii, Krystyny i Eugeniusza. O nawrócenie dla Marty, Mikołaja oraz o światło Ducha Świętego i nieustającą opiekę Bożą. O zdrowie, siły w wychowywaniu dzieci. O jedność i wzajemne zrozumienie, poprawę relacji małżeńskiej dla Agnieszki i Macieja. O nawrócenie dla Marty, Mikołaja oraz o światło Ducha Świętego, o uzdrowienie Amelii z depresji, chęci do życia i nauki dla niej. Módlmy się także o potrzebne łaski dla Krystyny, Eugeniusza i Marii, o sakrament małżeństwa dla Angeliki, Mateusza, Piotra i Julii oraz Patrycji i Łukasza, o uwolnienie z nałogu alkoholizmu dla Barbary oraz o nieustającą opiekę dla jej syna Michała. O potrzebne łaski i nawrócenie dla rodziny Kwiatkowskich, o powrót do zdrowia dla Renaty, uzdrowienie jej syna Michała, o nawrócenie, pojednanie i wzajemne zrozumienie dla rodziny, o światło Ducha Świętego dla Mikołaja, o uzdrowienie fizyczne i duchowe oraz o Bożą pomoc w wybraniu drogi życiowej, o wyrwanie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji, o uwolnienie od ataku złego dla Łukasza, o zbawienie Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny, Jana, o Boże błogosławieństwo dla zawartego małżeństwa Joanny i Łukasza, o opiekę, wiarę, dobre życie dla wnucząt oraz o pokój w Polsce, o zdrowie dla Karola, Magdaleny, o uzdrowienie dla Julii, Anny, nawrócenie Maćka i Tomasza, o potrzebne łaski dla Jolanty i jej rodziny, o niebo dla świętej pamięci Haliny, Mariana, Stanisława, Weroniki, Marii, o miłosierdzie Boże dla zmarłych, Henryki i Henryka oraz zmarłych z rodziny, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mamy Jolanty, a także za dzieci Ewę, Karolka, Kingę, Aleksandrę i ich dziadków, o zdrowie dla Maksymiliana, Laury, Janiny, Ewy, rodziny Adama, Justyny, Edyty, Tomasza, Amelki, Karoliny, za Adriannę, Mikołaja i Klaro, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. O Boże błogosławieństwo także, zdrowie dla Zdzisława i Oksany oraz o radość nieba dla Grzegorza, Bolesławy, Janiny, Wiktora, Agaty, Józefa i Anny. O zdrowie i potrzebne łaski dla Albiny i dziecka, które nosi pod sercem. O pomyślną podróż dla Oksany. O Boże błogosławieństwo dla Jakuba, Jana, Agaty, Antoniny, Tymona, Mai, a także o potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy dziś potrzebują naszego pocieszenia. Drodzy Państwo, tak jak wspominałam, dzisiaj tajemnice bolesne. Przypomnę numery telefonów 512 700 555 512 700 444. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Halo, halo, szczęść Boże. Halo, halo, szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie, Panie Marku. Rozpoczniemy modlitwę różańcową.
1: Witam, że ulicy Pan Wojtuch nie dojechał.
0: Już jesteśmy, Panie Marku, módlmy się. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Część dzisiaj, drodzy Państwo, bolesna, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Chrystus uczy nas wielkiej modlitwy, która kończy się oddaniem Panu Bogu wszystkiego i zgodą na wszelkie Jego plany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: I Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od okna piekielnego, zaprowadź wszystkie duszy do nieba i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Marku, dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 biczowanie Pana Jezusa. Zbawiciel przyjął w pokorze mękę biczowania, by ukazać nam, że On jest barankiem, który gładzi grzechy świata, wiernym naszym świadkiem, który skupia w sobie i czyni godnymi zasługi każdego męczeństwa. I drodzy Państwo, kolejny słuchacz bądź słuchaczka na antenie Radia Warszawa. Halo, halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Kędziszka, zaczekam.
0: Bardzo mi miło, jesteśmy na antenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od odciekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa. A skąd do nas Pani się dodzwoniła?
2: Legionowa.
0: Bardzo pozdrawiamy serdecznie Legionowa. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z sercem Matki rozważamy wzruszenie cierpieniem Chrystusa, któremu został zadany ból fizyczny i duchowy. Ukoronowany cierniami i bity po głowie, został też upokorzony w swojej godności króla. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Gdy Chrystus wyrusza na drogę krzyżową, na Jego bolesnej drodze i na Golgocie jest Matka, pierwsza męczenniczka. Ona towarzyszy tej naszej wędrówce przez życie, gdy stawiamy kroki obarczeni krzyżem. Szczęść Boże, kogo witamy po drugiej
4: stronie.
0: Szczęść
4: Boże, Anna.
0: A witam serdecznie Pani Anno. To rozpocznijmy modlitwę. Bardzo proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
0: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Proszę przypomnieć, skąd do nas Pani zadzwoniła?
4: Z Wołomina.
0: Pozdrawiamy serdecznie Wołomin. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bożego błogosławieństwa.
4: Dziękuję.
0: Z Panem Bogiem dobrej i spokojnej nocy. 512 700 555, 512 700 444. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. A to są rozważania świętego Jana Pawła II. Rozważamy cierpienia Chrystusa, ucząc się od Niego posłuszeństwa aż do śmierci i do śmierci na krzyżu. Ucząc się od Maryi przyjęcia każdego człowieka jako brata, aby stać się razem z nią przy niezliczonych krzyżach, do których ciągle jeszcze jest niesprawiedliwiony, przygwożdżony, nie w swoim ciele chwalebnym, ale w cierpiących członkach swojego mistycznego ciała i Pana. Chwały to są rozważania różańcowe, drodzy Państwo, na każdy dzień od wydawnictwa sióstr Loretanek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami
0: i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie,
3: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Polecajmy, drodzy Państwo, wszystkie nasze intencje. Polecajmy tych, którzy tej modlitwy dzisiaj w sposób szczególny potrzebują. Polecajmy tych, którzy potrzebują naszego pocieszenia, wsparcia i Bożego prowadzenia. Różaniec na antenie Radia Warszawa codziennie o godzinie 21.30, a intencje można również przesyłać drogą internetową. Ten folder znajduje się na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Ja dziś z serca dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj do nas zadzwonili, modlili się wspólnie z nami i zachęcam do tego, by pozostać z Radiem Warszawa. Za moment Beata Bednarz, Chrystus Pan, a później audycja Złością czy Miłością.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: Jak tam miarkowałeś swoje zapędy, czy swoje pożądliwości?
2: Patrzyłem na szacunek.
1: A, to cię zainteresowało.
2: Tak, odnośnie ostatniego naszego spotkania i pracy domowej, to ten szacunek wzbudził w tym tygodniu najwięcej spojrzenia na całą sytuację. Dawałeś taki przykład, że to jest twoje, nie zrobię z tym nic, dopóki sam się na to na przykład nie zgodzisz. Więc okazuję mu przez to szacunek, ale z drugiej strony ja nadal jestem rodzicem tego dziecka i ja przez ten tydzień patrzyłem na to, że okej, to jest twoje i nie chcę tego naruszyć bez twojej zgody, ale też jako rodzic mam również obowiązek stawiać granice, kiedy to jest potrzebne dla dobra dziecka. Żeby dziecko też wiedziało, że są granice i szacunek też do rodzica i do całej sytuacji.
1: Czyli ty jako rodzic masz pokazać temu dziecku granice.
2: Tak, nie mogę pozwolić mu na wszystko.
1: Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście, nie powinno tu być poniżania, czy zawstydzania, czy naruszania godności dziecka, ale szacunek nie równa się pozwolenie na wszystko.
1: Dla mnie jest to oczywiste, bo szacunek to nie jest pozwalanie na wszystko, tylko sposób, w jaki wyznaczasz mi granice. Tu nie chodzi o to, żeby nie było granic. Szacunek nie ma nic wspólnego z granicami jako takimi. Szacunek to jest sposób, w jaki te granice wyznaczasz, jakie i gdzie szlabany stawiasz.
2: No tak, ale tu na przykład to samo, co ty mówisz. Na przykład jeżeli dziecko by przyszło i mówi, chcę więcej na telefonie pograć, już swój czas wykorzystałem.
1: To bez szacunku, nie szanując jego zdania i jego potrzeb, powiedziałbyś nie i koniec, zmykaj stąd.
2: Tak.
1: W ten sposób traktujesz bez szacunku potrzeby tego dziecka. Natomiast odmawianie polega na tym, żeby najpierw pokazać, że rozumiem. Rozumiem, że bardzo ci na tym zależy, że lubisz bardzo, co to tam, grać, tak?
2: Tak.
1: I że bardzo chciałbyś grać. Rozumiem to, potem dać uzasadnienie, jakimi kryteriami się kierujesz. Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej decydujesz jako osoba, która decyduje ostatecznie o tych granicach. Więc tak, rozumiem twoje potrzeby, ale troszczę się o twoje, i tutaj nie wiem, wyniki w nauce, o twój rozwój. Twój rozwój jest dla mnie bardzo ważny. I trzeci krok odmawiania to jest proponuję coś, co jest poszukiwaniem innego tak. Nie zgodzę się na to, żebyś grał, daję tu taki abstrakcyjny przykład, żebyś 3 godziny grał w jakieś gry albo tam, nie wiem, korzystał z internetu. To, na co mogę się zgodzić bardzo chętnie, no to ile tam, ile? Na ile się zgadzasz?
2: 30 minut.
1: To pół godziny. I te pół godziny możesz wykorzystać ciągiem. Od tej pory za pół godziny przyjdę, żeby ci przypomnieć, że minęło właśnie tyle czasu. Albo możesz teraz 10 minut, potem 10 minut. No wiem, że w ten sposób rozmawiasz ze swoimi dziećmi. I to jest właśnie szacunek, tak? Bo ono wie, że ty rozumiesz jego potrzeby, ponieważ je rozumiesz i mówisz temu dziecku o tych potrzebach, mówisz mu jednocześnie, jesteś dla mnie ważny. Zwracam uwagę na twoje potrzeby. Kiedy ja zwracam na nie uwagę, to znaczy, że one są ważne, że to nie jest byle co. I po trzecie, chcę, żebyś rozumiał, dlaczego? Żebyś rozumiał, skąd wzięła się taka czy inna moja decyzja, czy też propozycja innego sposobu zaspokojenia twojej potrzeby. I bardzo ważne na koniec, żeby zapytać dziecko, co ty na to? Żeby to nie było, wiesz, zamknięte. Ja zdecydowałem, czy ja zdecydowałam, rozumiem ciebie, troszczę się o ciebie i dla twojego dobra. Nie, to nie chodzi
2: i
1: o to.
2: I dla swojego spokoju.
1: To też. I dla spokoju mojego sumienia, że zrobiłam wszystko, żeby się zatroszczyć o bezpieczeństwo mojego dziecka czy o jego rozwój. A tymczasem w ten sposób stosujemy przemoc. Żeby nie było przemocy, mam to uzgodnić z dzieckiem.
2: No dobrze, i teraz...
1: Co nie znaczy, bo ja już to słyszę za chwilę, skoczysz mi do gardła, uzgodnić z dzieckiem to nie znaczy ulec mu, tylko poszukiwać rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Nie chodzi o to, żeby ktoś z czegoś rezygnował, o kompromisy, nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyśmy znaleźli taki sposób, z którego będziemy oboje zadowoleni, dorosły i dziecko.
2: Mogę chyba to powiedzieć na antenie, ale jeżeli ktoś z rodziców słucha i ma na to taki sposób, że jest naprawdę zadowolony i rodzic i dziecko, to prosimy o jakieś maile, to się podzielimy z chęcią, ale jak ja na przykład myślę o sposobach, które my używamy, pomimo tego, że uzgadniamy z dziećmi reguły, dzieci biorą aktywny udział w tych regułach. Czy to będzie 5 minut, czy 15, jako przykład daję, tak? Używania telefonu dziennie, czy komputera. Tak. Dostosowujemy do wieku i wraz z wiekiem to na przykład wzrasta. To i tak mógłbym powiedzieć, że praktycznie w każdym tygodniu chociaż jedna osoba przyjdzie i chce więcej.
1: I wyraża swoje niezadowolenie.
2: Tak. I że albo chce więcej, bo jest jakieś coś, albo chce to. I teraz znowu, żeby tego uniknąć, to w regułach z dziećmi uzgodniliśmy, żeby nie przychodziły i jak nie będą przychodzić, a w tygodniu będą się trzymać zasad, to w weekend mają wydłużony czas. Jako taka ta odroczona gratyfikacja za to, że w tygodniu, kiedy jest czas szkoły, lekcji, zajęć pozalekcyjnych i tak dalej, żeby nie było niepotrzebnych rozmów o wydłużeniu czasu w momencie, kiedy tak naprawdę tego czasu jest w tym okresie mało, z naszej perspektywy, to szanując dwie strony, mówimy, dobrze, to w weekend będziecie mogli więcej, tylko tu wytrzymajmy wszyscy, tak?
1: Dobra, ale czy dzieci na to się zgodziły?
2: Tak.
1: Właśnie. Tak. No więc o to właśnie chodzi,
2: no
1: prawda?
2: I, no ale teraz przychodzą dzieci i któryś rodzic się zgodzi.
1: Ach, no to już jest rozmowa między rodzicami, bo to, że jakiś rodzic zgodzi się na przekroczenie, złamanie jakichś reguł, no to każdy z rodziców jest odpowiedzialny sam przed własnym sumieniem, ale też przed swoimi dziećmi, przed drugim małżonkiem jest odpowiedzialny za taką decyzję. To jest bardzo ważne oczywiście, no ale już na to nie mamy wpływu. Każdy z nas, mam nadzieję, stara się w sposób dorosły, dojrzały funkcjonować i podejmuje takież decyzje, tak? Dojrzałe, przemyślane, z umiarem i tak dalej.
2: Z rozumem.
1: Tak, używając rozumu, no przemyślane. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że wciąż ktoś jest niezadowolony. Tak, na pewno przyjdą podmuchy wiatru. Tak, ale jeżeli mamy uzgodnione jakieś reguły, no to naturalnym procesem jest chęć przekroczenia granicy. To nic strasznego, nic złego, ani ze strony tego, kto chce przekroczyć, ani ze strony tego, kto trzyma te granice, czy strzeże ich. Tak, ktoś, kto przychodzi do tej granicy, może usłyszeć komunikat: halo, tu jest granica. Tej granicy ustaliliśmy, że się nie przekracza. Ty jesteś od tego dorosły, żebyś upominał, żebyś przestrzegał, żebyś kontrolował, pilnował tych granic i wspierał twoje dziecko w tym, żeby ono dało radę, żeby ono sobie poradziło z samym sobą i umiało nie przekroczyć, czy też umiało zapanować nad swoją porządliwością, bo o niej właśnie przecież tutaj mówimy przy okazji tego 10. przykazania. To o to właśnie chodzi. I kiedy zapanuje, obowiązkowo dziecko ma usłyszeć pochwałę, wyrazy podziwu, wyrazy, czy ja wiem, czy wdzięczności, ale może nawet też wdzięczności. W każdym razie podziwu, docenienia, uznania tego wysiłku, jakie to dziecko podjęło, że mimo niezadowolenia jednak trzyma się reguł, które ustaliliśmy. Więc to, że ktoś jest tam potem po drodze niezadowolony z tego, no to oczywiście, że tak. Ale to nie o tym mówię, mówiąc o poszukiwaniu takich rozwiązań, z których obie strony są zadowolone. Bo to rozwiązanie pasuje i mnie, i tobie, a że co jakiś czas przychodzi mi znowu ochota przekroczyć te granice, to taka jest natura ludzka. No tak właśnie brakuje nam tej wytrwałości. To jest jeden z najważniejszych skutków grzechu, że mamy w sobie dobro, dążymy do dobra, do spotkania z Bogiem, ale brakuje nam wytrwałości w tym dążeniu. Więc to, że ktoś jest niezadowolony, to nie znaczy, że ta umowa jest sformułowana niezgodnie z tą zasadą obopólnej satysfakcji. No dobrze. Ja myślę, że z tym punktem 2535 warto jeszcze powiązać kilka pojęć, które są związane wciąż jeszcze z szacunkiem wobec własności. Bo tydzień temu mówiliśmy o tym, żeby uczyć dzieci szacunku. Nawet przez organizowanie i doświadczanie tego szacunku. O tym mówiliśmy tydzień temu, ale ja bym chciała teraz jeszcze rozwinąć ten temat.

0: złością czy miłością.
1: Chciałabym mianowicie zwrócić uwagę na pojęcie wartość. To takie abstrakcyjne słowo, wartość. Jakbyśmy tak się zastanowili, jaka jest definicja pojęcia wartość. Mamy takie pojęcie w matematyce, ale tak w życiu, w psychologicznym, społecznym, pedagogicznym znaczeniu, co to jest wartość? Bo ta wartość to jest pojęcie, które dotyczy osoby. Osoba stanowi wartość w oczach Boga, w oczach rodziców, w oczach samego siebie. Ja mam wartość, ty masz wartość i coś też ma jakąś wartość. Żeby o tym mówić, rozmawiać z dzieckiem. Wartość to znaczy, że coś jest dla nas ważne. Coś jest ważniejsze, a coś jest mniej ważne. O tym, że coś może mieć w związku z tym pojęciem jakieś znaczenie. I uczyć takiej oceny wartościującej, nie moralnej, typu dobry, zły. Bo cóż jest dobre albo cóż jest złe? Czytamy to w Księdze Rodzaju, na początku samym, że owoce drzewa, poznania dobra i zła były zakazane, więc to nie nam decydować, co jest dobre, a co złe. Natomiast możemy rozpoznawać jak najbardziej właśnie tędy droga, jakie to dla mnie ma znaczenie, jaką to dla mnie ma wartość. Ten ktoś, czy ta rzecz, ta sytuacja, ta okoliczność, jakie to ma znaczenie? Tak kolokwialnie mówiąc, co mi to robi? I w związku z tym, na co zwracać uwagę? Co sprawia, że coś jest wartościowe? Czy ktoś jest wartościowy? Co ma być kryterium takiej oceny wartościującej? I uczyć zwracania uwagę właśnie na to, czemu to służy, ku czemu mnie to prowadzi, w czym mi to pomaga bądź przeszkadza, na ile

0: To jest ważnego, że na tym ci zależy, że tego pożądasz, że tego chcesz. Czyli jak takie dziecko przychodzi do ciebie i prosi cię o te 5 minut dłużej przy tej grze, a nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co mu to da?
1: Ale ono potrafi odpowiedzieć na to pytanie, co mu to da. Będzie się porównywać albo chcieć to, bo inni mają na przykład dłużej tego czasu.
0: No dobrze, czyli co ci... Dobrze, tak. Niech tak będzie. Ono potrafi odpowiedzieć, co mu to da. Natomiast nasze myślenie ma pójść krok dalej. Do czego przyczyni się to, co osiągniesz? Co ci to da, że będziesz jeszcze 5 minut grał w tę grę? Tyle samo czasu, co twoja koleżanka, czy twój kolega, czy twój brat. To co ci to da? To jest pytanie.
1: No i teraz...
0: No spróbuj, pomóc odpowiedzieć.
1: Myślę, że jestem dzieckiem. No mogę więcej czasu spędzić z moimi kolegami i podnieść swoje umiejętności w tej grze. Moja postać zdobędzie więcej punktów, poziomów. Wtedy mogę rywalizować na jeszcze wyższym, zaawansowanym poziomie. A potem, gdybym chciał zostać profesjonalnym graczem sportów elektronicznych, mógłbym występować w turniejach, zarobić miliony.
0: Dobrze.
1: I opowieść będzie trwała w tą stronę.
0: Tak, ale nadal nie odpowiadasz, co ci to naprawdę da. Jaki to będzie miało wpływ na twój rozwój, czyli na ile przybliży cię to do twojego Ojca w niebie. Jak będzie ci to służyć w twojej drodze do świętości. Ja wiem, że z 5-letnim dzieckiem oczywiście nie będziemy na takie tematy rozmawiać tymi słowami, ale tematy możemy takie podejmować. Podejmować taką refleksję. Tylko najpierw te refleksje warto podjąć w gronie dorosłych, w gronie rodziców.
1: To odpowiadając, co mi to da, w drugą stronę, jeżeli nie dostanę, to ja jako rodzic tłumacząc dziecku, co tobie to da, jeżeli nie dostaniesz, to jest taką wolność podejmowania decyzji. Nie oznacza to, że rezygnuję z czegoś albo że nie dostaję.
0: Tylko kontroluję to, co
1: tak.
0: robię.
1: Tylko tak? potrafię znowu cieszyć się z tego, co mam, kontrolować, kiedy to mam, co znowu mogę mieć jutro, przewidywać, zaplanować sobie mój dzień. Czasem rozmawiamy o tym, że jak chodzimy do pracy, to też nie chodzimy do pracy, bo tak bardzo nam się wszystkim podoba chodzenie do pracy, tylko też dostajemy za to pieniądze. Ale też dostaję to wszystko w jakiejś określonej ilości.
0: Dobrze, ale wartość pracy nie polega jedynie na przeliczniku finansowym. Przecież pracując realizujesz siebie jako
1: tak.
0: osobę. Masz okazję wnosić swój wkład w bogactwo życia, przyczyniać się do tego, żeby i tak dalej. Bardzo wiele różnych innych potrzeb zaspokajasz chodząc do pracy. Tak, więc przy tej pożądliwości byłabym ostrożna w nadużywaniu tego wskaźnika finansowego, czy też wartościowania wszystkiego za pośrednictwem pieniędzy, tak? Bo one, jak to mówi przysłowie, szczęścia nie dają. Tu nie o pieniądze przecież chodzi, tak? Te pieniądze są jakimś sposobem na zaspokojenie jakiejś potrzeby, tylko teraz, no, dla każdego z nas innej.
1: Tak, tylko chodzi o to, że mamy walutę, tylko każdy ma inną. U dziecka walutą jest ten czas, który chce dostać, u dorosłego są te pieniądze jako wynagrodzenie.
0: To wynagrodzenie za pracę mówi nam, dorosłym, może o naszej wartości, chociaż czy ja wiem, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, nie wnikajmy, nie podejmujmy tego tematu, bo zabrniemy za daleko.
1: Mi bardziej chodzi w drugą stronę, wiesz, o to chodzi, że ja też jakby, jak dzieci przychodzą i chcą więcej, to tłumaczę im, że ja w każdym tygodniu nie przychodzę do mojego szefa i mówię, że ja chcę więcej, bo właśnie będę miał wyższy level w pracy, więcej umiejętności i zobaczysz, a teraz mi to jest potrzebne, ale że raz na jakiś czas, kiedy to jest uzasadnione i jak wy jesteście coraz starsi i tak dalej, to zobaczcie, że zmieniamy zasady, macie coraz więcej tego czasu.
0: Tak jest.
1: Są pewne reguły. Dlatego nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, bo też są różne osoby w różnych sytuacjach i też nie chcę ich ograniczać przez to, że praca albo że dorosłość to ma oznaczać x godzin, y pieniędzy i to jest taki schemat jakby wpaść. Bo w dzisiejszych czasach jest dużo możliwości, pewnie każdy może znaleźć coś, co będzie mu odpowiadać, tylko trzeba się cieszyć z tego, co się ma.
0: Tak, ale jednocześnie to nam nie zakazuje dążenia do czegoś więcej. czy też tęsknoty za czymś więcej,

0: starania się o więcej, ochoty na coś więcej. Mamy takie prawo, tylko za każdym razem, kiedy mamy ochotę, czyli kiedy pojawia się w nas ta pożądliwość, mamy ją porządkować. A będziemy ją porządkować, jeżeli będziemy kierować się tymi właśnie pojęciami. Na ile to jest ważne? Dlaczego to jest ważne dla mnie? Dlaczego, czyli dla jakich wartości to jest ważne? Dlaczego ja chcę być najlepsza? Bo co? Bo kiedy będę najlepsza, to co? To będę myślała, że jestem wartościowa? Tak? Jeśli będziemy rozmawiać z dziećmi na takie tematy, poznamy ich niezaspokojone potrzeby. A jeśli poznamy te potrzeby, to będziemy mogli pomóc im poszukiwać innych sposobów na ich zaspokojenie. Masz poczucie własnej wartości nie tylko dlatego, że jesteś najlepszy w graniu. Poszukajmy w twoim życiu takich umiejętności, cech, zdolności, takich doświadczeń też, których nie ma nikt inny i które sprawiają, że jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny. Granie w gry i społeczność graczy w elektroniczne gry to nie jest koniec świata. Są też inne przestrzenie społeczne, inne dziedziny życia, w których można znaleźć swoją wartość równie dobrze jak w tym gronie. Na tym gronie świat się nie kończy. Ja o takim głębszym podejściu myślę w tych rozmowach z dziećmi. O tym, jakie to ma znaczenie, czyli jakie moje potrzeby mi to zaspokaja. I czy naprawdę nie ma innych sposobów na zaspokojenie tych odkrytych potrzeb. I jeśli myślę, że nie ma innych sposobów i że ten sposób jest jedyny i nie ma innego, to co to jest?
1: Przemoc.
0: Tak. Wobec samego siebie przemoc. Przemoc, czyli brak wolności, tak? Czyli przymus. Będziesz wolnym człowiekiem tylko wtedy, kiedy będziesz miał świadomość, że zawsze możesz wybrać i że potrafisz wybrać to, co najbardziej wartościowe. Ale żeby wiedzieć, co jest najbardziej wartościowe, warto poszukać różnych innych sposobów funkcjonowania, żeby odkryć ich wartość. Żeby doświadczyć takich doznań, które pomagają ci odkrywać swoją wartość. Nie tylko wtedy, kiedy porównujesz się z innymi i kiedy zwyciężasz innego człowieka. Pierwszą i najważniejszą osobą, którą warto zwyciężać, jesteśmy my sami. I to z sobą mamy toczyć nieustanne zmagania, po to, żeby umieć utrzymywać swoją pożądliwość w sposób rozumny, według rozumnej miary.

0: złością czy miłością.
1: Tak właśnie prowadzi nas katechizm Kościoła katolickiego.
2: W tym 10 przykazaniu.
1: Tak, w związku z tym 10 przykazaniem. Dlaczego to jest ważne? Mamy pytać nasze dzieci, jakie to ma dla ciebie znaczenie, jaką to ma dla ciebie wartość. Pamiętajmy, że w poszukiwaniu wartości można też porównywać jedno z drugim. Ważniejsze jest to czy tamto. Zastanów się, dziecko moje, co o tym myślisz? I w takich rozmowach bardzo ważne, żeby to dziecko mogło wypowiedzieć się i żebyśmy tę wypowiedź zostawili do przemyślenia dla samych siebie i dla tego dziecka.
2: Przypominam sobie sytuację, kiedy dzieci dość mocno przekroczyły granicę bez uzgodnienia. No i można powiedzieć, naturalną konsekwencją było odebranie im tych przywilejów na kolejne dni. To akurat się odbyło w dość spokojnej rozmowie z dwóch stron.
1: One były świadome, że przebrała się miara.
2: Był jednak u jednego z synów taki lekki uśmieszek. No więc padło pytanie, czy się wszyscy zgadzacie. Pomimo, że wszyscy wiedzieli, że zostały złamane i jakie będą te konsekwencje. I była rozmowa właśnie o tym, że następuje ten moment egzekucji jakby i egzekwowania przez kolejne dni.
1: Wyegzekwowania konsekwencji, oczywiście.
2: To jeden z synów właśnie taki ma uśmieszek, no i takie stwierdzenie po tym wszystkim, ale nawet jakbym się nie zgadzał i chciałbym się wypowiedzieć, to co to zmieni teraz? I ja mówię, wiesz, o tyle to zmieni, że możesz wypowiedzieć to, bo masz taką możliwość. My cię wysłuchamy, a nuż powiesz coś takiego, o czym do tej pory nikt z nas wszystkich nie myślał.
1: Nie pomyślał, oczywiście.
2: I może to w tej danej sytuacji akurat jeszcze nie zostanie wdrożone, ale zaczniemy
1: może,
2: o tym myśleć na przyszłość wszyscy.
1: Może mieć wpływ, no oczywiście.
2: A jeżeli nie powiesz nic, to nikt nie ma szans na to, że coś możemy zmienić później, tak?
1: I
2: jakoś to usprawnić być może, albo spojrzeć z jakiejś perspektywy. Więc...
1: Ja bym tutaj jeszcze dodała, to ubogaci nas wszystkich, bo ty podzielisz się tym, co jest w twojej głowie. My tego nie wiemy. A dla mnie ważne jest to, co ty myślisz. Dla mnie to jest ważne, dziecko moje, co ty myślisz. Więc ja chcę to wiedzieć. Będę bogatsza, to będzie dla mnie prezent, kiedy powiesz mi, co o tym myślisz. Niezależnie od tego, jak to oceniasz gdzieś tam wewnątrz siebie. Taką myśl masz w sobie, więc podziel się nią. Mnie to wzbogaci. Jeśli dziecko usłyszałoby taki tekst, to poczucie własnej wartości na pewno nabierze innego znaczenia. Inaczej to dziecko będzie myślało o sobie, bo ktoś, kto jest dla niego ważny, ojciec, matka, jest zainteresowany, a na dodatek później jeszcze możemy okazać wdzięczność temu dziecku za to, że podzielił się myślą, którą ma w swojej głowie. Nawet jeśli ta myśl jest dla nas przykra, niewygodna, niezgodna z naszymi wyobrażeniami, z naszymi oczekiwaniami, ale jest to coś, co ujrzało światło dzienne i co może właśnie mieć wpływ, zostać uwzględnione albo teraz, albo w przyszłości. Nie?
2: W takim momencie, kiedy u nas taki kryzys następuje z potrzebą egzekwowania, no bo dochodzimy już do ostateczności w jakiejś sytuacji, kiedy granice są tak przekroczone, to ja zauważam, jak dzieci zaczynają być kreatywne, bo potrafią każdego dnia przyjść i wymyślić rzecz typu, ja się skupiam teraz, załóżmy, na jakichś tam rybach i potrzebuję dostępu jednak do elektroniki, bo teraz będę czytał tekst encyklopedii o rybach, albo jakieś ćwiczenia dziwne, stania na przykład na rękach i muszę zobaczyć filmik, jak to się robi, bo to robię, więc teraz się muszę w tym udoskonalić. Czyli już teraz ta elektronika, załóżmy, czy tam dostęp do niej nie jest potrzebny
1: po to, żeby dostarczyć jakichś emocji, tak? Czy jakichś tam adrenaliny, bo wciąga mnie akcja tego, co oglądam.
2: Tak, ale dzieje się coś, co jakby często powtarzamy, czy telefon jest do telefonowania, dzwonienia, komputer do nauki i w tym momencie nagle ten komputer ma być do tej nauki. Nagle jest potrzebny teraz do nauki, czyli żeby dać tą możliwość uczenia się rzeczy, których do tej pory no, nie miał czasu z jakiegoś powodu się uczyć.
1: Albo nie miał pomysłu.
2: Miał inne pomysły, te nie były pierwsze. Więc tu zauważam wtedy taką dużą kreatywność i swobodę wypowiadania tego i szukania możliwości naokoło, żeby jakby dostać ten sprzęt po coś innego, ale nadal ten. Więc to jest takie ciekawe zjawisko, które w takich sytuacjach właśnie zaobserwowałem. A druga rzecz, bo też powiedziałaś to słowo wdzięczność i tak chodziło, jak dzisiaj już rozmawiamy cały czas za mną to słowo, ale nie umiałem jego tak nawiązać, żeby nie wyszło, że dzieci muszą być wdzięczne, tak? Ale w mojej ocenie ważne jest, żeby uczyć dzieci tej wdzięczności za to, co mają, bo my tu rozmawiamy o tym, że czasem się porównują, albo bo chcą coś, bo ktoś ma, bo brat ma, bo koleżanka czy tam kolega ma. Ale dla mnie jest też ważne, żeby od samego początku pokazywać dzieciom, nie na zasadzie zobacz, ty masz, inni nie mają, albo bądź wdzięczny za to, że cokolwiek masz, tylko tak, żeby cieszyć się i być wdzięcznym właśnie z tego, co się ma. Mam, to mam. Jestem za to wdzięczny, co mam, a nie, że...
1: Koniecznie chcę mieć więcej.
2: Tak, albo wręcz musisz mieć szacunek do tego, że w ogóle coś masz, tak? Żeby, bo to wtedy umniejsza według mnie tą wartość. Tak chodziło za mną te słowo wdzięczność i idealnie mi się teraz tak będę mógł się wypowiedzieć w tym.
1: Ale ta wdzięczność pojawi się w naturalny sposób, jeśli będziemy potrafili pokazać dziecku wartość tego, co mają, znaczenie tego, co mają, ze względu na to, co było, co jest i co będzie. Jakiej to nabrało dziś wartości i jaką to może nabrać wartość w przyszłości. To, że ty teraz będziesz znał nazwy ryb i umiał je rozpoznać, w przyszłości może sprawić, że... No i tutaj możemy sobie tysiące rzeczy wyobrażać, tysiące sytuacji, w których to będzie możliwe. Pierwszą oczywiście dla uczniów takich w środku podstawówki, no to na lekcji będziesz może jedyną osobą, która będzie umiała nazwać gatunki ryb. Ale ja szczycę się tym, że jak idę przed Bożym Narodzeniem po ryby, to ja umiem nazwać te ryby, które tam leżą na tym stoisku. Ja wiem, jak ona smakuje, do czego najlepiej się nadaje, z czym połączona będzie smakowała, a z czym niekoniecznie. Na przykład. Więc to może mieć znaczenie, znajomość takich nazw. Skąd one pochodzą? Dzięki takiej wiedzy w różnych sytuacjach może mi to pomóc. I pokazując dziecku tę wartość związaną z przyszłością. Jakie to ma znaczenie dla twojej przyszłości? Zamiast mówić, nigdy nie wiadomo, kiedy ci się to może przydać. Kiedy dzieci pytają, po co ja mam się uczyć? Za moich czasów, nie wiem, czy dzisiaj też tak jest, ale po co ja się mam uczyć budowy pantofelka?
2: Jest, ale właśnie dam taką odpowiedź na to. Jeden z synów ma predyspozycję takiej pamięci tych słówek różnych związanych z biologią. I te rzeczy, jak zauważamy, to mu właśnie mówimy, co może mu to dać, że być może chciałby pójść w przyszłości, na przykład jako zawód powiązany czy to z byciem lekarzem, czy jakimś biologiem. I zwracamy uwagę, że jeżeli będzie na to zwracał uwagę właśnie w szkole i będzie mu to dalej sprawiało przyjemność i łatwość, to być może to jest jakaś tam jego droga, że to jest ten jego konik. No i na ten moment widzimy, że to jest u niego na takim
1: priorytecie.
2: To mu się podoba. Myśli w takim kierunku, w którą stronę wtedy ewentualnie iść. A rozmawiamy tu cały czas o dzieciach w podstawówce, ale już dajemy informację, że gdybyś to jest dla ciebie ważne, możemy... to jest da ci taką możliwość. Jeżeli tą możliwość widzisz u siebie, no to teraz dalej pielęgnuj to, próbuj coś z tym zrobić. Tak?
1: Możemy mu pokazywać właśnie taką perspektywę, nie? W przyszłości. I teraz, kiedy nasze dzieci będą miały świadomość tego, o czym mówiliśmy, kiedy nasze dzieci będą kierować swoje myślenie tymi drogami, tymi kategoriami, szukając znaczeń, wartości, szukając swoich potrzeb, umiejąc nazywać swoje potrzeby, kiedy ich myślenie będzie skierowane w tę stronę, to niewątpliwie przyczyni się to do uporządkowania procesów związanych z pożądliwością, do przejęcia kontroli nad nimi. To nie jest proste. My, dorośli, nieraz mamy kłopoty z pożądliwością. Od nadmiernego jedzenia przez nadmierne korzystanie z różnych osiągnięć techniki. Tak. Od różnych nadmiarów. Mamy z tym kłopot. Nasze dzieci mogą się tego uczyć i nie mieć aż takich kłopotów jak my. No i kończąc naszą audycję, zachęcam do tego, żebyśmy spróbowali podejmować rozmowy z dziećmi na temat znaczeń, na temat tego, co dla nich ważne. To, co określają jako ważne, jakie ma dla nich znaczenie, jaką ma wartość, co w oczach naszych dzieci czyni coś wartościowym. Dlaczego to jest takie ważne? I żeby poszukiwać jak najwięcej odpowiedzi na to pytanie dlaczego. Odpowiedzi o znaczeniu tego, do czego dążą, co jest przedmiotem ich pożądania, co jest celem ich dążeń. Porozmawiajmy z naszymi dziećmi, porozmawiajmy między sobą, zastanówmy się sami, co nami kieruje, co dla nas jest ważne, jakie nasze potrzeby i sposoby ich zaspokajania są nam bliskie, jakimi się kierujemy. A kończąc naszą audycję, chcemy przypomnieć o remoncie, jaki chcemy przeprowadzić w studiach naszego radia i poprosić Państwa o wsparcie na ten właśnie konkretny cel. Bez pieniędzy nie uda nam się zrealizować naszych planów.
2: Na stronie Radia Warszawa jest nawet artykuł, to także Wasze studio, czyli to także naszych wszystkich studio. Można zobaczyć też wizualizację, jak takie studio ma wyglądać po remoncie.
1: Wdzięczni za to wsparcie. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
2: Dobranoc. Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Kochamy Cię, Panie, bo Ty jesteś dobry. Ty masz słowa życia wiecznego. Kto w Ciebie uwierzy, ten będzie miał życie w obfitości. Uwielbiamy Cię, Panie, bo dla Ciebie nie ma rzeczy za trudnych. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty zawsze jesteś przy nas. Twoja łaska trwa na wieki. Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty nas kochasz. Kochasz nas takimi, jakimi

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
1: Przypowieść o siewcy, którą pamiętamy pewnie z lekcji języka polskiego w liceum, ale też przypowieść o sercu człowieka. Zawsze, gdy myślę o tej opowieści, myślę o tym, że ten siewca jest taki dziwny, taki inny, bo sieje wszędzie. Tak działa Pan Bóg. Nie oszczędza słowa, nie rozdziela słowa tylko na tych najlepszych. Rozrzuca je nawet tam, gdzie wydaje się całkowicie zmarnowane, gdy wydaje się, że to zupełnie nie ma sensu. Na ziemię skalistą, na drogę. No który rolnik będzie rzucał ziarno na drogę? Ziarno jest dla każdego. Bo ta przypowieść nie mówi, że są jakieś takie ziarna wybrakowane, jakieś takie puste, jakieś zepsute. Słowo Boże zawsze ma moc. Ale problem tkwi w glebie. Więc pytanie brzmi, co dzieje się z moim sercem? Droga to takie serce zdeptane, zamknięte. Skała, może i zapał, ale bez korzeni. Ciernie to tyle spraw świata i grzechu, że wydaje się, że nie ma miejsca dla Boga. Najpiękniejsze słowo to chyba wytrwałość. Zatrzymują i wydają owoc przez swą wytrwałość. Bo owoc nie rodzi się natychmiast. Królestwo Boże dojrzewa powoli. Więc pytanie może na dzisiaj to nie to, jakiego plonu oczekuję. Co zrobić, żeby mój plon był obfity? Słowo jest tajemnicą. Pytanie, jaką glebą jest moje serce?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
3: Jak zawsze serdecznie gorąco witam wszystkich. Jacek Racięcki. Witam i zapraszam na spotkania w wolnej chacie, w której oczywiście porządki będę robił nie sam. Dzisiaj ze mną zamiata Jasia. Witam cię, Janinko, serdecznie, gorąco. Cieszę się za twojej obecności. Dziękuję ci bardzo za otwartość i gotowość. Na początek spieszę spytać, co możesz nam powiedzieć, jak to dzisiaj widzisz to swoje życie, szczególnie te początki swojego życia, w których prawdopodobnie były jakieś braki, jakieś trudności, które potem położyły się cieniem na twoim dorosłym życiu, skoro trzeba było, spotrzebowałaś, podjęłaś szereg, jak się okaże, różnych działań, które miały ci w tym twoim dorosłym życiu pomóc.
4: No więc tak, z jednej strony wydawałoby się, że miałam dość szczęśliwe dzieciństwo. To była wioska, gdzie wszyscy się znali, więc było dużo relacji z ludźmi i w sposób taki zupełnie naturalny. Natomiast moi rodzice mieli kłopoty, to znaczy ojciec miał inne jakby potrzeby, potrzebował więcej kultury, rozmowy, odpoczynku, a mama miała, pochodziła z takiej dość biednej rodziny i bardzo chciała, no jak to na wsi, prawda, żeby ludzie widzieli, więc strona materialna była.
3: Zostaw się.
4: Była niezwykle istotna, a ponieważ ojciec nie zarabiał tyle, żeby tego, jeszcze rodzice budowali dom, w związku z tym ona nie pracowała zawodowo, ponieważ to była śląska rodzina, więc kobieta była od tego, żeby zajmować się domem i dziećmi. Więc ona dorabiała na różne tam inne, różne sposoby, a to trochę szyła, a to chowała kury, kaczki, indyki, barany, co tylko się dało. Także do rzeźnika praktycznie się nie chodziło. No więc to już był pierwszy taki zgrzyt, że rodzice, od czasu do czasu była bardzo wielka awantura. I ja to źle znosiłam. Te awantury były bardzo rzadko, niemniej jednak były. Mama była bardzo taka apodyktyczna i ja jak gdyby to źle znosiłam i jak trzeba było podjąć decyzję o szkole średniej, to jak teraz to widzę, to po prostu postanowiłam uciec z domu, to znaczy wybrałam szkołę daleko od domu. No i to mi się udało i poszłam do technikum i 3 miesiące później zginął mój ojciec w wypadku samochodowym.

0: W tej wiosce, w której mieszkałam, w mojej klasie właściwie nie miałam żadnej przyjaciółki, ponieważ mój ojciec potrafił słuchać opery czy operetki z płyt, co było absolutnym ewenementem w tej wsi. W związku z tym ja nie znajdywałam wspólnego języka z nikim w mojej klasie. Czułam się bardzo, bardzo inna. Jeszcze do tego moja mama, która bardzo chciała, żebym ja ładnie wyglądała, ubierała mnie w sposób zupełnie, nie chodziłam we flanelowych sukienkach, tak jak wszystkie moje koleżanki, tylko inaczej, bo dla mojej mamy flanelowa sukienka to był symbol biedy. Więc ja chodziłam inaczej ubrana, więc to też mnie wyróżniało i czułam się inna, czułam się z tym
1: Wyalienowana.
0: wyalienowana, czułam się bardzo źle. Przyszłam do tej wioski jeszcze do pierwszej klasy, nie znając śląskiego, co było kolejnym, bo ja przez pierwszy rok nie rozumiałam, o czym dzieci rozmawiają. Więc to było trudne i potem poszłam do szkoły średniej, gdzie było 40 dziewczyn w jednej klasie. To były klasy męskie i żeńskie, także to. Natomiast, no i jak już jako tako nawiązałam kontakt z tymi dziewczynami, po drugiej klasie moja ciocia mnie namówiła, żeby się przenieść do Gliwic konkretnie, gdzie ona mieszkała, że będę u niej mieszkać, że ona się mną zaopiekuje, tą sierotką, prawda? To była siostra ojca. No więc to było bardzo złe rozwiązanie, bo tam już się zaaklimatyzowałam. Tutaj przyszłam do trzeciej klasy, pięcioletniego technikum. Klasa, która się od 2 lat znała, więc tam już były podgrupki, wszyscy byli przypasowani, a ja byłam ni w 5, ni w 11. Poza tym klasa była koedukacyjna, a ja przyszłam z klasy żeńskiej. Moja ciocia miast się mną zaopiekować i chodzić ze mną do kina, do operetki, nie wiem, do domu kultury, co mi obiecywała. Nic z tego nie zostało zrealizowane. Do tego jeszcze chodziłam na stołówkę studencką, bo moja ciocia nie lubiła gotować. To było bardzo trudne. Pod koniec piątej klasy technikum, gdzie trzeba było zaliczać pracę dyplomową, w technikum się robiło, oprócz tego była matura. Ja postanowiłam pójść na biologię i wyprowadziłam się od mojej cioci na pół roku, no może trochę mniej, na 4 miesiące przed maturą, co było szokiem dla mojej cioci. Bardzo źle ją wspominam. No. W każdym razie zdałam maturę. Nie wiem, jakim cudem dostałem się na studia, bo musiałam nauczyć się całej biologii, bo w technikum nie ma biologii. To są przedmioty zawodowe, więc całej biologii z liceum się nauczyłam na tyle dobrze, żeby dostać się na studia. Było 8 kandydatów na jedno miejsce. I pierwszy rok studiów był cudowny. Miałam po raz pierwszy w życiu przyjaciółkę. Zakochałam się. No ale moja idea, że ja mam być biochemikiem, a tam nie było biochemii. W związku z tym po pierwszym roku przeniosłam się na studia do Wrocławia. No i to była najgorsza decyzja w moim życiu. No bo po raz kolejny zmieniam środowiska. Tu miałam 50 osób na roku, tam miałam 120. Większe miasto, no po prostu. No i tam po raz pierwszy jak gdyby wpadłam w duch depresyjny, na który nikt mi nie mógł pomóc. Znaczy, no psychiatra, ale psychiatra dawał mi tabletki, które na mnie nie działały. Znaczy działały, ale bardzo źle, więc ja ich po prostu nie brałam, bo sobie radziłam. I po 4 latach studiów wróciłam na Śląsk, bo tęskniłam bardzo to doświadczenie, że tam się odnalazłam. Więc kolejna zmiana środowiska. Plus nierozwiązane sprawy i ja, jak ojciec zginął, to była taka sytuacja, że ja podtrzymywałam mamę, która się rozsypała. W związku z tym ja na pogrzebie byłam.

0: Byłam w roli podpórki mojej mamy, podtrzymywacza mojej mamy. Nie byłam na pogrzebie swojego ojca, byłam podporą mojej mamy, której składano kondolencje, której tego, a ja ją trzymałam i szturchałam, bo ona mi się osuwała ze zmęczenia i z napięcia. I ojciec 4 dni umierał, więc 4 doby w szpitalu. I dużą rodzinę miałam, to znaczy moi rodzice mieli sporo rodzeństwa. Niestety nikt z dorosłych się nie znalazł, kto by mi dał, nie wiem, takie poczucie bezpieczeństwa i empatii, żebym ja mogła opłakać tą śmierć. I ja jej nigdy nie opłakałam. I cały czas to jakoś tam holowałam. No, potem wróciłam na Śląsk, no ale po 4 latach na etapie studiów wszystko się pozmieniało, więc właściwie po raz kolejny zaczynałam na nowo, w nowym środowisku, z nowymi ludźmi. I po 5 latach Śląska poszłam do Warszawy na studia doktoranckie, bo tylko tam były. Więc to był kolejny raz zaczynania na nowo.
1: Czyli można powiedzieć, że taka historia sukcesywnie opuszczanej, początkowo przez okoliczności, a później przez siebie samą.
0: Przez siebie samą, tak. Po prostu uciekałam. Na pewno uciekałam od matki, ale też tak. Od samej siebie.
1: I takim holującym był pomysł tego rozwoju zawodowego, rozwoju naukowego.
0: Tak, no bo
1: w ten sposób się potwierdza.
0: Legenda rodzinna mi mówiła, że mój ojciec marzył o tym, żebym, ponieważ on nie zrobił studiów z racji tam historii powojennych i tam, no, tam różne historie na to wpłynęły, a marzył o tym. Więc on marzył o tym, żebym ja, że tak powiem, zrobiła studia. Byłam jego ukochaną córką. No ja to miałam w głowie i jak teraz na to patrzę z perspektywy, to ja po prostu realizowałam marzenia mojego ojca, bo po pierwsze go nie pochowałam, bo go nie opłakałam, więc on dla mnie był żywy i on mi dawał siłę do tego, żeby w ogóle funkcjonować, żeby nie wylądować w szpitalu. Więc ja realizowałam jego plan na moje życie.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania z moim Państwa gościem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem. Jasia opowiedziała swoją historię, no w skrócie oczywiście olbrzymi szmat czasu od wczesnego dzieciństwa do studiów doktoranckich w Warszawie, tak po iluś tam latach nauki, po tułaczce takiej swoistej, trochę z inspiracji faktów, wydarzeń, rodziny, potem już samej siebie. Gdzieś tam pewnie ten taki pomysł, że co chwila coś zmienić, został potem już i dłużej w twoim doświadczeniu, bo to taka, tworzyła się taka podprogowa jakby para ucieczka, prawda? Gdzieś tam jest niedobrze, no to pójdę tam, gdzie będzie mi lepiej. No więc jesteśmy na etapie tych studiów w Warszawie. Znowu, jak powiedziałeś, o Wrocławiu większe miasto niż Gliwice, tak? No Warszawa to znowu większe miasto, prawda? Więc prawdopodobnie też jakiś trud dodatkowy dla ciebie, nie? Nowe środowisko, nowi ludzie, nowe okoliczności, nowe oczekiwania i pewnie ta depresyjność się cały czas zaczęła nasilać.
2: No, oczywiście. No te studia doktoranckie i takie jak gdyby... No ja marzyłam, żeby być Marią Curie, nie ukrywam, jako nastolatka. I nauka mnie zawsze bardzo pociągała, bardzo już jako dziecko mnie bardzo pociągała nauka. Bo na tej nudnej wsi to było jedyne ciekawe. I zresztą, ponieważ szło mi bardzo łatwo, tak po prostu. Więc szłam w tą stronę i to mnie ciągnęło do góry. To mi dawało jakąś tam nadzieję i pozwalało mi funkcjonować mimo depresji, która niewątpliwie już wtedy była. Tyle, że no nie wiem, no. To funkcjonowałam i no pierwsze załamanie nastąpiło we Wrocławiu. Jak już sobie nie dawałam rady, poszłam do lekarza. No i tam lekarka mówi, no proszę panią, to trzeba do psychiatry. Poszłam do psychiatry. Psychiatra zaczął mi tam dawać jakieś leki, które ja wtedy, krótko mówiąc, po pierwsze nie miałam do nich zaufania, po drugie fatalnie się po nich czułam. No teraz wiem, że to były leki, które trzeba co najmniej 2-3 tygodnie brać, żeby zaczęły działać. Ale te 2-3 tygodnie były tak straszne, a ja miałam zajęcia. Ja nie mogłam opuszczać zajęć, bo to były laboratoria i to nie było siedzenia w bibliotece. Ja musiałam być przytomna, musiałam umieć pipetować i tak dalej. Więc ja wyrzucałam, ja nie brałam tych leków. A ponieważ funkcjonowałam wystarczająco dobrze, więc funkcjonowałam. Nie było wtedy żadnych poradni zdrowia psychicznego, ani nic takiego. Szukałam pomocy w jakimś duszpasterstwie akademickim, no i to już było coś też, coś tam się działo, jakoś funkcjonowałam. No potem jak wróciłam na Śląsk, to przez jakiś czas było dobrze, potem był jakiś tam nawrót, no to właściwie głównie chodziłam do psychiatry, który od czasu do czasu dawał mi zwolnienia, no i tyle. A i wtedy pojechałam po raz pierwszy, bo to dowiedziałam się przez przypadek od poznanej przypadkowo koleżanki, która była psychologiem, że jest coś takiego jak Rasztów, poradnia leczenia nerwic. Tam pojechałam na 6 tygodni. I wróciłam i teoretycznie byłam wyleczona, no ale praktycznie okazało się, że nie do końca. No, potem jak przyszłam do Warszawy, to ponieważ w Warszawie była ta poradnia leczenia nerwic, więc tam się zapisałam trochę profilaktycznie. Ale nie do końca, bo dalej miałam trudności w relacjach z ludźmi. Dalej byłam zamknięta, nieśmiała, nie radziłam sobie w tych kontaktach. Byłam bardzo sztywna, taka, że jak coś zaplanowałam, to szłam. Brakowało mi elastyczności i spontaniczności. No i tam pochodziłam do jakiejś tam terapeutki. I wtedy też poznałem swojego męża. I zaczęliśmy się spotykać. Nie powiem, żeby to była wielka miłość, natomiast nie wiem, czy to w ogóle była miłość. Natomiast ja czułam się tak straszliwie samotna. Miałam już, skończyłam 30 i miałam poczucie, że mój czas się kończy. No i krótko mówiąc, wyszłam za mąż.
1: Pomogło to w depresji?
2: Na początku tak, bo realnie jednak nie byłam sama. Realnie był ktoś, względem kogo trzeba było się jakoś tam dyscyplinować, starać. Ja bardzo się starałam. Pojawiły się dzieci, o których marzyłam, więc to było spełnienie moich marzeń. No i na początku...
1: Tylko taka realizacja życiowa w tym zakresie.
2: Tak, bo na studiach doktoranckich, to co mi dały studia doktoranckie, to, że zrozumiałam, że tak naprawdę to, czego ja chcę naprawdę, to jest bycie mamą i posiadanie domu i posiadanie dzieci. I to było to. I to zrealizowałam i w tym sensie byłam jak gdyby spełniona, tak bym powiedziała. Natomiast moja relacja z mężem była bardzo, bardzo trudna i bolesna. To było życie w bólu. Ponieważ mój mąż był bardzo... Dla mnie ważna jest rozmowa i jakiś taki kontakt uczuciowy. A on... No, najprawdopodobniej ma jakieś tam spektrum Aspergera, nie umiał słuchać.
1: Tobie było ciężko w tym małżeństwie.
2: Tak, bardzo. Bardzo to było dla mnie trudne. Jeszcze do tego sam był depresyjny i nastawiony na nie. Nie warto, nie ma sensu, a po co? Okay. I tak się nie uda.
1: Miałaś z tym trudność, bo to składało się na twoje podejście do życia.
2: To się dokładnie przyklejało. Tak, ja potrzebowałam kogoś, kto powie, spróbuj, uda ci się, zobaczysz, będę cię wspierać, albo przynajmniej mnie popchnie. A on robił dokładnie odwrotnie. Wgniatał w podłogę.
1: Tak się czułaś.
2: Tak, ja to przeżywałam, tak się czułam.
1: I to cię pchnęło do jakiegoś szukania też pomocy?
2: Tak. Jak sobie nie radziłam, to po, nie wiem po ilu, 10 latach mniej więcej, może trochę wcześniej, małżeństwa podjęłam pierwszą psychoterapię. No, potem były kolejne. Potem próbowałam męża namówić na terapię małżeńską. No i chodziliśmy przez rok, ale to było, no nie było to udane, na pewno nie było skuteczne. Ta terapeutka też tak, miałam poczucie, że nie najlepiej się czuję w tym temacie. No i na tym się skończyło. Mój mąż za każdym razem twierdził, że to ja mam problemy, że on jest szczęśliwy. Nie, mu nic nie brakuje. No jak ja mam problemy, no to mam szukać pomocy.
1: I szukałaś?
2: Ja szukałam. Kolejna terapia. Zrobiłam takie 2-letnie podyplomowe studium poradnictwa rodzinnego, bo sobie pomyślałam, że no może będę...
1: Nauczę się.
2: Się nauczę, no bardziej, że będę pracować z ludźmi. Że będę z ludźmi. No i to się skończyło tym, że zrobiłam jeszcze pod koniec jakiś kurs mediacji i że tak powiem przekwalifikowałam się z naukowca na mediatora rodzinnego i to mi ogromnie dużo dawało, ponieważ widziałam, przychodziły pary i ja widziałam jakby jak to wszystko wygląda i bardzo mi pomagało zrozumieć ludzi, zrozumieć ich zachowania, zobaczyć jakie przyczyny, powody powodują takie, a nie inne zachowania. To mi niezwykle pomogło w relacjach z ludźmi, bo już przestałem po pierwsze wszystko odnosić do siebie, a po drugie przestałem oceniać. Powiedziałem, że to w ogóle nie ma sensu, że powód zachowania może być zupełnie nieznany mi, dlaczego człowiek się tak zachowuje, a on ma swoje powody, czasami bardzo, najczęściej bardzo bolesne. No więc to był taki dobry czas, w sensie, że dużo się nauczyłam, jeździłam na różne szkolenia, na różne warsztaty, na różne, no wszystko, co tylko było dostępne, brałam w tym udział, co też jakby no, pomagało mi, jako mi się rozwijać.
1: Za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa gościem. Opowiedziałaś nam o swoim doświadczeniu życiowym, osobistym, potem rodzinnym, trudności. Chwila jakiegoś poczucia wpływu, poprawy poprzez tą pracę właśnie z ludźmi, stanie się tym mediatorem rodzinnym. No ale skoro tak, no to już było dobrze.
2: No tak, zewnętrznie było dobrze, a nawet bardzo dobrze. Natomiast no, ta najważniejsza relacja dalej bolała. Powiedziałabym nawet, że bolała coraz bardziej, bo dzieci wydoroślały, poszły z domu. No i to jest ten moment, kiedy się zostaje we dwoje i ta relacja jest o wiele...
1: niebuforowana dziećmi.
2: Tak, o dokładnie, dokładnie to jest to. Dokładnie to jest to. A po drodze jeszcze byliśmy w kościele domowym, potem w jakiejś tam kolejnej wspólnocie takiej dla małżeństw. Bo dla mnie najważniejsza była komunikacja, więc jeden kurs komunikacji, na który udało mi się zaciągnąć męża. Drugi kurs komunikacji, na którym też mój mąż był. Na trzeci to już chyba nie poszedł, ale sama go zrobiłam, bo miałam potrzebę, poczułam, dla mnie to było bardzo ważne. Chciałam sama się nauczyć porozumienia bez przemocy, bo widziałam, jak ważny to jest język, bo zaczęłam go używać w swoich tam trudnych relacjach z siostrą na przykład i byłam zaskoczona, że działa i to aż tak bardzo. No, natomiast na moją relację z małżeństwem, no, mój mąż stwierdził, że język jest sztuczny i on go nie będzie używał. No i jakoś tam w międzyczasie gdzieś tam się dowiedziałam właśnie o 12 krokach. Najpierw próbowałam je sama przerobić, co mi się udało. Bez sensu, ja wiem. No, a potem już stwierdziłam, że to jest bez sensu i że to nie o to chodzi. I zapisałam się na pierwszy obrót, który skończyłam i miałam poczucie, że owszem, że tam sporo się zadziało, natomiast w tej najważniejszej relacji ciągle jestem na tym samym etapie. Ciągle boli, ciągle jest bardzo trudno, ciągle mam depresję i no i wtedy prowadzący mi powiedział, patrząc na mój wielki smutek i takie rozgoryczenie, mówi, wiesz co, no, drugi obrót. No i Też nie od razu, tam z różnych tam powodów, no ale w każdym razie poszłam na drugi obrót i jestem w końcówce drugiego obrotu. Kończymy dziewiąty krok i mam poczucie, że ten drugi obrót jak gdyby ruszył z innego poziomu już. Z takiego poziomu... Też w międzyczasie to chyba było po pierwszym obrocie. Też przypadkiem taka jakaś stara znajoma się odezwała, warszawska, i z tego zrobiła się przyjaźń. To była druga przyjaźń w moim życiu. Pierwsza była na studiach, na pierwszym roku, która się skończyła bardzo szybko. Nie z mojej, jakby, nie z mojego powodu ta przyjaciółka zerwała. Natomiast i potem to było dla mnie tak bolesne, porzucenie przez pierwszą przyjaciółkę w życiu, że nie byłam w stanie się otworzyć na żadną inną koleżankę, w sensie takim głębszym. I stało się to dopiero 4 lata temu. Aż trudno uwierzyć. No i ta przyjaciółka dała mi takie, no przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa mi dała, poczucie więzi. Bo na początku przez pierwsze 3 lata rozmawiałyśmy praktycznie codziennie. Dla mnie to było w ogóle jak dar z niebios. Na jakimś tam etapie ją zapytałam, dlaczego ona się nade mną lituje, a ona mi mówi, że ona się nie lituje, bo po prostu ona ode mnie tyle zyskuje i tyle dostaje, że ona sobie nie wyobraża, żeby ze mną nie mogła codziennie rozmawiać. I to dla mnie było takie, przyjąć to. Ja mogę dla jakiejś kobiety być ważna. Po matce, która mi całe życie udowadniała, że jestem do niczego i że nikt mnie nie będzie chciał, ani nikt mnie nie będzie kochał. I no, no i potem poszłam na drugi obrót, który już ruszył właśnie z innego poziomu, bo już miałam to zakorzenienie w tej przyjaciółce, wiedziałam, że i każdy tydzień to jest dla mnie, ja czekam z utęsknieniem na kolejne spotkanie, bo to, co się dzieje w tym tygodniu, a dzieje się ciągle, jakby mogę o tym opowiedzieć, dostaję pełną akceptację, dostaję wsparcie, jeżeli go potrzebuję. Też zdecydowałam się nie od razu, bo nie wiem, po roku chyba drugiego kroku, wyjechać na pielgrzymkę. Znaczy ja o niej wiedziałam, że się dzieje, ale nigdy mnie to nie ciągnęło, tym bardziej, że z Matką Boską nigdy miałam z nią na pieńku, no. No i pojechałam do Medjugorje w zeszłym roku. No, pielgrzymka jak pielgrzymka. Tam te różne sprawy okej, okay. Natomiast grupa była. I to był dla mnie tak piękny czas, to, że codziennie jest meeting i każdy ten meeting jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, no mnie niósł i dostawałam na każdym tyle, że mi się nie mieściło, a na następny dzień znowuż byłam głodna i chciałam kolejnego. I dostawałam kolejne i to było takie moje niewysycenie, było codziennie zaspokajane. No, no, piękna sprawa. To ja nie wiem, jak pielgrzymka może być czymś tak pięknym, dobrym. I zawiązały się wtedy no, z tymi moimi 2 współspaczkami takie głębokie więzi. Tydzień. Chociaż one są o pokolenie młodsze, ale one też chcą, więc to też jest dla mnie zadziwiające. Więc przyjechałam tutaj i po zeszłorocznej pielgrzymce przez ten rok stało się tak wiele takich zasadniczych zmian w moim życiu, takich dotykających istoty mojej depresji i mojego związku, że z tego przede wszystkim z wdzięczności, i z tego zadziwienia pojechałam po raz drugi w tym roku. No i dalej się dzieje, i dalej jest równie pięknie, a może jeszcze pięknie i cudownie i ach.
1: No proszę, czyli tak niewiele, a tak wiele.
2: No, ogromnie dużo.
1: Takie kilka dni, nie? Ale te kilka dni i w tym pierwszym twoim doświadczeniu w zeszłym roku i w tym roku, ono przychodzi po pewnym przeżyciu, po pewnym etapie, tak. Prawda? Po pewnych doświadczeniach, po pewnym takim no, zmianach, nie? Takich zmianach, które gdzieś tam głęboko w tobie tak? Zachodziły. Ja pamiętam tą naszą rozmowę na powrocie w tamtym roku z tej pielgrzymki, prawda? Nie? To, jak to jest olbrzymia różnica. Rok z kawałkiem minął, a dzisiaj jesteś w ogóle w innym w momencie swojego przeżywania samej siebie, nie? To jest też takie niesamowite. Z boku tak to widać. Nie?
2: Tak, widzisz
1: bardzo, tak, bardzo branie widać. Widać to, że no, nadal jesteś jeszcze gdzieś tam wessana w te swoje doświadczenia takiego trudu, bólu, prawda? Tego to jeszcze nie jest tobie uporządkowane, gdzieś tam całkowicie zaleczone, no, przeżyte, tak, ale się dzieje.
2: Właśnie się o to dzieje. Chodzi, że
1: i tak
2: się
1: jak
2: dzieje.
1: Powiedziałeś, że te lekarstwa nie działały wtedy u tego psychiatry, to tak myślę sobie, że te lekarstwa, które teraz dostajesz, te lekarstwa tak, właśnie, które są w tej krokowej, tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu, one nie tylko działają, ale i chętnie je bierzesz.
2: Tak, tak. No bo biorę, bo działają. No, a jeszcze do tego są przyjemne. To jest w ogóle jakby... Mi się zawsze kojarzyło, że lekarstwo musi być gorzkie.
1: No ale powiedzmy sobie uczciwie, proces warsztatowy nie jest procesem głaskania, klepania i cukierków, tylko jest procesem raczej dotykania trudnych rzeczy, gdzieś odkrywania ran niezabliźnionych, prawda, jakichś takich różnych rzeczy trudnych. Na pielgrzymce też w tych rozmowach i w tych relacjach tutaj w tym środowisku jesteśmy prawdziwi, prawda? Nie? Więc też tak, tutaj nie ma jakiegoś zbytniego obijania w bawełnę, ale jednakowoż to nie boli, prawda? To nie powoduje takiej refleksji, niechęci, takiej ucieczki, nie? Odwrotnie.
2: No bo jest skuteczne, bo daje ulgę. Jak ja przez...
1: Bo jest z miłością. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten trud rozwija tylko wtedy, kiedy jest
2: z miłością. Ja mam za sobą 40 lat życia w bólu takim codziennym, paraliżującym, który nie rozwijał, tylko niszczył. No to jak tutaj ten ból jest, nawet jeżeli jest taki sam, a najczęściej jest mniejszy, no czasami jest większy, ale ja mam 100% pewność, że on zaowocuje, że to ma sens. Więc ja po prostu idę w to jak w masło.
1: Bardzo Ci dziękuję, Janinko, za to spotkanie.
2: To ja dziękuję.
1: To świadectwo, za to podzielenie się ze mną i z Państwem. I jednocześnie zapraszam, nowy rok się edycyjny zaczął, więc nowe potrzeby. Mamy teraz remont studia emisyjnego, jakbyście Państwo byli tacy dobrzy i wzięli to pod uwagę i tam wsparli nas trochę, bylibyśmy wdzięczni. Także dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, zostańcie z Bogiem.
0: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
3: Przybywam do Was w przeddzień wielkiego jubileuszu, roku 2000. Przychodzę jako pielgrzym do synów i córek mojej ojczyzny ze słowami wiary, nadziei i miłości. U schyłku kończącego się tysiąclecia, a zarazem na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Boga, który jest miłością. Jest miłością, gdyż tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wraz z Wami, drodzy rodacy, pragnę pochylić się nad tym nieogarnionym misterium Boga, który jest miłością. Misterium Bożej miłości i miłosierdzia. Tak bardzo pragnę, ażeby przez moją posługę w czasie tej pielgrzymki orędzie boskie miłości dotarło do wszystkich.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 180 i 181. Współdzielona odpowiedzialność. Rozważane tu poszczególne dziedziny, czyli poszukiwanie prawdy w życiu publicznym, wychowanie w środowisku cyfrowym, przemiany świata pracy, kruchość rodzin oraz nowe formy niewolnictwa, nie są zjawiskami od siebie oderwanymi. Ukazują one tę samą stawkę. Jeśli technika staje się kryterium absolutnym, osoba ludzka narażona jest na to, by traktowano ją jako dane, trybik w maszynie albo towar. Jeśli natomiast technika zostaje wpisana w horyzont mądrości, może stać się okazją do wzrostu, sprawiedliwości i braterstwa. W tej perspektywie nauka społeczna Kościoła proponuje współdzieloną odpowiedzialność. Domaga się ona, aby procesy te były kierowane z dalekowzrocznością przez instytucje zdolne do regulowania bez dławienia oraz do ochrony bez zastępowania, przez przedsiębiorstwa, które w pracy i godności uznają kryterium sukcesu, przez ciała pośrednie i wspólnoty wychowawcze, które odbudowują zaufanie i więzi, przez obywateli, którzy pielęgnują odpowiedzialność, umiar, rozeznawanie i zmysł prawdy. Tylko w ten sposób innowacja będzie mogła rzeczywiście stać się integralnym rozwojem człowieka, a nie czynnikiem wykluczenia i panowania. I tylko w ten sposób obietnica postępu będzie mogła zostać uznana za prawdziwą, bo mierzona nienaruszalną godnością każdego mężczyzny i każdej kobiety.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Realizacja przykazania miłości bliźniego, czyli ukierunkowanie nas na naszego brata, na naszą siostrę, która idzie w tej pielgrzymce ziemskiej obok nas. To jest także dziecko Boże. Jedni drugich brzemiona noście. Uzmysławiamy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka, szczególnie kiedy potrzeba umocnienia jego na drodze do zbawienia. To jest ten rodzaj pomocy, która powinna być na pierwszym miejscu dobrze zrozumiana i udzielona. Zwraca prymas uwagę na wspólnotę życia, jakie to jest ważne. A my myślimy dzisiaj o tych dwóch podstawowych wspólnotach, w jakich realizuje się życie społeczeństwa. Oczywiście tych wspólnot jest więcej, mówiąc o rodzajach. Ale nas dzisiaj interesuje po pierwsze wspólnota małżeńska i wspólnota rodzinna. To jest fundament.
1: Dobre słowo pasterzy.